spać, jeszcze trochę błądzę. W końcu mam spokojny sen. Całe życie gdzieś mnie ciągnie, a przecież tutaj też jest dobrze. I choć

naszych spojrzeń. I wiemy, że o zmierzchu pójdzie ten jów zakłopotanym uśmiechem w stronny kąt lata zapukać. Zapukać w ściany, czy ton jest jeszcze całkiem pełny, rzetelny. Jest w tej próbie przewrotna rozkosz zdrady, zdemaskowania, lekki dreszczyk skandalu. Ale oficjalnie jesteśmy jeszcze pełni respektu, pełni lojalności. Taka solidna firma, tak znakomicie ufundowana firma. I mimo to, gdy następnego dnia rozchodzi się wieść o konkursie,

serce rozgorzało, jak płomienny zachód.

לו מויר, הולה, הולה, מתו לו מויר. Wytecie mnie za mąż przecie, po mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Wydecie mnie za mąż przecie, po mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodą, córulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. Hola, hola, córulu moja. Hola, hola, córulu moja. A będziesz ty chłopa syto, jedno będziesz co dzień.

Ja widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi sam. Ja widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi sam. Druga była ode mnie starsza trochę, nie chodzi.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec. Za jakiś świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony. Oszczędności pożarł COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Jeśli ktoś jeszcze tylko wstał i odpalił od razu radio Afera, a nie wyszedł na dwór, a macie jakieś balkony, okna przynajmniej, to polecam, bo popadało troszkę i można zaczerpnąć takiego świeżego powietrza, najlepszego według mnie, zaraz po deszczu. 6:30 na zegarach, tutaj Aferanek, my z wami do 10:00 oczywiście. Dzień dobry.

No to let's go. Czwartek, 20 dzień sierpnia. Imieniny dzisiaj obchodzi Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Maksym, Paweł, Hieronim, Eliasz, Sobiesław, Lucjusz, Sabin, Samuela, Sewer i Sieciech. No proszę, ja tak zawsze lubię spojrzeć sobie, ile danych osób na przykład jest w Polsce. Oczywiście tych takich najmniej popularnych, bo Sieciecha to pierwszy raz chyba słyszę o Sieciechu i chyba mamy rekord. 3 osoby takie są w Polsce. No proszę, jeśli kogoś takiego znacie, bo już wątpię, że takiej Sieciech nas słucha, to afera@afera.com.pl. Zachęcamy do pisania do nas i pogadania do godziny 10. Również dzień wyznawania miłości. No proszę. I dzień komara. A myślę, że te święta się ze sobą nie łączą. Nie ma takiej opcji. Wera Leduchowska, odpowiedzialna za realizację aferanka. Kacper Wrzesiński za serwisy informacyjne. I Mikołaj Pokorzyński.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera.

6.41 my zaglądamy na listę aferowych nowości i co tam znajdziemy? O proszę, kilka czułości. Jak to się ładnie składa. No oprócz tego, jeszcze przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Wyznawania Miłości. Także, Anno, proszę powiedz, kogo kochać masz?

No właśnie, ja wiedziałem, że to jest taki chwytliwy utwór pod tańczenie. Nie tańczyłem tylko ja, Werka Leduchowska też wróciła z góry i potańczyła. Mam nadzieję, że tańczycie i wy do tego utworu. To była Ulewa od kilku czułości, czyli nasza nowość. A teraz raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół. No i tak zerkam, ulewy ma nie być. Ona najwcześniej w piątek, czyli jutro w nocy, no tak o 21 dopiero jak zerkam, ale padać ma długo już, tak zapowiem wam, że bo całą piątkową noc, z piątku na sobotę oczywiście, no i sobotę również dzisiaj, jakoś tak 17 stopni na termometrach, czyli tak jeszcze delikatnie może wrześniowo bardziej niż sierpniowo, 24 dzisiaj maksymalnie, o godzinie 17, no tego deszczu ma nie być, ciśnienie atmosferyczne 997 hektopaskali, proszę nie dzwonić na żadne numery, 1001 maksymalnie dzisiaj, no może troszkę więcej, o godzinie 21 w tych wieczornych bardziej godzinach. Jeśli chodzi o wiatr, on raczej słaby, do 18 km na godzinę, w porywach do 40, no i te chmury jeszcze z nami będą tak do popołudnia, do wieczora, może nawet wtedy już ma się przyjaśnić oczywiście. O tak, 5:44, o tej wstało słońce, a zajdzie o 26.

A my nie zdradziliśmy jeszcze, jak wygląda program do 10:00. Przecież nikt nie musi go znać na pamięć. Z was oczywiście, bo my raczej no wypadałoby znać chociaż no, to, co nas czeka w najbliższej chwili. 7:05 to za 15 minut przegląd prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Później o 7:30 Kacper przedstawi wam, jak wygląda sytuacja pogodowa raz jeszcze, bo to może się lekko zmienić. Bardziej ta dla kierowców może. O, i czy korki jakieś są? 7:35 zaglądamy do dnia 20 sierpnia. Na łamach historii i historii muzycznej również zagramy wam coś z tego dnia. No ale cofając się wstecz kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, zobaczymy jeszcze. 10 minut przed godziną 8:00, czas na przegląd wydarzeń sportowych. Potem 5 minut po godzinie 8:00 to Wypsana Fiksa z płytą Ideal, bo to właśnie płyta tygodnia. 8:20 czas na troszkę kultury, 8:30 to Maneno, czyli razem z Ewą Chylak zaglądamy do Zanzibaru. O 9:05 to rozmowa. A z kim i o czym? Dokładnie ze Sławkiem Przybyłem. Porozmawiam z dyrektorem artystycznym 56. Festiwalu Fama w Świnoujściu. No o tym, jak ten festiwal wygląda na Wyspach, jak można połączyć w ogóle techno, ambient i jazz z legendarną muzyką Krzysztofa Komendy do filmu Nóż w wodzie. Jeśli jesteście fanami tego filmu, również Polańskiego, no to polecam wam posłuchać o tej 9:05. Może przekonamy was do tego festiwalu. On rusza od 24 sierpnia i potrwa do 29 sierpnia. Właśnie wtedy też będzie ten finał z tą piękną muzyką, a 9:30 to jeszcze grzybogranie. Trochę grzybów zbierzemy, trochę powędkujemy. Na pewno będzie działkowo, mimo tej pogody, która za oknami. I tak z wami do 10:00.

prawdziwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie.

0: 3 do 7.
1: Kacper Wrzesiński, zapraszam. W nocy doszło do kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. W związku z tym polskie dowództwo sił zbrojnych poderwało swoje myśliwce. Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alert RCB z prośbą o śledzenie bieżących komunikatów, które odwołano po godzinie 5.30. Według informacji przekazanych przez mera Kijowa Witalija Kliczkę, w wyniku nocnej ofensywy rosyjskich sił na Kijów zginęły 3 osoby, a 20 zostało rannych.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Urząd Miejski reaguje na aktywność mieszkańców chcących zastrzec swój numer PESEL po zeszłotygodniowym cyberataku. W urzędzie otwarto dodatkowe stanowisko, które ma usprawnić cały proces, mówi dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Bartosz Pelczarski.
3: Po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, znacząco wzrosła liczba osób, które chcą zastrzec numer PESEL, dlatego uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska. Nie trzeba się umawiać na wizytę, natomiast jeżeli ktoś chce przyjść z ulicy, to nie ma problemu, podchodzi do biletomatu, pobiera numer do zastrzeżenia, numeru PESEL i w ciągu kilku minut jest obsługiwany.
1: Tą czynność można wykonać również elektronicznie poprzez portal gov.pl lub aplikację mObywatel. Potrzebny będzie do tego kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód.
2: Informacje z bułgarskiej.
1: Do fazy ligowej już tylko jeden krok. Dziś wieczorem Lech Poznań podejmie FC Tun w meczu czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Rywal to nieco niespodziewany aktualny mistrz Szwajcarii, który w nowym sezonie wygrał tylko jedno z 3 spotkań. Swoje problemy ma także kolejarz. Z całą pewnością na boisku zabraknie Mikaela Iszaka, który przed tygodniem doznał kontuzji uda. Nadal niedostępni będą Leo Bengtsson i Filip Jagiełło. Do Polski po wizowych perypetiach powrócili natomiast Janik Aniero i Terry Jakbe.
4: Obaj będą w kadrze na ten mecz. W teorii są w pełni dostępni, ale musimy rozważyć, ile czasu na boisku można dać zawodnikom, których nie było w klubie przez 10 dni. W związku z tym nie mogę jeszcze powiedzieć nic na temat pozycji napastnika w wyjściowym składzie.
1: Mówił trener kolejorzanic Frederiksen. Pierwszy gwizdek dzisiejszego meczu z FC Tun o 19. W czasie wakacji poznańskie przedszkola i szkoły przechodzą remonty oraz modernizacje. Prace wykonywane są m.in. w salach lekcyjnych, szkolnych toaletach oraz placach zabaw. W tym roku roboty zaplanowano w 250 placówkach. Łączna kwota przeznaczona na wszystkie prace wyniesie ponad 110 milionów złotych. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: O, a to chyba mój ulubiony dżingiel. Ten, w którym ta kura puka, a ta kura też buka.

jest 7 na zegarku wybiła, a w kalendarzu nadal mamy oczywiście czwartek, 20 dzień sierpnia. Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, to oni dzisiaj obchodzą imieniny, urodziny pewnie niektórzy też, ale raczej nie wszyscy. Najlepszego oczywiście życzymy, dzień wyznawania miłości i dzień komara. Nikomu proszę, żadnemu komarowi proszę nie wyznawać miłości, bo się obrażę. Dzisiaj w ogóle któryś taki jeden komar zaatakował mnie w busie, gdy sobie drzemałem lekko i się bardzo zdziwiłem, bo obudził mnie. Cwaniaczek, przegląd prasy, to za chwilkę.

Przegląd prasy zaczynamy od Wyborczej, 7:06 na zegarach, a tam Wyborcza wspomina bohaterkę czasów wojny i pokoju, Wanda Traczyk-Stawska-Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmarła we wtorek 18 sierpnia wieczorem. Miała 99 lat. Byłam odważna i pewnie do dziś trochę taka jestem. Stąd ta odwaga. Jak się człowiek bije o godność, o prawo do życia w godności, to może góry przynosić. Tak przyznała w jednej z rozmów. A o tym, o czym rozpisała się Wyborcza na jedynce jeszcze, to podatkowej rewolucji rządu Tuska. Miliardy od gigantów. Karty zostały rzucone. Koalicja idzie do boju o klasę średnią. Próg podatkowy ma pójść w górę. Zmiany czekają ryczałtowców. Prezydent czai się z długopisem. Tak Tusk już zapowiada możliwe weto. O tym właśnie napisał Piotr Mjączyński i Leszek Kostrzewski. Właśnie ten próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do 130 tysięcy złotych pozostaje stawka 12% podatku. No to taki pokłon wobec tych, którzy zmagają się z najbardziej dotkliwymi obciążeniami podatkowymi, a dzięki swojej pracy starają się bogacić i wpadają w tak zwany drugi próg. Premier zaznaczył, że na barkach rozwijającej się klasy średniej spoczywa dziś w dużym stopniu finansowanie bezpieczeństwa państwa oraz gigantycznych wydatków na obronę. A kto za to wszystko zapłaci? Skąd brać te pieniądze? Zmiany, jak to w populistycznych czasach bywa, mają być finansowane z kieszeni wielkich, potężnych i co za tym idzie bezosobowych korporacji oraz bogaczy. Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw, tłumaczył premier Polski. Ja zaglądam do Rzeczpospolitej, tam również o tym picie, o CIT-ie się rozpisali. Piszą też o tym, że ekonomiści z trzecią stawką, o tym w razie czego możecie przeczytać na Rzeczpospolitej na stronie 17, no ale o tym my już mówiliśmy i rozwijać się nie będziemy. Fiskus tnie pracownicze benefity. To kolejny temat Rzeczpospolitej. Firma fundująca personelowi jedzenie i upominki musi dzielić wydatki, bo skarbówka twierdzi, że tylko część z nich może rozliczyć w podatkowych kosztach. Miód udostępniony pracownikom firmowej kuchni jest kosztem uzyskania przychodów przekazany choremu pracownikowi. Już nie. Do kosztów zaliczamy kwiaty doniczkowe dla nowego personelu, ale nie kwiaty cięte wręczane pracowniczkom z okazji Dnia Kobiet. O, takie różnice. Tak wynika z najnowszej interpelacji skarbówki. Czytam jeszcze o nowym konkurencie Włodymyra Zełenskiego. O Fedorowie możecie przeczytać na stronie 7. Ja czytam również o interpelacjach ze wskazaniem na etaty. Większość pierwszych interpelacji indywidualnych wskazuje na konieczność zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to m.in. agencji pracy, które pośredniczą w znajdywaniu zajęć tymczasowych w sklepach czy magazynach. O tym na stronie 12. A w dzienniku Gazecie Prawnej na jedynce czytam również o tym progu PIT. No, tak się wydaje, że to najważniejszy chyba temat, jeśli chodzi o prasę. No, te zmiany mają być finansowane podwyżką CIT. To już wiemy. Na stronie 3, ewentualnie w dzienniku Gazety Prawnej możecie o tym przeczytać. Ja czytam jeszcze o ostrzejszej walce z piratami. Kary dla nietrzeźwych kierowców nie pomogły, więc będą bardziej dotkliwe. O części propozycji eksperci mówią populizm penalny. Nie są to, nie mowa tutaj o przestępstwach kryminalnych, a automatyczne stosowanie bez swobody sędziowskiej, bezwzględnych kar pozbawienia wolności nie przyczynia się do bezpieczeństwa na drodze ani do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Tak adwokat Filip Toll uzasadnia ocenę, że propozycja nowej sankcji to właśnie ten populizm penalny. Jego zdaniem to co do zakazu prowadzenia pojazdów, no nie zgadza się to, że podczas wyroku w więzieniu tak naprawdę mija też zakaz prowadzenia auta. Inaczej powinno to wyglądać, tak twierdzi. A w dzienniku Gazecie Prawnej jeszcze czytam o pieniądzach na oświatę. Tam luka narasta. Samorządy powinny otrzymywać z budżetu centralnego na finansowanie zadań oświatowych przynajmniej tyle, ile wynoszą ich wydatki na bieżące zadania oświatowe. No tak
tak by się wydawało, a dostają od 20 do 50% mniej, alarmuje Związek Powiatów Polskich. W 2025 roku łącznie finansowanie dla powiatów powinno wynieść 21 miliardów złotych, a dla miast na prawach powiatu 50, prawie 7 miliardów złotych. Ta luka narasta, patrząc na poprzednie lata również. Na koniec prasa lokalna, zaglądam do Głosu Wielkopolski. Tam o 83 niewykonanych postanowieniach sądowych MOPR pod luką wojewody. Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie trwała 9 miesięcy do marca tego roku. Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził, działalność jednostki oceniono negatywnie. Wydano ponad 60 zaleceń pokontrolnych, a sam dokument, czyli takie wystąpienie pokontrolne, ma 97 stron. MOPR przyznaje, że kontrola wskazała obszary wymagające poprawy i deklaruje działanie naprawcze, ale jednocześnie kwestionuje część zarzutów. Wskazuje, że wątpliwości prawne i problemy systemowe, zwłaszcza brak rodzin zastępczych jako przyczyny części stwierdzonych nieprawidłowości, no to tak... No ma co do tego też pewien komentarz. O tym czytacie na jedynce Głosu Wielkopolskiego oraz na stronie trzeciej. My czytamy również o Lechu, który dziś o godzinie 19 zaczyna kolejną stawkę boju o Ligę Europy. Dzisiaj zagramy z FC Thun, ale wiemy o tym, że przylecieli gracze z Afryki. O tym na stronie 16 przeczytacie, a również w naszym serwisie sportowym za około pół godziny. Czytamy również o tym, że rząd szykuje od 2027 roku zmianę progu podatkowego. To wiemy, ale czytamy również o wielkim remoncie ulicy 28 czerwca. I to nie tylko torowiska, a o tym na stronie 5, 7.13 na zegarach.

0: kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Reklama.

7:20 już niedługo na naszych zegarach. To była Dirty Row, a przed nami lista aferowych nowości. Tam trio ze śpiewającą perkusistką na czele. To tak, co myślę, że rzadko się zgadza, żeby i perkusistka była, która śpiewa zarazem. Alternatywny rock. Nic nie wiem. No, ja trochę więcej o nich wiem, bo właśnie czytam. Całość została zrealizowana w tak zwaną setkę. O, proszę, w duchu gitarowego grania całym zespołem. Na raz, tak zwane Minimal Blue. To właśnie oni. Sprawdźcie.

A gdyby się tak patrzyli w oczy komarowi i chcieli mu wyznać miłość, no o tym możecie już pomyśleć, bo takie będzie pytanie konkursowe dzisiaj. O, tak zaszalałem. Jednak, no przekornie, może wtedy, gdy im wyznamy tą miłość, to one będą mniej nas gryźć. Bo mniej gryzą na przykład bardzo. Podobno to zależy od krwi, jaką się ma, no bo jakoś tak jest, że niektórych nie gryzą wcale, a drugich gryzą bardziej. No mnie to niesamowicie lubią. Niestety, no to może ja im muszę po prostu oddać tą czułość i wtedy im to wystarczy i się najedzą tą miłością. Taką mam nadzieję. Dobrze, konkurs dzisiaj. Portal Film Fest na niedzielę. Słuchajcie, możecie wygrać wejściówkę podwójną. Także zabrać kogoś ze sobą możecie. Na Mad Maxa. I to dwójkę, tego oryginalnego z Melem Gibsonem z 81 roku. W niedzielę można się właśnie wybrać na Portal Film Fest o godzinie 10. No proszę, od rana to też przyjemnie. 7148. Wystarczy pod ten numer wysłać SMS-y. SMS-y albo SMS-a też wystarczy. Afera to w treści imię i nazwisko. No i odpowiedź, jak wyznać miłość komarowi. Złotówka i 23 grosze. Ja czekam do 10.

No właśnie, 7148 to bramka SMS-owa, pod którą wysyłacie odpowiedzi do godziny 10, no ewentualnie te parę minut po 10, jak ktoś wyśle, to jeszcze zerknę. No ale 618750213 to numer telefonu, pod który dzwonicie, żeby informować Kacpra, jak wygląda informacja na drogach. My czekamy.

0: serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Kacper Wrzesiński, zapraszam. Temperatura wynosi obecnie 16 stopni Celsjusza. Panuje przejściowe zachmurzenie, które w ciągu dnia powinno ustąpić słońcu. Kreski na termometrach wzrosną maksymalnie do 23 stopni. Co dzieje się na trasach? Zakorkowane jest rondo Rataje, skrzyżowanie ulicy Hetmańskiej z Arciszewskiego oraz Bałtycka i Chlonda. Dosyć gorąco jest również na skrzyżowaniu Królowej Jadwigi z drogą dębińską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. W związku z meczem Lecha Poznań z FC Thun w ramach czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy, rozgrywanym dzisiaj o godzinie 19 na Stadionie Miejskim, komunikacja zostanie wzmocniona. Linie autobusowe numer 145, 163, 191, 193 będą miały dodatkowe kursy i pojemniejszy tabor. Natomiast linie tramwajowe 1, 6, 13, 15 kursować będą częściej. Wprowadzona do ruchu zostanie dzisiaj także linia numer 106, która ułatwi transport na festiwal Rokowizna odbywający się na tyłach lotniska Ławica. A jeżeli Wy macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzwońcie pod 61 875 0213.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

7.36 na zegarach, czas na kalendarium historyczne i te muzyczne. Zaglądamy do daty 20 dnia sierpnia, no najpierw do roku 1963. Wtedy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser. No proszę, to i laser można mieć z danego kraju. Rozumiem, że w Polsce laser albo stworzony jakoś. Może tutaj, jeśli macie pojęcie, aferanek@afera.com.pl, zachęcam. No oczywiście, do informowania. 1999 rok, premiera komedii sensacyjnej Fuks w reżyserii Macieja Dudkiewicza. Taki jest ten Fuks oczywiście ze Szturem, z Gajosem, no i z Celińską też można, która grała panią poznańską. Jak najbardziej fanów też możecie się rozpisywać jak najbardziej na naszej poczcie. A ja zaglądam jeszcze do roku 1996. Wtedy premiera albumu Type O Negative October Rust właśnie miało miejsce, a my gramy Wolfman. To właśnie 7.37 na naszych zegarach. Sprawdźmy.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Sporting Klub Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: Poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
7: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Za nami Kasia Kosmos i nowość oczywiście aferowa doma. My przechodzimy szybciutko do serwisu sportowego. Tam oczywiście Świątek, oczywiście, tak mówię, no bo wygrała i Polka jest nie do zatrzymania w ostatnich meczach. Ma passę i to dobrą i nie traci impetu, tak można powiedzieć. W Cincinnati, czyli w turnieju rangi 1000 WTA, wygrała z Diane Perry 6-3 i 6-3, co dało awans Polsce do ćwierćfinału. A tam zmierzy się z Jeleną Rybakiną. To już wiemy, Jelena Rybakina również nie przegrała meczu, co raczej było spodziewane. No, ale wypadki się oczywiście zdarzają i praktycznie to jest powrót do tego, co też było w Toronto. Taki też mecz miał miejsce. No, trzymamy kciuki za Igę Świątek jak najbardziej. Tak zerkam jeszcze szybko, to i to chyba tyle, jeśli chodzi o tenis. My zaglądamy do piłki nożnej, bo tam trochę sporo dzisiaj się będzie działo. Jeśli chodzi o Ligę Europy, no to oczywiście rozgrywki w kwalifikacjach do Ligi Europy, no to tam oczywiście dzisiaj na bułgarskiej Lech Poznań mierzy się z FC Tan, czyli ze Szwajcarami. O 19 tak jest, a o 18 godzinę wcześniej jeszcze Jagiellonia Białystok zagra z Sabartalo, no ale oczywiście wszystkie oczy w Poznaniu na Lecha. Trzymamy kciuki jak najbardziej, żeby tą przewagę tutaj zdobyć jak największą i żeby później tak dużo, żeby nie można było jej przepaścić, chociaż jak tak sobie myślę, no to 3-0 przecież z Orchus Lech wygrywał i to zaprzepaścił, a po zwycięstwie 1-0 z kolei na Wyspach, znaczy tutaj w Poznaniu, no to na Wyspach Owczych udało się wygrać już dużo większą przewagą, więc to może to jest jakiś przepis. Nie, dobra, bramek chcemy jak najwięcej. To jest pewne. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tam Sablach FK zmierzył się ze swoim rywalem, z Hapoelem Berszewa. No właśnie, i oni niestety przegrali 2-1, chociaż Tymoteusz Puchacz zaliczył asystę. No to nie dało to za wiele, no bo tej jednej bramki jednak jeszcze brakowało. Na 1-0 właśnie asystował Tymoteusz Puchacz, tam strzelił Simić w 6 minucie, ale później 43 i 79 minucie jeszcze Szewa strzelili. 2-1 się skończył ten mecz. 1-3 skończył się mecz Nec Nijmegen z FK Bodo Glimt. Celtic wygrał z LASK 3-0, a Slovan Bratysława zremisowała. No taki wygrany remis, można powiedzieć, ewentualnie 1-1, jeśli chodzi o mecz z Celiem. To właśnie tak wyglądała Liga Mistrzów, jeśli chodzi o te wczorajsze mecze, bo przypominam, jeszcze wcześniej były remisowe, tam Sofia przedwczoraj z AEK Ateny zremisowała 0-0, Dynamo Zagrzeb z Wikingami 2-2 i Fenerbahce z Olympic Lyon 1-1. Ja zaglądam jeszcze do Ligi Konferencji, bo tam dzisiaj od godziny 20 zagra Górnik Zabrze z Monako. No szanse raczej dla Francuzów są większe, tak typują specjaliści, eksperci, tak 70-30% dla Monako, no ale co, trzymamy kciuki za Górnika jak najbardziej, jeśli chodzi o tą Ligę Konferencji. Ale zaglądam jeszcze do Stanów, za ocean. Tam Lewandowski z golem uratował, można powiedzieć, Chicago Fire, bo 2-1 skończył się ten mecz. No i właśnie Lewandowski strzelił tą ostateczną bramkę zwycięską. No a Antoine Griezmann grał w Orlando City, bo tam właśnie z nimi zmierzało się Chicago Fire. No tak zerkam, jak wyglądał ten mecz. 1-0 na początek strzeliło Chicago Fire, później wyrównało w 52 minucie Orlando City, dokładniej David Brekalo strzelił, wykorzystując precyzyjne dośrodkowanie Griezmana właśnie z rzutu rożnego, no ale to na nic, no bo bohaterem stał się Lewandowski. 2-1 tak zakończył się właśnie ten mecz. A na koniec jeszcze zaglądam do szczypiornistów. Industria Kielce odniosła efektowne zwycięstwo
swoim pierwszym meczu na turnieju ICT Infintina. Mistrzowie Polski w hiszpańskim Santanderze pokonali różnicą aż 13 trafień przedstawiciela Ligi Francuskiej PAOK Handball. No, 13 bramek to już sporo. To już spora przewaga i rzeczywiście efektowne zwycięstwo. To tyle, jeśli chodzi o serwis sportowy. 6 minut zostało nam do godziny 8:00.

0: Wolf zadało pytanie, are you bored yet? My nie jesteśmy znudzeni. Nie ma takiej opcji. Kacper Wrzesiński z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, Mikołaju.
0: Musimy powtórzyć tą rozmowę, która padła poza anteń właśnie podczas tej piosenki. Ty nie będziesz na dzisiejszym meczu Lecha, ponieważ...
1: Ponieważ chcę trochę odpocząć od futbolu. Przeżyłem mecz z Aarhus z Duńczykami.
0: I stwierdziłeś, że już nie przynosisz pecha więcej, że starczy tego.
1: Tak, wolę, żeby pomyśli, ułożył się dwumecz ze Szwajcarami i przejdę się wtedy na fazę ligową. Miejmy nadzieję Ligi Europy.
0: Twoja siostra nawet była na tym meczu i mówisz, że też wcześniej była na meczu też przegranym i ona też stwierdziła, że więcej tam nogi nie postawi, żeby kolejorzowi lepiej się grało.
1: Tak, może to ja nie przyniosłem pecha, tylko moja siostra i to jej wina.
0: Ja będę na tym meczu, w razie czego także jutro w serwisie sportowym będą informacje świeżutkie, a teraz serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 8.
2: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Rusza przebudowa palmiarni poznańskiej. Za kilkanaście dni obiekt zostanie zamknięty dla zwiedzających.
3: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby, może nie był, zobaczyć palmiarnię w takim stanie, jak widzimy ją w tej chwili, to został mu czas tylko do końca wakacji. Od 1 września obiekt będzie zamknięty. Może to trochę nietypowo, ale to zamknięcie wiąże się z tym, że czeka palmiarnię długo oczekiwany remont. Główny cel to to, żeby unikatowa w skali Europy. Kolekcja roślin, którą tutaj zgromadzili, doczekała się należytej oprawy.
2: Mówiła zastępczyni prezydenta Poznania Natalia Weremczuk. Modernizacja obiektu ma obniżyć bieżące wydatki, dodaje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
4: Przede wszystkim obniżymy bardzo mocno koszty bieżące. Tak? Tutaj dzisiaj najważniejszym kosztem jest koszt ogrzewania. Przy tej przestrzeni, przy tych temperaturach, które musimy utrzymywać w okresach zimowych, to jest wielkie wyzwanie. Tak? Ale również dzisiaj widzimy, jak wygląda to szkło. To jest konstrukcja, która już ma kilkadziesiąt lat. Wtedy były zupełnie inne warunki termiczne. Również wielkość, wysokość tych roślin.
2: Prace zostały podzielone na etapy tak, by pod koniec 2028 roku część przebudowanych pawilonów od strony ulicy Matejki została ponownie otwarta. Zakończenie pozostałych robót planowane jest na 2030 rok. Poznań ponownie na końcu zestawienia miast przyjaznych kierowcom. W 10. edycji rankingu Oponeo i Janosika wśród aglomeracji powyżej 300 tysięcy mieszkańców stolica Wielkopolski zajęła ostatnie miejsce. Wygrała Bydgoszcz przed Lublinem i Szczecinem. Na słaby wynik Poznania wpłynęły na przykład wysoka liczba kolizji, wolna jazda w centrum oraz wysokie koszty parkowania. Dobrym punktem okazały się jedynie tanie ubezpieczenie OC oraz rozwinięta infrastruktura dla aut elektrycznych.
5: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Postawiono zarzuty dwóm osobom odpowiedzialnym za wybuch pożaru na ulicy Kraszewskiego. O przyczynach tej tragedii opowiada prokurator prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald Marek Pieka.
6: Udało nam się uzyskać opinię biegłych z Politechniki Poznańskiej zawierającą analizę całego zdarzenia, symulację wybuchu. Z tej opinii wynika, że doszło do zapłonu magazynowanych w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych firmy mieszczącej się właśnie w tejże kamienicy ogniw elektrycznych, które spowodowały powolutku, no jakby to ogniwo się jedno od drugiego się zaczęło zapalać i powstał pożar, następnie wydzielające się z tego gazy powodowały, mówiąc tak najogólniej, eksplozję.
2: Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku w jednej z kamienic. Wskutek niego podczas prowadzenia działań ratowniczych zginęło dwóch strażaków.
5: Wydarzenia, wystawy, premiery.
2: W Poznaniu rusza pierwsza edycja Portal Film Fest. Od 21 do 23 sierpnia miasto opanuje kino science fiction i fantasy. W programie znalazły się pokazy klasyków gatunku, sekcje tematyczne oraz wydarzenia towarzyszące, w tym panele dyskusyjne z krytykami oraz znawcami kina. Projekcje seansów odbędą się w kinie Muza, w pawilonie oraz na Starym Rynku. Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na oficjalnym portalu miejskim poznan.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Palmiarnię możecie odwiedzać do końca sierpnia, a kura budzi co godzinę. Jak pięknie.

co godzinę podczas trwania feranka oczywiście, czyli do godziny 10 i jeszcze. Czwartek, 20 dzień sierpnia, godzina 8.01, bo tego jeszcze chyba nie powiedziałem. Imieniny dzisiaj obchodzi Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Hieronim, Eliasz, Sobiesław, Lucjusz, Sabin. No, jeszcze zerknę, ile takich Sabinów mamy w Polsce. O, uwaga, dwie kobiety i 98 mężczyzn. I to nie chodzi o to, że Sabina kobieta, bo z takich Sabin kobiet, w sensie Sabina, to jest 45 tysięcy ponad, ale Sabin, i są kobiety dwie Sabin i 98 mężczyzn Sabin. No proszę, takie ciekawostki jeszcze. Dzień wyznawania miłości, wyznajmy proszę bardzo, bo to jest niezwykle ważne, oraz dzień komara, to jest już mniej ważne. Przysłowie na dziś. Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. Lecę sprawdzić.

8:06 na zegarach. Przechodzimy do tego segmentu programu. A tam wypsana fiksa i ktoś, kto zna czeski albo się takiego uczy, pozdrawiam moją siostrę, no to mógłby pomyśleć, że do sportu wracamy, ale nie, to właśnie płyta tygodnia Ideal tam znajdziemy. A dlaczego wypsana fiksa? Bo to mecz ustawiony, tak się to tłumaczy na polski. Oni dzisiaj nic nie ustawili, przysięgam, to czeska grupa muzyczna Spardubic, która gra rocka o wzbogacony elementami innych gatunków. Charakterystycznym elementem zespołu są poetyckie, surrealistyczne teksty autorstwa frontmana Michala Maredy. No my Polacy coś tam możemy zgadywać, że one faktycznie są poetyckie, ale raczej nie rozumiemy do końca, co tam, co znaczy. My zagramy jeden z tych kawałków dynamicznych, bezkompromisowych, takich jak właśnie numer 7, Legenda. To już przed nami. Wypsana fiksa.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Gdybyście się dzisiaj wybierali przypadkiem do Mikorzyna, albo nie wiem, gdzieś tam jedziecie jeszcze przez drogę krajową numer 25, no to nie zdziwcie się, nie chodzi o to, że śnieg spadł, natomiast farba się wylała. Wczoraj, no godzinie 18:45 takie zdarzenie właśnie miało miejsce na tej drodze, no biała farba dokładnie, dlatego też tak ten śnieg, tak to w ogóle wygląda na tym zdjęciu, no ale przymrozków w Wielkopolsce chyba nie było, powiem nocy, z tego co mi się wydaje, no utrudnienia na tej drodze mogą potrwać jeszcze do tej godziny 18, jak tak zerkam do głosu wielkopolskiego. Sprzątanie trwa, zastanawiam się w ogóle, jak wygląda sprzątanie takiej białej farby, no bo ona już zaschnie po czasie, prawda, jeśli w porę jej się nie zdejmie z tej ulicy. No ja tak zerkam jeszcze w Poznaniu, czy jakieś utrudnienia są, zerkam, no i nawet tramwaje się żadne nie spóźniają, ani busy, no i patrząc na te skrzyżowania wszystkie, to myślę, że to bardziej są światła faktycznie niż jakieś większe utrudnienia. Jeśli się mylę, no to dzwońcie do nas na 61 875 0213, informujcie, a ja przekażę tą informację dalej. A jeszcze zerkam na listę aferowych nowości. Oczywiście, że tak, tam Darek Dymek i All That I Want po angielsku zaśpiewa nam pięknie. 8:17 na zegarach.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj dzień wyznawania miłości, więc ja dziś wyznaję, jak bardzo kocham kulturę. Więc dla ciebie, współmiłośniku, mam kilka propozycji na ten wieczór. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Remaster po 20 latach. Old Boy to film o mężczyźnie prowadzącym regularne życie, które pewnego dnia zostaje porwane. Jego jedyny kontakt ze światem zewnętrznym stanowi telewizor. Z niego dowiaduje się, że jest jedynym podejrzanym w sprawie morderstwa swojej żony. Gdy zostaje uwolniony po 15 latach, postanawia znaleźć człowieka, który zniszczył mu całe życie. Seans w ramach plenerowego pałacowego o 21:00. To prawda, nie musisz tego wypierać. Years of Denial to duet, który łączy post-punka z industrialem w mrocznym i niepokojącym brzmieniu. Opierają swoją muzykę na analogowym sprzęcie i wyjątkowym wokalu. Są intensywni i taneczni z wyraźnym mechanicznym rytmem. Ich energetyczne sety wciągają od pierwszej sekundy. Koncert w Pasażu Quadro o 19:00.
3: Radio Afera. Rokowa.

Spektakularny sukces pierwszej odsłony Mad Maxa zaowocował kontynuacją. Reżyser, wolny tym razem od troski o budżet, dał upust wyobraźni i zaproponował zaskakującą wizję dalszych losów byłego policjanta. No właśnie, kreśląc obraz akcji w tym świecie tak zwanym post-apo. Ja zaglądam na kadry, jakie proponuje właśnie ten film. No to tam pewne są takie odważne, dlatego też film 16+. Faktycznie budżet był nieograniczony. To od razu już widzę. A dlaczego ja o tym mówię, o filmie z 81 roku? A dlatego właśnie, że portal Film Fest organizuje takie kino w kinie Muza, dokładniej w niedzielę o godzinie 10 Mad Max 2, czyli Wojownik Szos. Wy się możecie tam wybrać od nas za sprawą właśnie SMS-a, a nawet możecie zabrać kogoś ze sobą. Zapraszamy. 7148. Pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, jak wyznać miłość komarowi. To z racji dnia wyznawania miłości właśnie i dnia komara również. Ładny, konkretny opis, proszę. No może wtedy one nas pokochają, te komary, i nie będą tak gryźć. Złotówka i 23 grosze do 10:00. Czekam.

0: 8.30, my w każdy wtorek i czwartek o tej godzinie zaglądamy do Maneno, tam Ewa Chylak o Zanzibarze. Dzisiaj będzie o oceanie, o zakupach, o gotowaniu, no bo w końcu te zakupy były, o tańcu i wiele, wiele więcej.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.30. Mambo Vipi, tu Ewa Chylak, Zanzibar, Maneno. Bo wszędzie jest ocean. Na początek dnia bezsprzecznie lubię zerkanie zamglonych jeszcze snem oczu na wprost, w okno na wschód, naprzeciw naszego wielkiego, wygodnego łóżka w siatce białej moskitiery. Podglądam niebo w różach i czerwieniach, wysoko nad linią ziemi, domostw, gospodarstw, czubków drzew. Wyrwana na moment z własnych mózgowych, dalekobieżnych światów. Tymczasem pobożni muzułmanie kończą suchor, pierwszy posiłek Ramadanu przed jutrznią. Poklepują swoje syte brzuchy i albo dosypiają jeszcze chwilę, albo niespiesznie wtaczają się w kolejny święty dzień. Z podziwem obserwuję układ sił przyrody wyspiarskiej. Na przykład mrówki, te najmniejsze, bo są różne. Genialnie zaprojektowane czyścicielki rozbrajają i zżerają każdą padlinę, każde G na plaży, każdy okruch chleba z podłogi i wszystkie kryształki cukru po niezręcznie osłodzonej herbacie. Mrówki nie radzą sobie tylko z plastikiem. Za to z plastikiem, a raczej z plastikowymi torebkami, postanowił powalczyć zanzibarski rząd. Każdy handlowiec pakujący towar foliówki zostanie złapiany first i ukarany grzywną second. Ci biedniejsi zużywają resztówki z magazynów, a ci bogaci i lepiej kontrolowani ładują nam zakupy w torby papierowe. Brawo Zanzibar! Lubię długie i wieloczynnikowe przygotowywanie jedzenia na Zanzibarze. Zwykle nie znosząc gotować przecież. Ruszam się ociężale i śniadanie układałabym do wieczora, myśląc od czego by tu zacząć, gdyby nie pomoc ojców, synów i mężów. Oni myją pomarańcze, przecinają na pół, wciskają w elektryczną maszynę, która skrapla sok. Oni decydują o jajecznicy, pomidorach z oliwą, ogórkach z fetą, tostach, dżemach. Ja powoli dbam o awokado i o czosnek, a także o kawę. Ze świeżym kardamonem, cynamonem i wanilią we włoskiej kawiarce. Lub o pszenno-mleczną kaszkę z bananami. Zdarza mi się też zrobić zupę. To na obiad, rzecz jasna. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu

0: tu je tuli, przelewa dźwiękami i rytmem fal. Ocean to żywy organizm, codziennie układa się inaczej, współpracuje z księżycem, grawituje, dając przypływy i odpływy. Zmienia się kilka razy w ciągu dnia. Jeszcze nie rozpoznaję tego trybu. Jeszcze jestem za mało. Oboje prosto do celu. Mieszkamy w Mbłęni. To miła i przyjazna oku dzielnica. Wokół wygodne domy, ukryte za wysokimi ogrodzeniami, w dużej części wynajmowane przez bogatych Afrykańczyków i białych łazungu, których mijam regularnie na ulicy, jadąc samochodem lub których codziennie widuję w szkole dzieci. Wiele domów dopiero powstaje. Jest też kilka zwyczajnych lokalnych chatek z blachy falistej i szmat. Z taką chatką sąsiadujemy i jej mieszkankę, mięsistą, apetyczną Zanzibarkę lub Tanzankę, podglądałam wczoraj przez okno naszej sypialni na piętrze. Ciepłe popołudniowe słońce rozlewało pomarańczowe światło. Kobieta powoli szła ścieżką z odsłoniętą głową. Nie jest muzułmanką, pomyślałam, niosąc na ramieniu tranzystorowe radio, które grało skoczną afrykańską melodię, wyśpiewywaną przez ożywione i pełne radości chórki żeńskie. Jej biodra ruszały się w rytm muzyki, plecy podrygiwały ochoczo, a głowa z uśmiechem na przodzie obracała się do tyłu w stronę mężczyzny z niedbale zarzuconą marynarką, którego obecność zauważyłam dopiero dzięki temu obrotowi. Mężczyzna sprawdzał coś w telefonie i niespiesznie podążał za dziewczyną. Ta zerkała na niego co rusz i widać było, że jej biodra wygrywają jakąś miłosną melodię tylko dla niego. Kilka tanecznych kroków, kilka spojrzeń za siebie, na przemian z mocno pewnymi nogami mężczyzny i jego spokojną eksploracją komórki. Oboje prosto do celu, jakim była fioletowa zasłonka, wisząc nad wejściem do wnętrza chatki, za którą zniknęli i za której kobieta wyszła na chwilę i sprawnym ruchem postawiła radio na wysokim murku, żeby dalej głośno grało.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja.
3: Panowie,
4: to jest.
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

Więzień Watykanu to historyczne określenie statusu papieży w latach 1870-1929. Oznaczało sytuację, w której biskupi Rzymu dobrowolnie pozostawali zamknięci w granicach Watykanu. Był to ich protest przeciwko zajęciu Rzymu i likwidacji państwa kościelnego przez wojska Zjednoczonych Włoch. Pius IX to był pierwszym więźniem Watykanu, który utracił Rzym pod koniec swojego długiego pontyfikatu. Leon XIII kolejny, Pius X, Benedykt XV, no i Pius XI. To był ostatni papież niosący ten status, który doprowadził do ugody z rządem Benito Mussoliniego i podpisania Układu Laterańskiego. Dlaczego o tym mówię? A dlatego, że Skinny Pope już na naszej antenie i on do Rzymu dobrowolnie również zagląda bez żadnego przymusu i bez potrzeby układów z rządem. To lista aferowych nowości. To Aferanek. 8:43 na zegarach.

A jeśli na naszej antenie mało by wam było sportu, to wasze ścieżki mogą prowadzić na afera.com.pl. Tam najnowsze teksty o sporcie, o formule. Dokładniej to zdecydowanie inny sezon od wszystkich poprzednich. Formuła 1 jest jeszcze bardziej hybrydowa niż wcześniej. Czy bardziej nieprzewidywalna? O tym właśnie możecie przeczytać w tekście Jacka Dobieńskiego. Najnowszym to na pewno gratka dla fanów formuły. To na pewno. Tam możecie przeczytać chociażby o tym, że Ferrari nie składa broni, o tym, kto włącza się do walki, no i o zaskoczeniach w środku stawki, a również o Polaku, który przybył na ratunek. Zachęcamy jak najbardziej, bo Jacek się rozpisał. No i mówię, jeśli ktoś jest fanem formuły, koniecznie. Afera

Agata Załęcka może być wam znana z wielkiego ekranu, bo występowała w kilku filmach, w serialach również. Jest to aktorka, oczywiście. No ale nie tylko, występuje również w morzu, tak można powiedzieć. Ona ustanowiła niedawno nowy rekord Polski. 93 metry na jednym oddechu w głąb morza, a to jest jej w ogóle 11 rekord. Ten teraz zdobyła na Cyprze w Nordic Cup i w konkurencji na dwie płetwy dokładniej pobiła swój poprzedni rekord ustanowiony w maju na Pucharze Świata na Filipinach. Dokładnie, jakby ktoś się zastanawiał, ile to takie 93 metry, no to około 30-piętrowy budynek. To robi naprawdę wrażenie. Na jednym wdechu, przypominam, i dwie płetwy, a później wraca na powierzchnię o własnych siłach. Wow.

0: 3 minuty zostały do 9:00. To czas na serwis informacyjny.
1: Kasper Wrzesiński, zapraszam. Opublikowano w środę komunikat określający maksymalne ceny paliw na czwartek. Benzyna 95 nie może kosztować dzisiaj więcej niż 6,49 zł, benzyna 98 nie może być droższa niż 7,30 zł, a za olej napędowy nie zapłacimy powyżej 7,52 zł. Codzienne decyzje wydawane przez ministra energii Miłosza Motykę są związane z ograniczonym pakietem ceny paliwa niżej.
2: Interwencja ze strony rządu ma na celu ulżyć Polakom, którzy właśnie wracają z fali urlopów i szykują się na gorączkę zakupów przed nowym rokiem szkolnym.
1: Wyjaśniał wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Kolejna informacja dotycząca maksymalnych cen na jutro ukaże się dzisiaj.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Punkt obsługi klienta ZTM na dworcu Rataje został zamknięty z powodu remontu dachu. Osoby, które złożyły wniosek o kartę PK i jako miejsce odbioru wskazały owy dworzec, będą mogły ją odebrać w punkcie obsługi klienta znajdującym się w Kupcu Poznańskim przy placu Wiosny Ludów. Poza punktem w centrum pasażerowie mogą skorzystać również z POK zlokalizowanym przy dworcu autobusowym przy rondzie Śródka. Światła na moście teatralnym zostały wyłączone. Od wczoraj rozpoczęto prace modernizacyjne, które są pokłosiem licznych awarii sygnalizacji w tamtym rejonie. To jeszcze nie wszystko, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu Agata Kaniewska.
4: Poza samą wymianą instalacji jeszcze czeka nas montaż różnych elementów na samych sygnalizatorach. To już może się zadziać. Przy włączonej sygnalizacji to już nie będzie powodowało takich utrudnień w ruchu.
1: ZDM apeluje do uczestników ruchu, by zachować szczególną ostrożność oraz zwracanie uwagi na tramwaje, które mają tam pierwszeństwo przejazdu.
5: Czy wiesz, że...
1: Przypada dzisiaj Światowy Dzień Komara? Święto to upamiętnia odkrycie dokonane przez brytyjskiego lekarza Sir Ronalda Rossa. W 1897 roku wykazał on, że samice komarów przenoszą malarię pomiędzy ludźmi. Jego celem jest co roku przypominanie o chorobach przenoszonych przez te owady, zwrócenie uwagi na profilaktykę związaną z nimi oraz edukowanie na temat ich roli w ekosystemie. I to już wszystko w tym serwisie. Na ostatnim dzisiejszym wydaniu zapraszam za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Ach, te komary. Kuro, czy ty masz jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?

0: nie wiem, czy słyszeliście, ale tam było takie nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, że nie ma pomysłu, ale powiedziała, że jest głodna, bo my już tak sobie rozmawiamy i się rozumiemy oczywiście, no to ja właśnie myślę, że jej głód to jest właśnie rozwiązanie na ten problem. Dzień Komara, tak jest, to dzisiaj Dzień Wyznawania Miłości, również 9:00 na zegarku, a w kalendarzu czwartek, 20 dzień sierpnia, Bernard, Samuel, Krzysztof, Maria, Małgorzata, najlepszego życzymy z okazji imienin. To co po 9:00, w sensie naszej rozmowie, po piosence kolejnej, no to rozmowa dokładniej ze Sławkiem Przybyłem, czyli dyrektorem artystycznym 56. Festiwalu Fama w Świnoujściu. On startuje za 4 dni i potrwa do 29 sierpnia. Tam finał będzie spektakularny, można powiedzieć, szczególnie dla fanów filmu Polańskiego Nóż w wodzie. No, ale pogadamy o tym też, jak wyglądała bolesna selekcja młodych artystów do konkursu okultowego Trytona. Bolesna dla tych wybierających oczywiście tych artystów. To już za chwilkę koniecznie zostańcie z nami. A żeby tak wprowadzić was w klimat, to zaproponujemy Falstart albo Faul od Darii ze Śląska, bo to jedna z artystek Famy.
1: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan.

0: No właśnie, Daria ze Śląska również zagra na FAMie w Świnoujściu, czyli na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej. Z nami jest Sławek Przybył, czyli dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I o FAMie właśnie porozmawiamy. Ona od 24 do 29 sierpnia w Świnoujściu, raz jeszcze przypominam, będzie miała miejsce muzyka, literatura, sztuki sceniczne, wernisaże, instalacje artystyczne, występy debiutantów, to też przede wszystkim, no i wielkie gwiazdy to również, no i wiele, wiele więcej czeka na wszystkich, którzy przyjadą do Świnoujścia. No właśnie, Sławku, to już 56. edycja, a czym tym razem zaskakuje? Co nowego?
1: Słuchaj, Mikołaju, oczywiście cały czas kultywujemy interdyscyplinarną formułę pokazywania debiutującej sztuki z całej Polski na podstawie zgłoszeń, naboru do sekcji teatralnych, do sekcji muzycznej oczywiście, która gdzieś tam też jest bardzo mocnym pionem festiwalu, oraz do sztuk wizualnych, które od kilku lat jakby działają na zasadzie współpracy międzyuniwersyteckiej z Poznańskim Uniwersytetem Artystycznym imienia Magdalena Abakanowicz w Poznaniu. Więc jakby i w tym roku też mamy Szczecin, zarzuciliśmy takie sieci na zachodniopomorskie, na Akademię Sztuki w Szczecinie, z czego powstaje plener kilkudziesięcioosobowy. I to jest core w działalności festiwalu, czyli właśnie promocja debiutantów, promocja młodej sztuki. Natomiast oczywiście festiwal też ze względu na swoją długoletnią działalność i taką bogatą tradycję współpracuje, przepraszam, nie współpracuje, no tylko jakby generuje, czy tam realizuje projekt specjalny, wydarzenia specjalne, sięgające po różne tropy, różne wątki polskiej kultury. I to jest taki, bym powiedział, standard, czyli koncert finałowy, czy czasami na przykład w zeszłym roku, który odbywał się w amfiteatrze i przez długie lata odbywał się w amfiteatrze, imienia Marka Grechuty. Natomiast w tym roku koncert będzie się odbywał w hali, w basenie w północnym Świnoujściu, czyli przy takim porcie północnym, w którym to na co dzień w tej hali przechowywane są statki. My te statki na czas festiwalu, tą halę opróżniamy z tych statków i produkujemy koncerty, wydarzenia, wystawa, wizualizacje na żywo, więc generalnie jest bardzo bogato i staramy się ten bogaty aspekt festiwalu pod kątem i dyscyplin sztuki i pod kątem tematów, pod kątem treści, perspektyw jakby utrzymywać.
0: Interdyscyplinarność to słychać i widać, myślę, też na pewno. No ale tak jak wspomniałeś, też sercem FAMy jest ten konkurs dla młodych, nieodkrytych jeszcze twórców. Czy odrzucanie zgłoszeń zawsze boli? Powiedz mi proszę, i jak ostatecznie udało się wybrać tą finałową czternastkę?
1: Tak, w tym roku ta selekcja była wyjątkowo trudna i chyba nie będę tutaj odcinał kuponów w takim sensie, że inaczej. No, co roku jest oczywiście ten poziom duży, bo FAMa jest znana z tego, że ludzie chcą tutaj po prostu przyjechać na koniec z Polski i pograć, czy pokazać swoją sztukę. Natomiast no w tym roku to osiągnęliśmy jakieś raz, że dużą ilość zgłoszeń i przede wszystkim te zgłoszenia były bardzo mocno trzymające wysoki poziom. No i tak, odpowiedź brzmi jak najbardziej. To była trudna selekcja, chociażby z tego względu, że mimo że trwa ten festiwal tydzień, no to tych slotów programowych jest kilkanaście, powiedzmy, jeśli chodzi o na przykład muzykę, kilkanaście, jeśli chodzi o teatry. W sztukach wizualnych to troszeczkę też się inaczej rozkłada, ale to też jest tam od kilku do kilkunastu jakby miejsc programowych, bo staramy się jakby nie tych wydarzeń nie krosować w jakiś tam sposób. Natomiast problem polega na tym, że no, lista osób, które które powinny się moim zdaniem dostać na famę, jest zdecydowanie większa niż ta, która ostatecznie jest już w programie. Nie?
0: Rozumiem, czyli że już jeszcze nie jedną taką czternastkę można by było uzupełnić na festiwalu.
1: Dokładnie. Dokładnie tak to wyglądało. Czyli jak mieliśmy listę zakwalifikowanych, to równie długa była lista niezakwalifikowanych, ale ciągle jakby zaznaczonych w cudzysłowie na zielono, czyli jakby tych, którzy by mogli spokojnie ten program wypełnić. To są osoby bardzo często, które gdzieś się przewijają przez festiwale, przez showcase'y, przez są znane pewnie dla was też w aferze, więc bardzo często to są osoby, które walczą o ten debiut, albo już debiutują po raz któryś, bo też tak bywa często. Stąd z jednej strony to świetne, bo ta selekcja jest naprawdę konkretna i się cieszymy z tego powodu, a z drugiej strony no tak czysto ludzko jest czasami przykro, że nie można więcej osób, nie?
0: No ale to świadczy o tym, że tych talentów młodych w Polsce jest bardzo sporo i to dobrze. Czy ty chciałbyś zachęcić kogoś, wyróżnić może, czy raczej zapraszasz na wszystkich?
1: Wiesz, raczej pewnie będę mówił ogólnikami, bo im więcej będę wchodził w szczegóły, tym może to nie być korzystne dla obiektywizmu festiwalu, to jest zmiana faktu, że oczywiście grono jurorskie jest zupełnie niezależne, ja nie głosuję, to znaczy ja biorę udział w preselekcjach, natomiast nie mam prawa głosu i to jest taka moje stanowisko od lat, właśnie żeby nie tworzyć jakiś tego typu historii z racji tej, że też jestem z muzycznej branży, więc tych ludzi często znam albo gdzieś tam się przewijają przez środowisko, więc jury jest kompletnie niezależne. Natomiast to, co mogę na pewno powiedzieć z perspektywy programowej, no bo jakby na to nie spojrzeć, to jestem odpowiedzialny, żeby ten program jakby stworzyć, to no na pewno jest to różnorodna sytuacja. Czyli mamy od minimal jazzu przez jakieś sytuacje ambientowe, elektroniczne, przez indie popowe, jakąś taką piosenkę bardziej niezależną, przez muzykę rockową w różnych wydaniach, więc jakby tam jest naprawdę sporo. Tak samo podobnie wygląda sytuacja z teatrami, nie? Że mamy w zasadzie zgłoszenia z całej Polski. Tych teatrów z całej Polski zgłosiło się naprawdę sporo i to są często jakieś dyplomy, to są często albo laureaci, albo absolwenci, albo jeszcze czynne osoby studiujące i tak dalej, i tak dalej. I to są mocne rzeczy, cały czas to są jakieś mocne tematy, warsztatowo przepracowane. No jest duży profesjonalizm na festiwalu i to też świadczy o tym, jaką mamy długą kolejkę ludzi, którzy chcą coś powiedzieć temu światu i którzy chcą gdzieś tam się zaprezentować w rzeczywistości takiej kulturalnej, nie? Polskiej.
0: Jury na pewno będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Trzymamy za nich kciuki w takim razie. Samo jury też barwne, ale o nim może już nie będziemy się teraz skupiać. W hali Basenu Północnego młodzi debiutanci spotkają się no, z wielkimi nazwiskami. Usłyszymy m.in. Johna Portera z Kubasa, Darię ze Śląska czy Bibobit. Jak to się łączy? Powiedz proszę, jaka jest idea? Czy oni ze sobą jakoś może bardziej się promują, pomagają sobie? Jak to wygląda?
1: Na pewno w tym roku przyjmujemy taką filozofię, żeby te koncerty headlinerów tak zwanych mocno gdzieś w tym programie pomieszać, czyli żeby troszeczkę spróbować. Oczywiście to jest gdzieś tam złudne, ale jednak funkcjonalne dla takiego debiutanta, w sensie użyteczne i pragmatyczne, żeby te różnice między headlinerem a debiutantem w jakiś sposób starać się niwelować, czyli żeby ten koncert był towarzystwem, czy takim, żeby ten artysta był partnerem do takiej rozmowy w programie jakby danego dnia. Więc te koncerty częściowo są wplecione jakby w konkurs, czyli na przykład mamy kilka koncertów konkursowych, potem jest na przykład John z 45-leciem albumu Helicopters, a zaś po Johnie jest tam kolejna artystka z tego rozdania konkursowego. I to może prowokować i takie mocniejsze zainteresowanie tymi koncertami i też pokazuje ten dialog między na przykład takim pokoleniowym graniem, czyli na przykład podejściem do muzyki rockowej z lat 80. Johna Portera, a na przykład, nie wiem, zespołu Seesaw, czy tam Zachwytu i tak dalej. Więc to powinno to zadziałać. Zobaczymy, jak to zadziała. No ale faktem jest taki, że te mocne nazwiska typu Daria ze Śląska, która w tym roku też ogromną tutaj sprawę robi, jeśli chodzi o nową płytę i materiał, i nagrody, jakie dostaje też, bo to branża jest jakby uważna, jeśli chodzi o tego typu artystki i artystów. Także no to będzie na pewno mocna sytuacja prowadząca do koncertu finałowego, czyli do tematu tegorocznej Famy. A tym tematem jest film Nóż w wodzie i ścieżka dźwiękowa, relacja, duet Polański-Komeda. Czyli taki znów intertekstualna trochę sytuacja, oczywiście z podtekstem. No, w filmie mamy oczywiście jezioro, jakby ale to nie chodzi o dosłowności. My jesteśmy nad morzem, ta woda jest tutaj w domyśle, w jakiejś takiej bardziej przestrzeni symbolicznej. Ale też ciekawa sytuacja. Maciek Kodziela z zespołem Luname będzie przygotowywał, już przygotowuje i od tygodni, od miesięcy ten występ, to wydarzenie z gościnnym udziałem Julii Pietruchy oraz Jakuba i Jana Brydala, czyli łączymy znów taką sytuację, taki świat piosenki ze światem improwizacji słownej, z której jest znany Brydal, z jazzowym podejściem, takim świeżym jazzowym podejściem Maćka Kądzieli i zespołu Luname. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo też warto dodać, że to wszystko będzie okraszone właśnie wizualizacjami,
0: tak,
1: na żywo przygotowanymi jakby też pod kontekst filmowy Bartka Micińskiego, Patryka Bosko, czyli przedstawicieli poznańskiego Wydziału Obrazu i Działań Interdyscyplinarnych, który zresztą też pozdrawiam serdecznie. I to wszystko ma taki kontekst trochę poznański, trochę historyczny, trochę ogólnopolski, ale gdzieś tam się wszyscy łączymy w jednej myśli, nie? Artystycznej.
0: Ten finał to musi być coś niesamowitego. Zdecydowanie potężna scena z sekcji sztuk scenicznych, również aż 14 spektakli teatralnych, sztuki wizualne. Do tego można by długo wymieniać. Fama odbywa się w Świnoujściu od 24 do 29 sierpnia. Wiemy, że wstęp na wszystkie koncerty i spektakle i wystawy jest całkowicie bezpłatny. No w takim razie pozostało już nic, tylko zaprosić do Świnoujścia. Jak najbardziej. Z nami był Sławek Przybył, czyli dyrektor artystyczny festiwalu Fama właśnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki piękne, pozdrawiam serdecznie.
0: A na sam koniec jeszcze I'm Asleep, zespół, który też się oczywiście pojawi na Famie. No i chyba moja ulubiona piosenka Ciarki. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. W czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

My, Natalii Marczuk, nie będziemy zagłuszać. Nie ma takiej opcji. To Nadwodne Miasta. To kolejna nowość na naszej liście. Ona, jak sama mówi Natalia, to uniwersalna opowieść o chwili, w której odkrywamy, że można tęsknić za czymś przez lata, a później nie odnaleźć się. Kiedy wreszcie to dostaniemy? Ona opowiadała o Gdańsku dokładniej. To miała właśnie na myśli rodzinne miasto. No, jak się okazuje, później wracając do niego, no to nie było to samo. Jak tak jeszcze sobie myślę, o czym tak mógłbym nawiązać, to o grzybach. Oczywiście, że o grzybach. Kiedy wybieramy się do lasu, mamy oczekiwania, że znajdziemy najpiękniejsze czarne łebki, czy tam prawdziwki i te inne kurki. Proszę, nie oceniajcie mnie. Ja byłem zawsze w to słaby. Zawsze jak z kimś chodziłem, to wyglądało to tak, że idę za kimś, nie znajduję grzybów, ta osoba przede mną znajduje dużo, to mówię, idziemy na odwrót, prawda? Ja idę pierwszy, ty za mną. No i nadal ja nie znajdowałem, a ta osoba, na przykład moja mama, pozdrawiam cię mamo, oczywiście była świetna w to. Zawsze znajdowała koszyki pełne po prostu grzybów, ja nie. No ale dobrze, dobrze. Spokojnie, zbliża się 9:30, to znaczy grzybogranie właśnie. Tam Mateusz Korzeniewski, specjalista od grzybów, opowie właśnie może o tych oczekiwaniach również. Ale najpierw jeszcze kompas i eko. Spokojnie.

0: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
1: Panowie?
2: To jest!
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Dzień dobry, radiosłuchaczki. Dzień dobry, radiosłuchacze. Mamy dzisiaj czwartek, dnia 23 lipca roku pańskiego 2026. Mateusz Korzeniewski kłania się zza mikrofonu i wita was serdecznie w audycji Grzybogranie, gdzie słuchamy sobie odpowiednich grzybowych utworów i rozmawiamy o odpowiednich grzybowych sprawach. A zaczynając od spraw ważnych i najważniejszych, to zaczniemy oczywiście jak co tydzień od pogody. I z tego miejsca chciałbym was przeprosić, drogie panie i drodzy panowie, ponieważ ja oszukałem was. Ale nie wiedziałem, że was oszukałem, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi zapowiadały, że będzie jednak gorąco, a się okazało, że aż tak gorąco jednak nie było. Zapytacie mnie, drogie panie i drodzy panowie, skąd ja biorę te dane pogodowe? A ja wam powiem, jako że obecnie prognozy, które dostarczają nam różne źródła, nie są najwspanialsze i gubią się w swoich własnych zeznaniach, to po prostu najzwyczajniej w świecie bredzę. Tak jak mówiłem też o Argentynie, że Messi zbliżający się do odpowiedniego wieku pokaże wszystkim, gdzie jest ich miejsce. I co? I też bredziłem, bo młodsza Hiszpania pokazała Messiemu, że jego miejsce jest jednak na drugim miejscu. Ale muszę was jeszcze raz przeprosić, drogie panie i drodzy panowie, ponieważ jako, że jesteśmy w audycji Grzybogranie, to bredził będę dalej jeszcze przez parę minut i tak co tydzień, aż do końca letniej ramówki Radia Afera. Ale może z tego mojego bredzenia od w sumie już trzech audycji, w audycji czwartej, coś dobrego jednak wyszło, ponieważ dzisiaj w końcu porozmawiamy o sednie naszej audycji, czyli o grzybach. A dlaczego to tak? Ponieważ pogoda w ostatnim czasie taka no niby ciepła, ale jednak też taka no nie za sucha. Doprowadziła do sytuacji bardzo pożądanej, że w lasach i okolicznych Poznania i w całej Polsce zaczęły pojawiać się tytułowe dla naszej wspaniałej audycji grzyby. A gdzie tych grzybów szukać? Dokładnych miejscówek z przyczyn oczywistych raczej wam nie podam. A dlaczegoż to? Ponieważ z oczywistych przyczyn grzybiarz swoje sekrety zachowuje dla siebie, bo nie chce, żeby ktoś mu wybrał grzyby sprzed nosa. Ale mogę wam powiedzieć, gdzie mniej więcej można patrzeć. Na pewno, jeśli ktoś nie chce się udawać daleko,

może być trochę lepsza, a konkretniej fragment od Czerwonaka aż po Murowaną Goślinę. Z lokalizacji dalszych, ale raczej bardziej owocnych, mogę polecić na przykład rejon Grodziska Wielkopolskiego i tam już raczej można patrzeć w stronę prawdziwków, podobnie jak w okolicach Wolsztyna. A jeszcze z lokalizacji bliższych, aczkolwiek też potencjalnie owocnych, może być dobrym wyborem rejon Jeziora Kierskiego. Grzybiarze również bardzo szeroko polecają teren Puszczy Noteckiej. Trzeba tylko pamiętać, drogie panie i drodzy panowie, żeby przypadkiem podczas swoich zbiorów nie wejść na teren rezerwatu, ponieważ w takim miejscu zbieranie grzybów może niestety skończyć się grzywną. No i oczywiście unikać poligonu w Biedrusku. Nie wolno też zbierać w parkach narodowych, no chyba że ktoś ma głęboką kieszeń. A skoro już rozmawiamy o grzybach, no to na te grzyby trzeba jakoś dotrzeć. I przy okazji, jadąc sobie tam samochodem albo jakimkolwiek innym środkiem transportu, można się już wprawić w odpowiedni nastrój, a czym żeby innym niż odpowiednią do tego muzyką. Także dzisiaj będzie fonogram z odpowiednich lat, odpowiedniego gatunku i odpowiedniego wykonawcy. A będzie to utwór naszego wieszcza narodowego Krzysztofa Krawczyka pod tytułem Parostatek. A w sumie i na grzybach, i na parostatku potrafi być bardzo przyjemnie, więc w sumie co to za różnica? Tu jest woda, tu trochę ziemia może być mokra co najwyżej, ale znaczy, że w niej też jest woda, więc wszystko jest ok. A ja się z wami już będę żegnał. Mateusz Korzeniewski za mikrofonem. Była to audycja Grzybogranie. Życzę wam udanego grzybobrania i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Panowie,
1: to jest.
0: Idziemy na ryby.
2: A miało być na grzyby.
0: A, dobra, to na grzyby.
1: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
5: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
4: Mam się kąpać w korytarzu?
5: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
6: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Pali się niebo, nie ma się tu.
10: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.
11: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard to za nami, a to co przed nami to nasza kolejna nowość. Ja jeszcze was wyślę na afera.com.pl/aferzasta. Oczywiście, jeśli jesteście skłonni, tam notowanie 1755 już jutro do godziny 12 jeszcze do jutra. Możecie oddawać swoje głosy chociażby na Odet, na Kanoi, na Kasie Kosmos i na kilka czułości oraz oczywiście na Jerzego Koczura. Teraz William Jones na antenie.
1: Teraz

0: jak kometa.
1: Jerzy Koczur również pojawi się na festiwalu Fama w Świnoujściu, także zapraszam raz jeszcze, teraz nie o Famie, o Portal Film Fest, tam Mad Max 2 w kinie Muza zagra w niedzielę o godzinie 10, a wy możecie się tam wybrać do tego, możecie zabrać kogoś ze sobą, jak cudownie z rana wstać w niedzielę, dzień wolny, raczej przeważnie wolny, no i właśnie możecie wybrać się na Mad Maxa 2, tego z Melem Gibsonem, tego oryginalnego, można powiedzieć, 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, jak wyznać miłość komarowi. No jak pięknie, prawda? Takie ładne, konkretne opisy od was poproszę jeszcze do 10, także macie trochę czasu. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości. No i co? Myślę, że warto. Mel Gibson na was już tam czeka.

0: Kacper Wrzesiński z nami w studiu. Dzień dobry, cześć, witam cię ponownie.
1: Melduję się ponownie.
0: No, super. Dzień wyznawania miłości, słuchaj, dzisiaj obchodzimy. No i dzień komara to już wiesz. Czy ty chciałbyś przekazać jakąś wiadomość wszystkim komarom? Miłosną może? Coś takiego? Kacper myśli, zastanawia się, chyba nie.
1: Myślę, zastanawiam się, no... Chciałbym im przekazać, że je miłujemy, ale czy tak jest, czy mówiąc to teraz naginam prawdę, no to
0: absolutnie
1: możecie
0: się...
1: odpowiedzieć sobie chyba sami.
0: Absolutnie się nie zgadzam, chociaż paru śmiałków napisało do nas właśnie z konkursem. Jeszcze ja im się muszę przyjrzeć dokładnie. No i niektórzy piękne, słuchaj, poematy piszą właśnie o tych komarach, o tej krwi, która nas łączy przecież, którą nam zabierają. Ale nie, komar to złe zwierzę jest... Nie chcemy go absolutnie nie. Co w serwisie, tak skrótowo bym poprosił cię jeszcze.
1: Zaczniemy od szczepień, później przejdziemy do wiadomości drogowych, ważnej wiadomości drogowych.
0: A tam o tym śniegu?
1: Nie, o farbie.
0: Ja myślę,
1: ważnej wiadomości drogowej, szczególnie dla osób, które poruszają się drogą krajową numer 25. Potem przejdziemy, no można powiedzieć do miłości, ale nie do komarów, tylko do bliźniego.
0: O, proszę, ładnie.
1: Opowiem trochę o darach przekazanych przez Caritas w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów.
0: A to już szkoła niedługo przecież.
1: No już 2 tygodnie wakacji zostało.
0: No, będzie trzeba wstawać, bo to time for school. No dobrze, teraz czas na serwis informacyjny. To 3 minuty do godziny 10.
1: Kacper Wrzesiński, zapraszam. Powoli zbliża się jesień, a wraz z nią sezon na różnej maści choroby. Przed nimi mogą ustrzec nas szczepienia, o czym mówi kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Ernest Kuchar.
2: Szczepienia wymagają czasu, żeby nasz układ odpornościowy tę odporność wytworzył. To zazwyczaj jest około 2 tygodni. I pamiętajmy, że szczepienia są działaniem uprzedzającym. Nie jak już jesteśmy chorzy, mamy o nich pamiętać tylko wcześniej.
1: Warto dodać, że taka profilaktyka gwarantuje ochronę populacyjną. Dzięki niej udało się wyeliminować część chorób, na przykład czarną ospę czy błonicę.
3: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
1: Do dzisiaj potrwają utrudnienia na drodze krajowej numer 25 na odcinku Skulsk-Konin. To pokłosie wczorajszego gwałtownego hamowania kierowcy ciężarówki, które spowodowało wylanie się z niej farby na drogę w miejscowości Mikorzyn. Na około 100-metrowym odcinku wprowadzony jest obecnie ruch wahadłowy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w obu kierunkach.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Dzieci objęte opieką placówek prowadzonych przez Caritas oraz z rodzin wielodzietnych otrzymały plecaki w ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów. O tym, co się w nich znalazło, opowiada dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Karol Maciejak.
4: W plecakach takie wyposażenie standardowe i podstawowe. Są i kredki, są pisaki, są przybory szkolne, zarówno bloki techniczne, rysunkowe, temperówki. Takie podstawowe rzeczy, które z pewnością przydadzą się w szkole do funkcjonowania codziennego.
1: Zanim dary trafiły do właścicieli, został uprzednio pobłogosławiony przez biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej księdza Jana Glapiaka. W sali Fundacji Dom Książki przy ulicy Gwarnej 13A odbędą się dziś ostatnie wakacyjne warsztaty bajkoterapii organizowane we współpracy z zaczytani.org. Doświadczeni wolontariusze pokazują na nich, jak wspólna lektura bajek łączy pokolenia, pomaga rozmawiać o własnych emocjach i zapewnia konkretne wsparcie na co dzień. Wydarzenie potrwa 90 minut. Rozpocznie się o godzinie 17. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejną porcję informacji zapraszamy jutro od 6.57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 wybiła właśnie na zegarach. Ta najważniejsza informacja to jeden dzień. Do weekendu.

z tych jeszcze ważniejszych informacji to za 9 godzin Lech gra swoje spotkanie ze Szwajcarami na bułgarskiej. Kibicujemy oczywiście, trzymamy kciuki. To czwartek, 20 dzień sierpnia. Bernard i Samuel obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy. Oprócz tego dzisiaj mamy też dzień wyznawania miłości właśnie i dzień komara. Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka, to lekka. No proszę, ziemię możemy sprawdzać i wiedzieć wtedy, jaka właśnie będzie zima. Jeśli chodzi o konkurs, odpowiedź na tak, kto wybierze się na Mad Maxa dwójkę w kino w niedzielę o godzinie 10, no to ja jeszcze muszę przejrzeć te właśnie wasze poematy o miłości do komarów, no i wyślę oczywiście SMS-a z odpowiedzią, kto wygrał, ten się dowie drogą SMS-ową właśnie. No, Vera Leduchowska, odpowiedzialna za aferanek, za realizację jego, Kasper Brzesiński za serwisy informacyjne i ja również z wami byłem od 6.30, Mikołaj Pokorzyński. Kłaniam się nisko. Na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 36. urodziny obchodzi Paweł Drygas. My zagramy w takim razie Lody naturalne Francisa Tuana. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

Powoli rozkłada, powoli rozkładam się. Nie działa zero.

tam łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs ta Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by

sobie tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle. Nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Douglas.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj dzień wyznawania miłości, więc ja dziś wyznaję, jak bardzo kocham kulturę. Więc dla ciebie, współmiłośniku, mam kilka propozycji na ten wieczór. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Remaster po 20 latach. Oldboy to film o mężczyźnie prowadzącym regularne życie, który pewnego dnia zostaje porwany. Jego jedyny kontakt ze światem zewnętrznym stanowi telewizor. Z niego dowiaduje się, że jest jedynym podejrzanym w sprawie morderstwa swojej żony. Gdy zostaje uwolniony po 15 latach, postanawia znaleźć człowieka, który zniszczył mu całe życie. Seans w ramach plenerowego pałacowego o 21:00. To prawda, nie musisz tego wypierać. Years of Denial to duet, który łączy post-punka z industrialem w mrocznym i niepokojącym brzmieniu. Opierają swoją muzykę na analogowym sprzęcie i wyjątkowym wokalu. Są intensywni i taneczni z wyraźnym mechanicznym rytmem. Ich energetyczne sety wciągają od pierwszej sekundy. Koncert w Pasażu Quadro o 19:00.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Pali się nie.
2: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert Na Falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mix.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

zobaczyć, że podróż jest i ja zakocham każdy oddech. Trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spaść, od noza ryć łbem, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
0: said. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Dzisiaj dzień wyznawania miłości, więc ja dziś wyznaję, jak bardzo kocham kulturę. Więc dla ciebie, współmiłośniku, mam kilka propozycji na ten wieczór. Ja jestem Wiku Kozieja, a to moje przynęty.
0: Przynęta kulturalna.
2: Remaster po 20 latach. Old Boy to film o mężczyźnie prowadzącym regularne życie, który pewnego dnia zostaje porwany. Jego jedyny kontakt ze światem zewnętrznym stanowi telewizor. Z niego dowiaduje się, że jest jedynym podejrzanym w sprawie morderstwa swojej żony. Gdy zostaje uwolniony po 15 latach, postanawia znaleźć człowieka, który zniszczył mu całe życie. Seans w ramach plenerowego pałacowego o 21:00. To prawda, nie musisz tego wypierać. Years of Denial to duet, który łączy post-punka z industrialem w mrocznym i niepokojącym brzmieniu. Opierają swoją muzykę na analogowym sprzęcie i wyjątkowym wokalu. Są intensywni i taneczni z wyraźnym mechanicznym rytmem. Ich energetyczne sety wciągają od pierwszej sekundy. Koncert w Pasażu Quadro o 19:00.
3: Słuchasz.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
7: Alter Mixer.

0: Tyle jeszcze słychać Pablo Pawo i naprawdę duży zespół, ale minęła godzina 16.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No i dlatego może tak trochę nieelegancko Pablo Pawo przerwaliśmy, a to oznacza oczywiście, że startujemy z hurtownią. Mamy godzinę, jak już mówiłem wcześniej, 16 i 20 sierpnia za konsoletą Jonasz Mechuła, a przed mikrofonami
2: Natalia Król
0: i Jan Felcyn. Co patrzymy najpierw na imieniny. Bernard i Samuel między innymi mają dzisiaj imieniny, a także Krzysztof, Maria, Małgorzata, Paweł, Maksym, Lucjusz na przykład, Sabin, Samuela, Sieciech. O, to ciekawe staropolskie imię. Wszystkiego najlepszego, a w nietypowych świętach, no osobliwe, mamy dzisiaj dwa święta.
2: Mamy Dzień Wyznawania Miłości i Dzień Komara.
0: Tak, zastanawiam się, czy można wyznać miłość komarowi, ale to chyba nikt by się na to nie zdecydował.
2: Ja myślę, nie, nikt.
0: No, tak. Nie. Znaczy, w ogóle Dzień Komara się pojawił dlatego, że to jest uczczenie pamięci odkrywcy, który zobaczył pod koniec XIX wieku, że to samice komara przenoszą malarię na ludzi. Także no, taki może mało przyjemny aspekt właśnie działalności komarów, ale przynajmniej na razie w Polsce jeszcze komary malarii nie przenoszą. A jeśli chodzi o to, co będziemy mieli w naszym programie, to oczywiście już za chwilę będziemy mieli dla was konkurs. Konkurs dosyć ciekawy i raczej taki z cyklu na ostatnią chwilę. A do tego mamy jeszcze oczywiście nowości muzyczne. Będziemy sprawdzać, co ciekawego dzieje się w Poznaniu. No i tak razem spędzimy ten czas do godziny 18:00.

0: To jeszcze informacja techniczna. Zbigniew Siwek dołączył do ekipy realizatorskiej, a my mamy dla was konkurs. Konkurs, w którym do wygrania jest jedna pojedyncza, zaznaczamy to wyraźnie, pojedyncza wejściówka na jutro. To jest w ramach Portal Film Fest koncert Marka Bilińskiego, więc legendy polskiej sceny elektronicznej. No i żeby zawalczyć o taką wejściówkę, to oczywiście trzeba do nas napisać SMS-a. Numer 7148, wpisujecie swoje, wpisujecie afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. No nie mogliśmy się oprzeć.
1: Musicie napisać nam swoje wyznanie miłości do Komara.
0: Dokładnie tak, więc jakbyście mieli jednak powiedzieć Komarowi, że za coś go cenicie, lubicie, to spróbujcie tak oczywiście w formie dowolnej, żartobliwej, pseudopoważnej i tak dalej w krótkiej wiadomości to do nas wysłać. To leci do nas na 7148 i koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł. No a skoro zapowiedzieliśmy, że to będzie koncert Marka Bilińskiego, to nie może zabraknąć chyba największego przeboju, który do dziś jest grany w rozmaitych sytuacjach. Ucieczka z tropiku.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Na nas teraz czeka pierwsza nowość muzyczna w dzisiejszej hurtowni. Jak tak sobie czytam o tym twórcy, którego za chwilę usłyszymy, to on twierdzi, że fascynuje się amerykańską i brytyjską sceną rockową lat 70. i 90. i w swoich jakby wpływach podaje między innymi taki zespół jak Mr. Big. Zastanawiam się, czy pamiętacie w ogóle tę grupę, bo jeśli dobrze pamiętam, to w Polsce przede wszystkim jeden utwór tej grupy się pojawiał, ale to też już było dosyć dawno. Ty kojarzysz taką grupę Mr. Big? Pewnie nie, tak mi się wydaje.
1: Nie, podkładasz mnie tutaj, przestań.
0: Nie, to jest myślę naturalne, ponieważ to są takie zespoły, które rzeczywiście dzisiaj raczej już pewnie się z niczym nie kojarzą. Natomiast jak mówi sam autor, on przede wszystkim na swoich koncertach prezentował te treści raczej w takim bardziej nostalgicznym, nieco akustycznym klimacie, ale interesuje go i inspiruje właśnie bardziej ta amerykańska i brytyjska scena rockowa, a to wszystko razem owocuje tym, że po prostu będzie przenosił swoje muzyczne doświadczenia na płytę. No i z tejże płyty pochodzi singiel, który się nazywa All That I Want, a autorem, który to wszystko skomponował, jest
1: Darek Dymek
0: z Krakowa. To słuchamy.

0: Kameleon w Poznaniu.
1: Nawet pod Poznaniem, ale rzeczywiście okazuje się, że spacerował, uwaga, przy dyskoncie. Myślisz, że on tak sobie poszedł, kupić coś?
0: Ja myślę, że on poszedł po prostu na zakupy.
1: No właśnie, bo się okazało, że był 2 miesiące na wolności, więc może już zgłodniał.
0: Wiesz co, ja myślę, że po prostu teraz mu przerwali zakupy, a tak to cały czas chodził na zakupy, po prostu się zmieniał.
1: Czyli możliwe, że pracownicy go już znają.
0: Tak.
1: No to jest bardzo, bardzo ciekawe, a generalnie chodzi o to, że w Kamionkach pod Poznaniem, Kamionki, Borówiec, te okolice, strażnik leśny zauważył spacerującego po ulicy kameleona. Okazało się, że był to kameleon jemeński i po krótkich wyjaśnieniach i dochodzeniu wyszło na jaw, że uciekł on, uwaga, 25 czerwca. No to jest niezły gigant, 2 miesiące.
0: No właśnie. O to chodzi, mówię ci. On chodził na zakupy.
1: Chociaż, jak tutaj podają w informacji prasowej leśnicy, raczej chyba jednak jadł nasze polskie pasikoniki. Czyli kameleon jemeński w Polsce przyjechał na pasikoniki. To jest jakaś taka turystyka?
0: Tak. Ja myślę po prostu, że on przyjechał na wakacje. Tu jest po prostu lepszy klimat dla kameleona.
1: No na razie tak, bo pewnie zimą nie byłoby już mu tak miło. No to taka ciekawostka spod Poznania. Mamy 16:21, a po piosence będziemy patrzeć, co tam ciekawego w kalendarium.

0: Przechodzimy do kalendarium. I tak, w 1794 roku na skutek insurekcji kościuszkowskiej wybuchło Powstanie Wielkopolskie, a w 1991 roku Estonia ogłosiła niepodległość. Brawa dla Estonii. Wszyscy się cieszymy z tego powodu. Super.
1: Tak, czyli to wychodzi, że to jest która? 35. rocznica, tak? Taka półokrągła.
0: No, jakby może jakieś urodziny Estonii są.
1: No to na pewno są jakieś tam obchody, pewnie można by to sprawdzić. Jeśli chodzi o te rocznice muzyczne, to okazuje się, że to jest wyjątkowo obfita data, jeśli chodzi o rozmaite muzyczne urodziny i tym podobne rzeczy. No bo na przykład tak, dzisiaj są 80. okrągłe, 80. urodziny Ralfa Hitera, a więc jednego ze współzałożycieli grupy Kraftwerk. I to jest, uwaga, jedyny członek grupy, który gra w niej bez przerwy od powstania, a Kraftwerk powstał, uwaga, w 1969 roku. Czyli teraz szybkie liczenie, to jest 31 plus 26, czyli 57 lat gra się w jednym zespole. No to jest chyba jakiś piękny wynik i też można by to poświętować, tak mi się wydaje.
0: Tak, tutaj jest wiele rzeczy do świętowania w tym dniu.
1: No, jeśli chodzi o urodziny, to tylko 2 lata młodszy jest Robert Plant. To jest oczywiście lider, wokalista grupy Led Zeppelin, ale również artysta, który tworzy solowo. A w 1970 roku urodził się Fred Durst. To jest z kolei amerykański wokalista zespołu Limp Bizkit. A jeżeli ktoś by szukał jakiejś takiej, powiedzmy, bardziej spokojnej piosenki, no to z kolei 20 sierpnia 1980 roku zmarł Joe Dassin, a więc wielki francuski piosenkarz i kompozytor, między innymi znany oczywiście z piosenki o Champs-Élysées, ale my będziemy słuchać Led Zeppelin, oczywiście na wokalu Robert Plant, no i to jest jeden z największych przebojów tej grupy, czyli Good Times, Bad Times.

0: Wyglądam przez okno, widzę pogodę. Jest to dosyć oczywiste, ale tak, dzisiaj w Poznaniu ma być 24 stopnie aktualnie i to ma być najwyższa dzisiaj temperatura. Ma spaść ona do 14 stopni wieczorem, więc ja bym na waszym miejscu ubrała się dosyć ciepło mimo wszystko. Nie ma tutaj żadnych opadów, więc cieszmy się z tego, że nie pada deszczyk, ale nic. No, ciśnienie na poziomie 1008, a zachód słońca dzisiaj będzie o 20.06.
1: No to już jest chyba ponad godzinę szybciej niż było w tym kluczowym momencie, kiedy jest najdłuższy dzień, z tego co mi się wydaje.
0: Tak.
1: No ale jeśli z kolei postanowicie dotrzeć gdzieś w obrębie Poznania, no to jesteśmy wam winni informacje na temat tego, co w centrum. Generalnie większość ulic w ścisłym centrum rzeczywiście jest dosyć mocno obłożona ruchem. Co ciekawe, nie wygląda aż tak strasznie hetmańska. Dzisiaj jest tylko bordowanie czarna, jeśli chodzi o to natężenie ruchu. Warto wziąć pod uwagę, że miała miejsce kolizja na Bałtyckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Gnieźnieńską. Tam się tworzyły korki w stronę południową, ale też wygląda na to, że to już się wszystko rozładowało. No i oczywiście standardowa informacja dla wszystkich, którzy będą w okolicach poznańskiego stadionu. Dzisiaj o godzinie 19 Lech Poznań podejmuje FC Thun. W związku z tym meczem oczywiście należy się liczyć z utrudnieniami, zwłaszcza po meczu, kiedy kibice masowo wychodzą ze stadionu. A to oczywiście oznacza też wzmocnioną komunikację miejską. Będą wzmocnione autobusy, znaczy częstotliwość kursowania autobusów, trudne wyrażenie, na liniach 145, 163, 191 i 193 i dodatkowe kursy na liniach tramwajowych numer 1, 6, 13 i 15. Przypominam, że mecz zaczyna się o godzinie 19.00.

0: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga, pani na materacu! Reklama w Radiu Afera! Skontaktuj się z nami! Promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: Jeżeli krótkiej, nie wiem, hymn miłosny, jakąś wiadomość, że lubicie komary, a to dlatego, że dzisiaj jest Dzień Komara, ale też Dzień Wyznawania Miłości.
1: Tak. Ja chciałabym wiedzieć, dlaczego kochacie komary.
0: I czy się da?
1: I czy się da? Ja myślę, że ktoś może kochać komary. Nie jestem to ja. Jeszcze raz przypominam.
0: I wysyłacie do nas takiego SMS-a, tak mniej więcej do 17.50 będziemy czekać na te wiadomości. Koszt SMS-a to złoty 23 z VAT. Tak się zastanawiam, za co można pokochać komary.
1: Nie wiem, ale zaraz to sprawdzę.
0: Myślisz, że to ktoś już napisał gdzieś?
1: Może coś ktoś napisał.
0: Okej.

0: znaleźliśmy w międzyczasie powody, dla których, no może niekoniecznie byśmy kochali, ale moglibyśmy chociaż tolerować komary.
1: Tak, komary zapylają rośliny, takie jak na przykład pszczoły i nie wiem co jeszcze, osy?
0: No pewnie tak zwane, zapylacze tak zwane, czyli to taka grupa owadów. No to jest jedna rzecz, a druga rzecz taka trochę brutalna dla samych komarów, ale też ważna w ekosystemie.
1: Tak, dzięki nim jedzonko mają na przykład jeżyki i nietoperze. Więc dla mnie to jest bardzo dobry powód, żeby lubić komary, że dzięki nim ptaki mają co jeść.
0: Zacząłem się w tym momencie zastanawiać, czy ostatnio częściej widziałem nocą nietoperza, czy w czasie dnia jeżyka, bo jeżyków coraz mniej. Widziałeś ostatnio nietoperza gdzieś?
1: Tak, w centrum normalnie latał.
0: W Poznaniu?
1: Tak, w centrum Poznania latał sobie nietoperz.
0: No proszę, to ja akurat w Poznaniu nie widziałem nietoperza, ale pod Poznaniem, jak już się trochę ściemniło, a wracaliśmy rowerem spod Poznania właśnie, to rzeczywiście one nad nami latały. No to nie wiem, co jeszcze tam z tymi komarami. Tak się zastanawiam. Można by spróbować na przykład nagrać bzyczenie komara, samplować i potem zrobić z tego jakiś utwór.
1: Chyba takie coś już powstało. Jestem przekonana, że coś takiego powstało.
0: Ale ty jesteś dobra w znajdywaniu dziwnych piosenek, to może coś takiego znajdziesz.
1: Postaram się i może to puścimy jeszcze dzisiaj.
0: No tak, bo to twoja audycja potem o godzinie 20, tak?
1: Tak.
0: No właśnie. To może w międzyczasie coś znajdziemy i samplujemy komary, albo nie wiem, jakieś tutaj
1: przyleci. Albo może po prostu na szybko stworzę sama jakąś piosenkę z komarem.
0: No tak, ale...

0: To musiałby być komar na miejscu.
1: Jakiegoś się znajdzie.
0: Jakiegoś może się znajdzie. Zwłaszcza, że dowody z redakcji afery niedaleko. Mamy 16:45 już prawie. W tle słyszycie już Nago i Wyją psy, a wycie psów to też taka charakterystyczna rzecz chyba dla bardziej podpoznańskich miejscowości.
1: Bym powiedziała, że tak jak komary i nietoperze najczęściej nocą z jakiegoś powodu spotykam, to tak wyjące psy też.

0: Jak jedziemy do Wrocławia, to chyba już wszyscy doskonale wiedzą, że jedną z atrakcji tego miasta jest poszukiwanie figurek krasnali. Tych krasnali chyba jest już dobrze kilkadziesiąt. One stoją w rozmaitych, często nieoczywistych miejscach, czasami ukryte gdzieś na jakimś parapecie, gdzieś przy jakimś oknie. No i często nawiązują też do znanych postaci związanych z Wrocławiem, czy też do jakichś wydarzeń. No i okazuje się, że niedługo być może będziemy szukać koziołków w Poznaniu.
1: Tak. Miasto, a dokładnie w poznańskim budżecie obywatelskim, znalazło się miejsce na to, żeby można było postawić figurki koziołków.
0: Tak, i takie koziołki, oczywiście zostało to wybrane przez mieszkańców. No i teraz mamy tak, po pierwsze miasto ogłosiło konkurs na projekt figurek, ale też ustaliło już lokalizacje, w których te figurki mają stanąć. No i staną one przed zamkiem, przed Bramą Poznania oraz przed Biblioteką Raczyńskich. No i te miejsca zostały wytypowane i załączone już do regulaminu konkursowego, a więc chodzi też o to, żeby autorzy tych prac dopasowali kształt czy wygląd tych koziołków do miejsc, w których one mają stanąć. Myślę, że to zdecydowanie za mało miejsc.
1: Tak, ja jestem w szoku, że tak mało miejsc. Ja uważam, że cały Poznań powinien być w koziołkach.
0: Czyli, jak to powiedzieć, zakoziołkowany?
1: Tak, zakoziołkowany powinien być. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam do Poznania i zobaczyłam koziołki. Byłam zachwycona. Ja ich potrzebuję więcej po prostu.
0: To gdzie byśmy jeszcze mogli postawić takie koziołki, się zastanawiam?
1: Przed redakcją afery.
0: Ubralibyśmy je w słuchawki na przykład.
1: Tak.
0: To jest jakiś taki pomysł, jeżeli słucha nas jakiś miejski urzędnik, który ma wpływ na takie decyzje, to my nie jesteśmy jacyś bardzo niecierpliwi, ale jakby w przyszłości.
1: Tak, ja bym chętnie zobaczyła takiego koziołka tutaj.
0: No tak, także jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego konkursu, to przewidziane jest ono na grudzień tego roku. I co ważne, padła taka deklaracja, że będzie więcej figurek, a co więcej, będzie też szlak turystyczny właśnie w oparciu o ich lokalizację. No bo na razie to, jak mamy trzy lokalizacje, to taki ten szlak będzie krótki w dodatku.
1: Bardzo krótki. A ty gdzie byś postawił koziołka?
0: No ja myślę, że gdzie by tu jeszcze można? To zależy właśnie, czy będziemy też je tak dobierać tematycznie, jak te krasnale wrocławskie, bo to wtedy można bardzo pokombinować. Właśnie przy stadionie postawić, albo przy jakiejś uczelni, albo przy muzeum. O, to było fajne miejsce, przy Muzeum Enigmy na przykład.
1: O, taki koziołek w kaszkiecie.
0: Na przykład, albo który coś liczy.
1: To też dobre.
0: No to my mamy tutaj dużo pomysłów, także jak ktoś chce korzystać, to my się zdecydowanie polecamy.
1: Tak. Jeśli ktoś by chciał, żebyśmy powiedzieli, gdzie jeszcze postawić koziołki i jak mają wyglądać, to zapraszam, żeby do nas pisać na... Proszę do nas pisać na maila.
0: Tak.
1: hurtownia@afera.com.pl.
0: Albo można zawsze zadzwonić. No to cóż, zostawiamy was Only Mess.

0: No i tak energetycznie wchodzimy w drugą godzinę audycji.
1: Hurtownia Radia Afera.
0: Dokładnie tak, a patrząc na to, co nas jeszcze czeka w tej drugiej godzinie, no to oczywiście będziemy wam przypominać o naszym konkursie, będziemy patrzeć, co tam w nowościach, zajrzymy do materiałów naszych reporterów, no i będziemy jeszcze patrzeć oczywiście, co tam jeszcze innego ciekawego w mieście się dzieje. Czasami mam wrażenie, są takie dni, że się nic nie dzieje w Poznaniu, a czasami jest tyle rzeczy, że trudno wszystko omówić.
2: Tak, jestem czasem w szoku po prostu. Ile jednego dnia potrafi się dziać w Poznaniu, a kolejnego?
0: Praktycznie nic.
2: Nic.
0: I taka cisza wtedy zapada.
2: Tak, wtedy taka cisza zapada.
0: Dokładnie tak, ale będziemy się starać powiedzieć wam o wszystkim, co jest ciekawe i warte uwagi. No i będziemy, tak jak mówiliśmy wcześniej z wami, do godziny 18, a póki co z nami tę drugą godzinę w niezmienionym składzie, czyli Zbigniew Siwek, Jonasz Mechuła,
2: Natalia Król,
0: Jan Felcyn, zaczyna też Pablo, Paweł i Ludziki. Tym razem to jest utwór Przetańczone Serca.
3: Ciało obok ciała, a mętny spojrzenia lot.

0: Przypominamy, że trwa nasz konkurs, w którym jest do wygrania pojedyncza wejściówka na jutro na koncert w pawilonie Marka Bilińskiego. To w ramach Portal Film Festu o godzinie 21. Ten koncert się jutro zaczyna. Marek Biliński, czyli multiinstrumentalista i jeden z pionierów polskiej muzyki elektronicznej. No i cóż, macie jeszcze tak 45 minut mniej więcej na to, żeby o tę wejściówkę zawalczyć.
1: Tak, żeby wygrać od nas tą wejściówkę, musicie napisać na numer 7148 prefiks afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, a bardziej to jest zadanie. Musicie napisać wyznanie miłości do komara.
0: Tak. Albo chociaż jakieś takie wyrazy, nie wiem, szacunku, jakiegoś... jak to powiedzieć?
1: Docenienia.
0: Docenienia, o, tak, bardzo ładnie. A to dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Komara, ale jednocześnie ten też Dzień Wyznawania Miłości. No więc jakby temat się sam narzuca, powiedzmy sobie to szczerze. No i czekamy na te wiadomości właśnie do 17.50 mniej więcej. Koszt SMS-a to złoty 23 z VAT, jak tam zajrzałem. Już do tych zbiorów muzycznych? Może komary, nie wiem, a może komary mają jakiś swój zespół?
1: Poszukuję dalej, ale znajdę.
0: Ciekawe swoją drogą, czy jest taki zespół polski, który by się nazywał Komary, bo to też jest taka nazwa, która się dosyć mocno rzuca. Może. To my będziemy tutaj dalej sprawdzać co i jak. Teraz zostawimy was z Velvet, no a potem będziemy zaglądać do naszych nowości muzycznych, bo przecież to, co było w pierwszej godzinie, to nie jedyna propozycja, jeśli chodzi o nasze nowości muzyczne, a przypominamy, że na część z nich można głosować.
1: Istnieje zespół aferzasty o nazwie Komar.
0: Tak, Komar.
1: Sprawdziłam.
0: Jeden.
1: Tak, jeden Komar. Istnieje taki zespół.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20.
4: Afera. Lubię to.
5: Pium, pium.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera.

0: No i obiecywaliśmy, że będzie druga nowość muzyczna, no to za chwilę ona wybrzmi. Ale tak się właśnie zastanawiałem w kontekście tych komarów, czy na przykład nie można by było jakiegoś narzędzia AI zapytać o te komary, albo właśnie poprosić o co gorsza stworzenie piosenki, bo niestety takie narzędzia AI też już są przecież.
1: Tak, teraz AI tworzy piosenki.
0: Tak.
1: Książki całe.
0: Książki, a co gorsza, jeszcze te książki niektóre korporacje kupują i potem niszczą z kolei, żeby uczyć swoje sieci. No tak. A to wszystko trochę tak mówimy o tym, dlatego że za chwilę utwór, który wprost nazywa się ChatGPT, jest to utwór autorstwa Natalii Cichockiej i Pawła Stachowiaka, i Nat Cichocka właśnie wykonuje tenże utwór. No i to jest trochę o uzależnieniu nas już nie tylko w ogóle od treści w internecie, ale właśnie od takich treści, które już są tworzone bez udziału ludzi. Ostatnio gdzieś widziałem, że jedna właśnie z takich firm, które pozwalają na tworzenie muzyki przy użyciu AI, postanowiła, uwaga, założyć własną tłocznię winyli.
1: Ale też za pomocą AI będą mnie tłoczyć?
0: No, to pewnie jakoś zoptymalizują ten proces, ale chodzi o to, żeby był fizyczny nośnik czegoś, co ktoś sobie spromptował, prawda?
1: Ja ostatnio czytałam również, że przez AI bardzo dużo osób, jest bardzo duży wzrost po prostu wtórnego analfabetyzmu.
0: Tak nawet widziałem chyba dzisiaj. Był taki artykuł naukowy, który pokazywał, że jeżeli korzysta się z narzędzi AI przy uczeniu się, to ma się lepsze wyniki w kontekście ocen jakichś prac, które trzeba zrobić, ale z kolei dostaje się gorsze wyniki w momencie, kiedy ta wiedza jest sprawdzana w jakiejś formie takiego egzaminu, na którym już nie bardzo da się z tego AI skorzystać. Także no... jak to było takie przekleństwo chińskie, obyś żył w ciekawych czasach, to niestety mamy bardzo ciekawe czasy w tym kontekście. No, ale jeśli chodzi o muzykę, to też dostarcza to rozmaitych inspiracji właśnie dla twórców. No także o tym wszystkim, co z AI związane, właśnie śpiewa Nat Cichocka w utworze ChatGPT. No to słuchamy.

0: Słuchacie Radia Afera, jest 17.22. W ubiegłym tygodniu wskutek ataku hakerskiego wyciekły dane osobiste i medyczne milionów Polaków. Szacunki mówią, że nawet dotyczy to 19 milionów obywateli. W obliczu tego Urząd Miejski przygotował ułatwienie dla tych, którzy chcą zastrzec swój numer PESEL. Mówi dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania Bartosz Pelczarski.
1: W momencie, kiedy dokonamy takiego zastrzeżenia numeru PESEL, każda instytucja finansowa, czy też instytucja, która chce zawrzeć z nami długoterminową umowę, musi sprawdzić numer PESEL. Jeżeli ten numer PESEL jest zastrzeżony, to po sprawdzeniu otrzymuje ta instytucja informację, że PESEL jest zastrzeżony i takiej umowy nie można zawrzeć, aż do momentu, kiedy nie odblokujemy tego zastrzeżenia. Jeżeli to zastrzeżenie zostanie odblokowane, wówczas możemy zawrzeć umowę.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL chroni nas również przed działaniem oszustów.
1: To jest takie zabezpieczenie nas przed ewentualnym wyłudzeniem danych oraz przed wzięciem kredytu przez przestępców, no bo nikt nie będzie mógł wziąć tego kredytu, jeżeli PESEL jest zastrzeżony.
2: Jest kilka sposobów na to, w jaki sposób można zastrzec swój numer PESEL?
1: Dwie drogi. Najprostsza, elektroniczna, przez mObywatela albo na stronie gov.pl. Jeżeli natomiast ktoś nie korzysta z tych usług, to w każdej dowolnej gminie, w urzędzie gminy możemy podejść i w kilka minut zastrzec numer PESEL.
0: Jak podkreśla dyrektor Pelczerski, wobec rosnącego zainteresowania miasto przygotowało dodatkowe ułatwienia.
1: Po tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, znacząco wzrosła liczba osób, które chcą zastrzec numer PESEL. Dlatego uruchomiliśmy dodatkowe stanowiska. Nie trzeba się umawiać na wizytę. Natomiast jeżeli ktoś chce przyjść z ulicy, to nie ma problemu. Podchodzi do biletomatu, pobiera numer do zastrzeżenia, numeru PESEL i w ciągu kilku minut jest obsługiwany.
0: A materiał przygotował nasz reporter Marcel Kujawa.

0: Było kiedyś takie powiedzenie, że niektórzy włodarze uprawiają tak zwaną politykę ciepłej wody w kranie, to okazuje się, że dzisiaj ta polityka w kontekście Poznania jest nieco zakłócona. A to wszystko dlatego, że na winogradach właśnie ciepłej wody brakuje. No i co gorsza, jest to na tyle duża awaria, że może to jeszcze trochę potrwać.
1: Tak, tutaj zapowiadają, że może to potrwać do piątkowego popołudnia.
0: I jest powiedziane, że najpóźniej o godzinie 13:30 jutro ta awaria powinna zostać usunięta, a jeżeli dobrze pójdzie, to dzisiaj około północy już powinno się udać przywrócić dostawy ciepłej wody. Dotyczy to około 280 adresów w rejonie ulic m.in. Piątkowskiej, Napoleońskiej, Alei Solidarności, Czarnej Roli, Drużbickiego i na osiedlach Kosmonautów, Wichrowe Wzgórza i Zwycięstwa. Ważne jest to, że miejsce awarii zostało już zlokalizowane przy Alei Solidarności właśnie, no i trwają tam prace naprawcze. No i w zależności od tego, jak trudna ta naprawa się okaże, to ta woda wróci do kranów albo dzisiaj w nocy, albo jutro do godziny 13:30. A póki co niestety tylko zimna woda. Ale to ciekawe, bo tak sobie rozmawialiśmy, że tutaj nie było ciepłej wody. To jaki to jest tam firtel u Jonasza? Na Ratajach. Wczoraj u nas na Wildzie też przez pewien moment woda ciepła nie leciała. Także no coś tutaj rzeczywiście ta polityka ciepłej wody w kranie szwankuje. A u ciebie jest ciepła woda?
1: Nie jest ciepła woda, ale to dlatego, że ja mam po prostu boiler na elektryczny, wiesz?
0: No czyli jesteś...
1: Ja jestem bezpieczna, ja się zabezpieczyłam.
0: Jesteś niezależna od dostawców ciepła, czy jak to tam się nazywa, tak profesjonalnie. No dobrze, to co? Aha, to teraz będzie Royal Headache. No i mamy już prawie 17:30. Także coraz bliżej 18:00.

Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30. Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą? Oni najpierw przestają wierzyć, że coś jednak da się zmienić. Najpierw zgłaszają problem, potem o nim przypominają, potem tłumaczą jeszcze raz, potem jednak robią mimo wszystko, potem milkną, a dopiero na końcu składają wypowiedzenie. I bardzo często organizacja jest zdziwiona dopiero wtedy, kiedy ten człowiek już ma spakowane swoje rzeczy. Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą? To pytanie boli wiele firm, bo często nie odchodzą ci najgorsi, nie odchodzą ci, których trzeba było pilnować, nie odchodzą ci, którzy przez lata tylko jakoś byli. Odchodzą ci, którzy wiedzieli, gdzie jest problem, którzy pamiętali, jak coś działało, którzy ratowali sytuację, którzy widzieli więcej niż własne stanowisko pracy. I kiedy taki człowiek odchodzi, firma bardzo często mówi: szkoda, dobry był. Tylko że to zdanie przychodzi zwykle zbyt późno. Bo dobry człowiek nie odchodzi w dniu, w którym wręcza wypowiedzenie. On odchodzi dużo wcześniej. Odchodzi wtedy, kiedy po raz piąty zgłasza ten sam problem i nic się nie zmienia. Odchodzi wtedy, kiedy widzi, że bardziej opłaca się milczeć, niż mówić prawdę. Odchodzi wtedy, kiedy jego zaangażowanie zaczyna być traktowane jak obowiązek, a nie jak wartość. Odchodzi wtedy, kiedy firma zaczyna mylić lojalność z cierpliwością bez końca. Dla tych, którzy chcieliby zgłębić ten temat szerzej, istnieje pojęcie, które mocno przebiło się w ostatnich latach w badaniach i debacie o pracy. Quiet quitting. Po polsku można to nazwać cichym wycofaniem. Ludzie odchodzą tylko dla pieniędzy. Najprostsze wyjaśnienie brzmi: pewnie, dostał lepszą kasę gdzie indziej. Czasem tak jest, pieniądze mają znaczenie i nie ma co udawać, że nie. Ale bardzo często pieniądze są tylko ostatnim argumentem, a nie prawdziwym powodem. Bo jeżeli człowiek przez długi czas czuje sens, słynne why, wpływ, szacunek, dobrą organizację pracy i uczciwe zasady, to nie zawsze pierwszy lepszy telefon z rynku go wyciągnie. Ale jeżeli od miesięcy albo lat pracuje w chaosie, bez wpływu, bez informacji, bez decyzyjności, bez poczucia sprawczości, wtedy nawet niewielka różnica w wynagrodzeniu może stać się pretekstem. To trochę jak z cieknącym dachem. Kiedy pierwszy raz kapie, podstawiasz miskę. Kiedy kapie drugi raz, mówisz, trzeba będzie to naprawić. Kiedy kapie trzeci raz, zaczyna cię to irytować. Ale kiedy przez rok mieszkasz z miskami na podłodze, to nie odchodzisz dlatego, że w innym domu ściany są ładniejsze. Odchodzisz, bo masz dość życia pod przeciekającym dachem. W firmach tym przeciekającym dachem bywa proces. Dobry pracownik najczęściej nie odchodzi od pracy. Odchodzi od warunków. To ważne rozróżnienie. Ludzie często lubią swoją pracę, lubią zawód, branżę, produkt, klientów, zespół. Lubią nawet trudne zadania. Ale nie lubią pracować w środowisku, w którym ich dobra robota jest ciągle niszczona przez zły system. Wyobraźmy sobie dobrego operatora na produkcji. Przychodzi na zmianę. Chce zrobić wynik. Zna maszynę. Wie, gdzie są newralgiczne miejsca. Potrafi wyczuć problem po dźwięku, po zapachu, po zachowaniu materiału. Ale każdego dnia brakuje mu czegoś innego. Raz narzędzia, raz materiału, raz decyzji, informacji, jakości wejściowej, planu, osoby, która powinna coś zatwierdzić. I teraz pytanie, czy ten człowiek nie chce pracować? Nie, on chce pracować, tylko że codziennie musi walczyć nie z zadaniem, ale z otoczeniem zadania. Ale to męczy najbardziej, bo człowieka nie wykańcza sama praca. Człowieka wykańcza praca, której nie da się wykonać dobrze, mimo że on wie, jak można by ją wykonać właśnie dobrze. Najlepsi ludzie często dostają najwięcej problemów. To jest bardzo częsty mechanizm. Kto dostaje najtrudniejszy temat? Ten, który dowozi. Kto zostaje po godzinach? Ten, któremu zależy i potrafi. Kogo się prosi o pomoc, kiedy coś się sypie? Tego, który ogarnia. Kto dostaje nowego pracownika do wdrożenia? Ten najlepszy. Kto jeszcze sprawdzi, poprawi, podpowie, uratuje? Ten odpowiedzialny. I na początku to nawet może być dla niego wyróżnienie, ale po czasie robi się z tego
pułapka, bo organizacja zaczyna wykorzystywać jego odpowiedzialność jako plaster na własny brak organizacji. Nie naprawia procesu, nie wzmacnia zespołu, nie uczy słabszych, nie porządkuje standardów, nie usuwa źródeł problemów, tylko dokłada kolejne tematy temu, kto i tak już ciągnie najwięcej. I wtedy dobry człowiek dochodzi do bardzo gorzkiego wniosku. Im bardziej się staram, tym więcej dostaję na plecy. To jest moment niebezpieczny, bo zaangażowanie zaczyna kojarzyć się z karą. Dobrych ludzi zabija tolerancja dla byle jakości. To jest jeden z najmocniejszych powodów odejść. Nie tylko chaos, nie tylko pieniądze, nie tylko nadgodziny, ale poczucie niesprawiedliwości. Dobry człowiek patrzy i widzi. Ktoś nie dowozi, nic się nie dzieje. Ktoś psuje jakość, nic się nie dzieje. Ktoś nie przekazuje informacji, nic się nie dzieje. Ktoś ciągle się spóźnia z tematem, nic się nie dzieje. Ktoś zostawia bałagan po sobie, nic się nie dzieje. A potem przychodzi do niego przełożony i mówi: ty to jeszcze ogarnij, bo na ciebie można liczyć. To jest moment, w którym organizacja traci moralną wiarygodność, bo dobry pracownik nie oczekuje świata idealnego. On wie, że będą problemy, ale oczekuje, że zasady będą uczciwe. Jeśli jedna osoba ciągnie, a druga się wiezie, to po czasie nie masz zespołu. Masz układ, w którym najlepsi finansują swoim wysiłkiem brak odpowiedzialności innych. I to nie działa wiecznie. Ludzie odchodzą, kiedy tracą wpływ. Dobry pracownik potrzebuje czegoś więcej niż instrukcji. Potrzebuje wpływu. Nie chodzi o to, że każdy ma decydować o wszystkim, ale jeżeli człowiek przez lata wykonuje konkretną pracę, zna jej rytm, zna problemy, zna powtarzalne błędy, to naturalnie chce mieć głos. Chce móc powiedzieć: to nie działa. Tu tracimy czas. Tu plan jest nierealny. Ten materiał zawsze przyjeżdża kiepski. Ta instrukcja jest nieaktualna i niejasna. Ten klient ciągle zgłasza te same uwagi i reklamacje. Ten etap trzeba zmienić. I teraz są dwa rodzaje organizacji. Pierwsza mówi: pokaż, zobaczymy, sprawdźmy, co proponujesz. Druga mówi: nie kombinuj, rób swoje. W tej drugiej organizacji dobrzy ludzie po czasie przestają mówić. A kiedy dobrzy ludzie przestają mówić, firma nie staje się spokojniejsza. Ona staje się głucha. Cisza dobrych ludzi to niespokój, to alarm. W wielu firmach moment największego zagrożenia wygląda bardzo spokojnie. Nikt się nie kłóci, nikt nie zgłasza problemów, nikt nie dyskutuje na

0: miejscu. A gdy dobry pracownik dochodzi do wniosku, że nie ma sensu mówić, to bardzo często jest już bliżej wyjścia niż rozmowy naprawczej. Firma traci więcej niż człowieka. Kiedy odchodzi dobry człowiek, firma nie traci tylko parę rąk do pracy. Traci pamięć procesu, skróty myślowe, nieformalne zabezpieczenia. Kogoś, kto wiedział, że ta maszyna w poniedziałki lubi wariować, bo ma zimny start. Traci kogoś, kto pamiętał, że ten klient zawsze zmienia zamówienie na końcu. Traci kogoś, kto wiedział, że ten dostawca dobrze wygląda w systemie, ale trzeba go pilnować telefonem. Traci kogoś, kto umiał rozpoznać problem, zanim ten problem stał się reklamacją, opóźnieniem albo kosztem. I teraz najważniejsze. Jeżeli ta wiedza była tylko w jego głowie, to razem z nim ta wiedza wychodzi z firmy. To jest bardzo praktyczny, procesowy temat. Bo firmy często mówią, nikt nie jest niezastąpiony. To prawda, ale niektórzy są zastępowani bardzo drogo i bardzo długo. Co można zrobić, zanim będzie za późno? Pierwsza rzecz, pytać ludzi nie tylko o to, czy zrobili zadanie. Pytać, co ci przeszkadzało, co było niepotrzebnie trudne, gdzie straciłeś czas, co poprawiałeś po kimś, co musiałeś obejść, żeby dowieść wynik, co zgłaszasz już kolejny raz. Odwróć to, zadając sobie te pytania, a odpowiedzi podaj przy kolejnej okazji, oddając wykonane zadanie. Druga rzecz. Patrzeć, kto w firmie ciągle ratuje sytuację. Bo ratownik jest ważny, ale jeżeli ten sam człowiek ciągle ratuje ten sam problem, to nie mamy bohatera, mamy niewyleczony proces. Trzecia rzecz. Nie karać najlepszych kolejnymi tematami. Tylko dlatego, że są najlepsi. Dobry człowiek nie może być firmowym amortyzatorem do wszystkiego. Czwarta rzecz. Reagować na byle jakość. Nie brutalnie, nie personalnie, ale konsekwentnie. Bo brak reakcji na słabą pracę jednej osoby jest komunikatem dla wszystkich dobrych ludzi. Wasz wysiłek nie ma większego znaczenia. Piąta rzecz. Zamieniać wiedzę ludzi w standard. Jeżeli ktoś wie, jak uniknąć błędów, opiszmy to. Jeżeli ktoś zna skrót, sprawdźmy, czy to dobry skrót. Jeżeli ktoś wie, gdzie i co w procesie pęka, niech to nie zostanie tylko w jego głowie. Bo dojrzała organizacja nie polega na tym, że ma jednego świetnego człowieka od gaszenia pożarów. Organizacja dojrzała polega na tym, że z wiedzy dobrych ludzi buduje lepszy system pracy. Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą? Bo przez długi czas byli dobrzy, za długo wytrzymywali, za długo ratowali, za długo tłumaczyli, za długo dopłacali sobą do słabego procesu. A potem ktoś w firmie mówi, nie spodziewaliśmy się. Tylko że najczęściej sygnały były wcześniej, w komentarzach, w uwagach, w zmęczeniu, w ciszy, w ironii, w zdaniu, już mi wszystko jedno. I może najważniejsza myśl na koniec jest taka, dobrych ludzi nie traci się w momencie wypowiedzenia. Traci się ich wtedy, kiedy przestają wierzyć, że ich głos coś zmienia. Dlatego warto patrzeć na organizację nie tylko przez wynik, tabelki i plany. Warto patrzeć na ludzi, którzy te wyniki codziennie dowożą, bo wszystko jest procesem. Odejście dobrego człowieka też jest procesem i prawie nigdy nie zaczyna się od wypowiedzenia. To był sparing procesowy w Radio Afera. Rozmowa na konkrecie o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Z wnioskami, przykładami i tylko treściwą merytoryką. Pamiętaj, wszystko jest procesem i proces jest wszystkim. Napisz do mnie, jeśli chcesz zgłębić przedstawiony temat lub masz pomysł na kolejną audycję. jakub.giełbaga@afera.com.pl. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 17.30. Jakub Giełbaga. Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17.30.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego.

0: Andiamo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Portal Filmfest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal Filmfest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Za co ty kochasz komary?
1: Myślę, że głównie za to, że rzadko kiedy chcą mnie jeść. Jak kogoś gryzą, to jednak częściej kogoś w moim otoczeniu niż mnie. Poza tym tak sobie myślałem o tym, że to rzeczywiście jest ciekawy ten dźwięk takiego lecącego komara. Bo to właściwie, to może też jest jakaś taka cecha, która jest przydatna w kontekście komarów, że właściwie jak słyszysz komara, to nie pomylisz go z niczym innym.
0: Tak, to jest przydatna cecha komarów. Usłyszysz komara? Nawet nie musisz go widzieć.
1: Tak, i wtedy wiesz, że to jest komar, bo różne owady latają, różne owady czasami brzmią do siebie dosyć mocno podobnie, zwłaszcza różne rodzaje pszczół chociażby i tak dalej, a jednak komar to jest komar.
0: Tak, teraz patrzę, że masz tutaj...
1: Tak, jeszcze mam otworzoną zakładkę, ponieważ przypomniałem sobie, że przecież w czasach PRL-u jeżdżono na czymś, co się nazywało nawet tak nieco pieszczotliwie komarkiem. A chodzi o motorower Komar 3. To był motorower polskiej produkcji, produkowany w latach 1960-83 przez Zjednoczone Zakłady Rowerowe w Bydgoszczy, a później Zakłady Predom Romet. No i właśnie on był produkowany głównie na rynek polski. No i to jest taka dosyć charakterystyczna, nie wiem, czy to można powiedzieć, bryła, taki kształt właściwie tego motoroweru. Było sporo tych modeli. Te modele zaczynały się od numeru 230, a ostatnia wersja chyba to było 2352. Niektóre z tych wersji były tylko wersjami na eksport, na przykład była wersja na Węgry produkowana. No, ale jak sobie spojrzymy na parametry techniczne tego pojazdu w stosunku do współczesnych motorowerów i motocykli, no to widać, że była to dosyć słaba, jeśli chodzi o te parametry techniczne, konstrukcja. Moc maksymalna 1,4 konia mechanicznego na przykład.
0: Tak powiedziałeś o tym, to ja sobie przypomniałam, że dźwięku tego komara też nie dało się z niczym innym zamienić.
1: No tak, to jest prawda, że rzeczywiście te dawne motorowery polskie też w Łeska chociażby i tak dalej, to one miały bardzo charakterystyczne brzmienie. Swoją drogą to jest taki dosyć ciekawy trend, że przecież są takie osoby, które zwłaszcza właśnie takie jednoślady dawne sobie odrestaurowują i następnie wykorzystują przy rozmaitych zlotach. W Poznaniu też się odbywają choćby inauguracje czy zakończenie sezonu motocyklowego. To pewnie ktoś na jakimś komarze kiedyś tam się już pojawił.
0: Ja kiedyś bardzo często jeździłam na zloty i zawsze był jakiś komar.
1: No, no tak. Czyli tradycja, że tak powiem, nie ginie. A jeśli chodzi o to, co u nas, no to oczywiście przypominamy, że jak ktoś chciałby zawalczyć o tę jedną wejściówkę na jutrzejszy koncert Marka Bilińskiego, to jest właściwie ostatni moment. Powiedzmy, że 2 minuty jeszcze na to macie, czyli musicie napisać do nas na numer 7148 SMS-a, tam afera, swoje imię i nazwisko i właśnie odpowiedź na pytanie, za co kochacie komary. To jest ostatni moment, żeby do nas taką odpowiedź wysłać. My będziemy teraz słuchać sobie z wami oczywiście Lordofonu i powoli będziemy zmierzać ku godzinie 18, a o 18 oczywiście sabotaż kulturalny, no ale nie uprzedzajmy faktów, póki co opener od zespołu Lordofon.

0: No i w ten sposób dojechaliśmy do godziny 17.56, a to oznacza, że hurtownie trzeba kończyć. Jeśli chodzi o nasz konkurs, to oczywiście ze zwycięzcami skontaktujemy się już poza anteną. No i cóż, chyba trzeba będzie się po prostu pożegnać.
1: Tak, dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami przez 2 godziny.
0: Tak jest. Za konsoletą był Zbigniew Siwek i Jonasz Mechuła, a przed mikrofonami
1: Natalia Król
0: i Jan Felcyn. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pali się niebo, nie ma cię tu.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Kultura to tutaj?
7: Co głowę zawracają?
6: Trzymaj ją!
8: Sabotaż kulturalny.
9: Jest czwartek, wybiła godzina 18, a to oznacza tylko jedno. Zaczynamy sabotaż kulturalny. Przy pierwszym mikrofonie Natalia Adamska, przy drugim mikrofonie moja gościni, której tożsamość zdradzę wam już za chwilę, a realizuje nas Mateusz Robak. Zostańcie z nami.

0: Trwa sabotaż kulturalny, a moją dzisiejszą gościnią, a tym samym waszą dzisiejszą gościnią jest Olka Kluj. Cześć Olu, cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: Cześć, dzięki bardzo, że mogę tu być, mega się cieszę, jest mi bardzo, bardzo miło.
0: Olka Kluj to poznańska autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka i gdybyśmy byli w 2016 roku, no to na polskiej scenie królowałoby The Dumplings, Cortez, no to twoją muzykę wtedy też nazwalibyśmy muzyką alternatywną. No, dekadę później, kiedy alternatywa okazała się nie być alternatywą, to znaczy tamta alternatywa okazała się nie być aż tak alternatywna, jak wszyscy myśleliśmy, to ciekawi mnie jedna rzecz. W jaki sposób tak krótko i gatunkowo określiłabyś teraz to, co nagrywasz?
1: Jeśli mogę wymyślić nowy gatunek, który nazwałby się miszmasz, to chyba tak bym to nazwała. Dlatego, że faktycznie gdzieś tam czuję, że te wpływy alternatywne są mi bliskie i ja też nie wyszłam poza alternatywę w mainstream, więc nadal jakby gdzieś tam w niej pozostaję. Ale staram się trochę też jednak czasami obierać te konwencjonalne formy, które są łatwe, żeby po prostu wpadły do mainstreamu w jakimś tam momencie, ale tak, miszmasz to jest chyba dobra rzecz. Albo ewentualnie powiedziałabym, że może jest to jakaś taka muza popowa z nasączeniem alternatywą.
0: Bo jak myślę aktualnie o twojej twórczości, no to rzeczywiście, tak jak zwróciłaś na to uwagę, teraz jest ten taki zwrot do mainstreamu. Później pewnie będziemy jeszcze rozmawiać o tym, czy to jest próba przebicia się do mainstreamu, ale nie będę uprzedzać faktów. Natomiast zastanawia mnie to, jakie inspiracje, skąd czerpiesz te inspiracje? Bo jeżeli myślę o twojej wcześniejszej twórczości, to mam wrażenie, że tamtych nostalgicznych powrotów do 2016, 17, 18 roku i tamtych polskich brzmień jest pełno.
1: To prawda. To prawda, no tam jest tego bardzo dużo i faktycznie nadal gdzieś tam moją inspiracją pozostaje to już, co zostało też wspomniane wcześniej, czyli The Dumplings, które jest to zespół, który był moim ukochanym zespołem w ogóle przez cały okres gimnazjum i liceum, kiedy zaczynałam tworzyć w ogóle muzykę jeszcze w zespole wcześniej i zawsze to był trochę taki dylemat, że oni woleli robić minimalnie więcej rocka, a ja minimalnie więcej The Dumplings i zawsze było to samo starcie. Te inspiracje są niezmienne, bo nadal te zespoły są bliskie mojemu sercu. Właśnie zespoły i też twórcy indywidualni, no bo i Cortez, i The Dumplings, i Daria Zawiałow też była bardzo gdzieś tam znacząca. Osobą, która została, jest Dawid Podsiadło. Myślę, że on był moją dużą inspiracją i wcześniej, i teraz. Ale też bardzo zaczęłam inspirować się czymś, co nie było wcześniej w tej mojej planszy odwołań muzycznych, czyli na przykład Suki Waterhouse jest taką osobą, która teraz bardzo jest mi bliska i na przykład takie brzmienia trochę spod wody, trochę takie mistyczne są mi bliskie i staram się je przemycać w tych nowych piosenkach, ale też mam wrażenie, że moim inspiracją jest to, czego ja po prostu na dany moment słucham, a słucham, tak jak się ludzie śmieją, że o, ja słucham wszystkiego, to ja trochę też, ale tak w dobry chyba sposób, na przykład no nie wiem, czasami lubię pobujać się do Jangle Osi, a innym razem zrobić sobie jakiś taki moment z Cold Fate, Cold Karma piosenką i po prostu staram się myśleć, że moimi inspiracjami są właśnie no takie niezamykanie się. Playlista New Music Friday, playlista co dla ciebie w tym tygodniu i tam jest zawsze coś innego i zawsze właśnie to trochę do mnie trafia.
0: Czyli i w playlistach jest miszmasz i w twórczości jest miszmasz.
1: Tak, dokładnie tak jest.
0: Nie będę też ukrywać przed naszymi słuchaczami i słuchaczkami, że nasze drogi przecięły się dwukrotnie i co ciekawe właśnie w dwóch różnych muzycznie momentach dla ciebie.
1: To prawda.
0: Pamiętam, pamiętam na przykład Przystanek. To jest chyba numer sprzed 5 czy 6 lat z dość takim dramatycznym, czarno-białym teledyskiem.
1: Tak, tak.
0: I przede wszystkim z takim spokojnym, zahaczającym o poezję śpiewaną brzmieniem. I jak myślę o twoich następnych singlach, no przede wszystkim o tych dwóch wydanych w tym roku, mówimy o Sennej Piosence i o Awaryjkach, no to tak jak ta wcześniejsza twórczość jest dość spójna brzmieniowo, no tak te dwa single, no to są dwa różne single, no i tak samo różne od tego, co wydawałaś wcześniej. I właściwie w tym zawarte jest moje pytanie, bo z czego tak naprawdę wynika ta różnorodność? No bo jednak wydawanie singli rzeczywiście pewnie pozwala na pewne no, nieskładanie obietnic, że tak to nazwę. I czy to wynika rzeczywiście z poszukiwania własnego brzmienia i to jest droga, która ma do tego dążyć? Czy to jest po prostu eksperyment i zabawa muzyką?
1: Myślę, że oba. Z jednej strony jest to zabawa i staram się po prostu robić to, co na dany moment lubię i czego na dany moment chciałabym posłuchać i mieć to po prostu u siebie i jeszcze zanim zostanie wydane, słuchać sobie na dyktafonie tych rzeczy i czerpać po prostu przyjemność z mojej muzyki, bo ja bardzo lubię słuchać swojej muzyki. I tak jak lubiłam jej słuchać kiedyś, kiedy robiłam ją no, GarageBandzie u siebie w pokoju i też wynik tego, że ona była taka trochę prosta, trochę płaska, ale jednocześnie było w niej bardzo dużo tekstu, to był wynik tego, jakie ja po prostu miałam na dany moment umiejętności tworzenia muzyki, dlatego że gdzieś tam teraz też różnica w brzmieniu na pewno wynika z tego, że otworzyłam się na pracę z producentem. Pracuję z Bartkiem Barek Przestań, który też jest po prostu świetnym muzykiem i on pozwala mi trochę uwypuklić to, co ja już miałam wcześniej i też dawać mi na przykład rady takie, że nie zawsze musi być wszystko powiedziane. Czasami można zostawić przestrzeń dla słuchacza, żeby on sobie sam coś zinterpretował. A wcześniej było tak, że ja mam wrażenie, że byłam po prostu trochę taką nastolatką, która lubi czytać i chciałam powiedzieć wszystko o wszystkim, co już przeczytałam, co już wiedziałam i tej przestrzeni było mało, dlatego też te teksty są takie napakowane lirycznie. No a muzyka jest trochę prostsza ze względu na to, że no, produkowałam płytę Refleksy sama w domu całkowicie od A do Z, no a teraz już trochę ktoś pozwala mi też powiedzieć, słuchaj, może jednak zrób to inaczej i praca z innymi ludźmi sprawiła, że po prostu łatwiej jest mi gdzieś tam otworzyć się na inne ścieżki, inne rzeczy, których może sama bym nie zrobiła. Ale nadal wydaje mi się, że jest tam cały czas w tych nowych utworach jest trochę Olki Kluj, która była wcześniej, ale jednak jest to jakaś zmieniona Ola, tak samo jak ja się zmieniłam, no bo teraz te utwory wydaje mając lat 23, a tamte mając lat 16, no to jest to jednak duża różnica.
0: Czyli rozumiem, że to jest poszukiwanie tego kompromisu pomiędzy miszmaszem Olki Kluj, a pomiędzy cudzym wpływem, który, no, z którego jednak, tak jak mówisz, jednak czerpiesz. I do tych wątków też będziemy powracać, bo i wspomnimy o Bartku i wspomnimy o no właśnie tych wątkach związanych z poezją i literaturą, ale wydaje mi się, że do tego możemy powrócić po krótkiej przerwie. Natomiast jeżeli chodzi o twórczość Olki Kluj, to zostańcie z nami, bo też będziecie mieli szansę jej posłuchać.

0: Trwa sabotaż kulturalny, a z późnialskim przypomnę, że moją gościnią jest Olka Kluj, poznańska wokalistka i autorka tekstów. Kontynuujemy naszą rozmowę o zmianach, które zachodzą w jej twórczości i myślę, że mogę też zdradzić naszym słuchaczom, że jeżeli chodzi o twoje wykształcenie, no to jesteś przede wszystkim polonistką.
1: No jestem.
0: A jak już wcześniej ustaliliśmy, w twojej twórczości wyraźnie widać te wpływy poetyckie. Mhm. Choćby jeżeli chodzi o taki najbardziej charakterystyczny przykład, bo no nie oszukujmy się, trzeba było przygotować się do naszej rozmowy i odtworzyć sobie całą twoją dyskografię i wszystkie twoje single. I wydaje mi się, że takim najbardziej charakterystycznym przykładem, jak słucham jednej z twoich piosenek, Zalotki, takiej bardzo mówionej, deklamowanej, no to słyszę Świetlickiego i Świetliki. Ten specjalnie zaniżony głos, którego no akurat Świetlicki nie musiał zniżać, ale ty musiałaś.
1: Ale zostałam odczytana.
0: Ten szczególny sposób akcentowania wyrazów, no mam nadzieję, że nie obrazisz się za to porównanie, no ale jak już wcześniej ustaliliśmy, te wpływy poetyckie są wyraźne. I pamiętam, że kilka tygodni temu rozmawiałem na antenie Radia Afera w Sabotażu Kulturalnym z Karoliną Czarnecką, poetką, która również ma wykształcenie polonistyczne. I pytałam ją o to, jak ta akademicka świadomość poezji wpływa na jej pisanie. No ale żeby nie było, nie gościmy w Sabotażu Kulturalnym tylko polonistów. To jest zupełny przypadek. Natomiast ciebie być może... Analogicznie do tego, o czym rozmawiałam z Karoliną, spytam o to, jaka jest w sumie dla ciebie różnica pomiędzy poezją a pisaniem tekstów, pomiędzy pisaniem poezji a pisaniem tekstów pod muzykę. Czy to jest to samo? Czy uznajesz swoje teksty za poezję, za poetyckie? Bardzo mnie ciekawi ta relacja.
1: Tak, jest to bardzo sprzężone, bym powiedziała. Zazwyczaj jest tak, że w ogóle powstaje najpierw wiersz, a potem jest on przerabiany w piosenkę i tak jest za każdym razem praktycznie przy moim pisaniu. Przy pisaniu Refleksów, tej pierwszej epki szczególnie. Wtedy jeszcze byłam przed polonistyką, ale no gdzieś tam faktycznie te wpływy literackie już były. No też byłam w klasie humanistycznej, byłam bardzo nakierunkowana na to, że wiedziałam, że prawdopodobnie skończę na jakichś humanistycznych studiach i no prawdopodobnie będzie to polonistyka. Świetlicki to jest idealny punkt. Ja w ogóle jestem w szoku, bo ja o tej piosence trochę zapominam, bo mojej, nie wiem, rodziny czy znajomych praktycznie nikt jej nie lubi i w ogóle wszyscy mówią, że to jest takie, co to jest. I trochę ze Świetlikami, w ogóle ze Świetlickim jest tak samo i z poezją współczesną jest dosyć podobnie, że ktoś czyta i mówi, co za po prostu, co to jest? Dlaczego to jest w ten sposób pisane? Wtedy pamiętam, że siedziałam na balkonie i faktycznie słuchałam Świetlików i po prostu siedziałam tak, ja bym chciała mieć takie samo. I zrobiłam trochę inspirowaną zalotkę. Ale jeśli chodzi o teksty i o poezję, bardzo lubię myśleć o tym, że teksty nawet najprostsze, piosenek, to też są w jakiś sposób teksty poetyckie. Zresztą nawet jeśli wyciągnie się je spoza obszaru muzyki i odczyta się je po prostu potem samemu bez tej otoczki dźwięków, to i tak myślę, że można znaleźć w nich bardzo dużo sensu. No i też jest coś takiego, że ludzie biorą sobie na przykład jedną linijkę, powiedzmy, z jakiejś, nie wiem, książki, nawet nie całość tekstu i coś z nimi ta linijka robi i z piosenkami jest, myślę, że się zgodzisz identycznie, że jednak po prostu ktoś wyciąga sobie z czegoś coś ze swojego życia i jakoś interpretuje to wspólnie, ale jednocześnie myślę, że traktuję te teksty mocno poetycko, mocno literacko, dlatego, że też ta nowa płyta, nad którą teraz pracuję, bo jest taki proces i te single nie wychodzą bez powodu, ona będzie cała intertekstualna, czyli każda piosenka będzie nawiązywała do jakiegoś dzieła literackiego bardziej lub mniej. I właśnie chciałabym pokazać tą płytą, która jest w trakcie powstawania, że z czytania powinniśmy mieć radość, a niekoniecznie tylko jakąś ucztę intelektualną. I dlatego czasami jest to coś luźnego, jak awaryjki. Innym razem jest to kołysanka. I staram się kogoś tak, nie wiem, może rozanielić jakąś tą piosenką. No i właśnie dokładnie tak interpretuję moje czytanie literatury. W jaki sposób chciałabym, żeby ludzie interpretowali moje piosenki. Znaleźli się w jakimś klimacie przez jakiś dany czas. Dla mnie tym jest właśnie literatura. I tym samym chciałabym, żeby była moja muzyka dla innych. Też śmieszne, bo w ogóle ja ten album, który teraz powstaje, te single, są częścią mojej pracy magisterskiej, dlatego że jestem na dziennikarstwie teraz i na komunikacji społecznej, czy część komunikacyjna jest tą, którą się zajmuję i właśnie będę się starała napisać pracę o budowaniu intertekstualnej komunikacji w muzyce na podstawie tych piosenek, więc one no, są siłą rzeczy związane z poezją, z literaturą.
0: Czyli to jest naprawdę duży projekt.
1: No będzie. Na razie są to takie silly single, ale faktycznie ma to cały sens. No chciałabym, mogę zdradzić, żeby Były częściowo takie utwory, które są typowo nawiązaniem literackim, tak jak Rany Julek, który już wyszedł, tak jak Franka, która wyjdzie w przyszłym miesiącu. One po prostu nawiązują konkretnie do, nie wiem, postaci, książki, autora. Ale też chciałabym pomiędzy wplatać trochę piosenki, które są moją historią, która jest storytellingowa i która opowiada własną książkę w książce i też jest intertekstualna, że tak powiem. Więc będzie tam trochę piosenek mocno też melodeklamowanych niekiedy, związanych z jakąś tam opowiastką, którą napisałam i ta opowiastka jest ubrana właśnie w muzykę pomiędzy innymi wielkimi dziełami.
0: Czyli jest na co czekać, natomiast pozwolisz, że jeszcze z tej przyszłości wciągnę cię z powrotem w przeszłość, bo wspominałaś o tym, że na pewno studia polonistyczne uświadomiły ci bardziej, jak funkcjonuje pole literackie, kto w nim w ogóle funkcjonuje, jeżeli chodzi o poezję dawną, jeżeli chodzi o poezję współczesną, bo no, to też wiąże się z wielkim zdziwieniem, że poeci i poetki istnieją i nie wszyscy jeszcze umarli. Natomiast ciekawi mnie to, jakie są twoje inspiracje i czy rzeczywiście jesteś mi w stanie wymienić kilka nazwisk poetów i poetek, jeżeli chodzi o ten okres początku twojej twórczości, przypadający na gimnazjum, na liceum i no właściwie kontynuacji twojej twórczości, już takiej bardziej dojrzałej, przypadającej na ten okres studencki.
1: Okej, no myślę, że się to zmieniło. Jak najbardziej na początku to na przykład był, nie wiem, Petrarka. No były to jednak osoby z tej literatury klasycznej trochę nawet, niekoniecznie współczesnej, bo jej nie znałam. W ogóle liceum kończy się na II wojnie światowej i potem co jest? Szymborska, Herbert i Elo. I koniec. I po prostu już nie znasz tych rzeczy. Te rzeczy dopiero poznajesz później.
0: Jeszcze jest Różewicz.
1: Jeszcze jest Różewicz. Ale Różewicza akurat uwielbiam właśnie takiego nowoczesnego, trochę recyklingowego. I on też jest moją inspiracją akurat teraz. I faktycznie wcześniej nie był moją inspiracją w takiej swojej wojennej odsłonie, ale w tej odsłonie już późniejszej jest inspiracją teraz do jednej z piosenek na przykład. Także jak najbardziej on tam jest. Z tych wcześniejszych, no to tak, na pewno był właśnie Świetlicki, chociaż on jest już nowoczesny, ale wtedy ja w ogóle słuchałam Świetlików i trochę byłam nieuświadomiona, że on jeszcze ma bardzo duży background twórczości literackiej, więc to po prostu była moja nieświadomość nastoletniej mnie trochę. No i właśnie to były takie Siri nawiązania trochę, że coś, nie wiem, usłyszałam w ogóle, u mnie było tak, jeśli chodzi o nazwiska, ciężko mi będzie powiedzieć z tamtego okresu, bo wyglądało to w ten sposób, że ja siedziałam na lekcji polskiego i byłam zafascynowana jakimś wierszem, który był w podręczniku i mówię, tak, i z tyłu zeszytu pamiętam, miałam chyba takie 4 kartki wypełnione od po prostu początku do dołu strony, gdzie były zapiski właśnie jakichś fragmentów, jednych linijek i tak dalej. I to potem na przykład w pisaniu moich piosenek, nie wiem, siedząc na balkonie, załamuję dłonie, mam taką inną piosenkę, Rany Julek, to się tak jakoś razem łączyło, że ja po prostu wykorzystywałam sobie te linijki, czasem nawet nie pamiętając, kto to napisał, i wpletowałam to w swoje teksty wtedy. Więc to było po prostu inspiracja wynikająca z czystego jakiegoś takiego zachwytu literaturą wtedy, niekoniecznie świadomości. Teraz mam wrażenie, że jest to bardziej świadome, że ja już po prostu wiem, czego chcę używać. Na przykład w Awaryjkach jest to Myśliwski i traktat o łuskaniu fasoli. W Sennej piosence jest to Zielony wiersz. W Eliza Orzeszkowa i Ham. To jest, zazwyczaj jak myśli się o Lizie Orzeszkowej, myśli się nad Niemnem, a tutaj mamy inną pozycję, która jest dosyć zapomniana, a jest równie ważna i równie ciekawa pod względem takiej psychologii kobiecej. Także za każdym razem teraz, jak już coś wybieram, to ja wiem, z jakiego powodu to wybieram do piosenki. Wcześniej było to z czystego jakiegoś takiego, tak, to jest super, muszę to koniecznie użyć. Więc taka jest różnica.
0: Ale to być może dopytam cię o Awaryjki, bo myślę, że na antenie Radia Afera Awaryjki jeszcze usłyszycie w trakcie sabotażu kulturalnego. Natomiast co mają Awaryjki do Myśliwskiego? To mnie bardzo ciekawi, bo dla kontekstu mogę powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, że no to jest piosenka, o której powiedzielibyśmy jako o piosence Banger. Bardzo letniej. Mm-hmm. Ona jest lekka, ona jest bardzo rytmiczna, bardzo prosta.
1: Bardzo.
0: Taka wakacyjna, że jeżeli konstruowalibyście playlistę wyjeżdżając nad polskie morze, no to być może Awaryjki mogłyby się tam znaleźć, do czego też was zachęcamy. Ale właśnie ciekawi mnie ta relacja Myśliwskiego i Awaryjek, bo zupełnie szczerze Póki co nie wiem.
1: Okej, to chętnie odpowiem. Jest to relacja, która nie jest może aż taka bliska. Jest ona, no znowu tak jak wszystko u mnie, trochę z czegoś zaczerpnięta. Dlatego, że jest to po prostu jedna z moich ulubionych książek ever. I było tak, że ja po prostu zastanawiałam się, co lubię. Stwierdziłam, że tak, lubię tę książkę, lubię wakacje i trochę letniaczki. I myślałam, dobra, połączmy to razem. Z drugiej strony myślałam sobie, że faktycznie Traktat o łyskaniu fasoli jest taką książką dla mnie bardzo komfortową. Czuję się, jakby ktoś po prostu otulał mnie swoją opowieścią o swoim życiu i chciałam, żeby ta piosenka była ciepła i otulająca. I skojarzenie o tym, że otula mnie Myśliwski, który, no nie jest może to jakaś bardzo pozytywna letnia książka, i jednocześnie otula mnie mój własny numer, który jest letni i przyjemny, połączyło się w jedno. I tekst w sumie jest bardzo silly, bardzo głupawy, dlatego że tam jest, że tam traktat o łyskaniu fasoli i tak myślę od Myśliwskiego, jak mogłam za tobą gonić, i potem jest, że mój świat się toczy w rytm kulek edamame, i to jest po prostu jakby nawiązanie do tej fasoli, więc pomyślałam, że po prostu zrobię sobie jakąś taką mozaikę własnych skojarzeń i jednak wplotę go, bo lubię go w inny sposób, ale niech się tu pojawi, i trochę na tej zasadzie powstało połączenie awaryjek z traktatem.
0: Tak jak wcześniej wspominaliśmy, myślę, że awaryjki jeszcze usłyszycie na antenie Radia Afera, a my wracamy do was po krótkiej przerwie.

0: Wracamy do Was po krótkiej przerwie. My dalej sabotujemy i sabotujemy, bo trwa sabotaż kulturalny. Przy mikrofonie Natalia Adamska i moja gościni
1: Olka Kluj.
0: Kontynuujemy rozmowę o relacji poezji i muzyki, bo o tym rozmawialiśmy wcześniej. Pojawiły się takie nazwiska jak Petrarka, jak Myśliwski, jak Różewicz, ale nie tylko. I przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniało mi się o rolce, o krótkim filmiku z twojej sesji z producentem Barek Przestań. Mm-hmm. Zresztą o Bartku już wcześniej wspominaliśmy w kontekście tej zmiany, która zaszła w twojej twórczości, która rzeczywiście wprowadziła trochę nowości i pewnie też w jakiś sposób otworzyła cię na nowe brzmienia i na brzmienia, których być może sama ze sobą byś nie skojarzyła. I pamiętam, teraz będę oczywiście parafrazować, jak wyglądała wasza rozmowa, ale pamiętam, że spieraliście się o to, jaki ma być tekst.
1: Tak.
0: I Bartek bardzo chciał, żeby ten tekst był prosty i chyba zwrócił ci uwagę na to, że Ola, to nie jest poezja, to jest muzyka.
1: Tak.
0: A ty byłaś rzeczywiście bardzo przejęta tym, że no, trudno na pewno znaleźć ten kompromis pomiędzy jednym a drugim, a mimo to, jak już wcześniej ustaliliśmy, jakoś ci się to udaje. I właściwie ciekawi mnie to, co dała ci ta współpraca i co dają ci inne współprace. To znaczy, jak to wpłynęło na twoje postrzeganie tego, jaki ma być tekst, jak można się nim bawić, jak ma wybrzmiewać piosence, bo zakładam, i tutaj jeżeli się mylę, to mnie popraw, że chyba ta część tekstowa, ta część liryczna w muzyce jest dla ciebie najważniejsza.
1: No jest. I dlatego jestem bardzo buntownicza często, jeśli chodzi o moje teksty. Doceniam pracę z producentami, bo w sumie teraz we wtorek miałam okazję pracować z kimś innym niż Bartek, ale doceniam pracę generalnie z producentem jako takim, właśnie przez to, że ktoś cię trochę utemperuje, ale jednocześnie musisz postawić na swoim. I ja mam wrażenie, że na początku trochę nie miałam odwagi stawiać na swoim. Teraz czasem już ją mam. Co mi to daje? Chyba to, że czasami chciałabym powiedzieć za dużo, a ktoś mi mówi, rozumiem, jak powiesz mniej. I faktycznie tak jest. Też moja praca mi bardzo pozwala, taka poza muzyczna, to uskuteczniać, dlatego że faktycznie no, ja jestem copywriterką i gdzieś tam, kiedy... Tam też jest zasada taka, że im mniej tekstu i więcej treści, tym lepiej, bo możesz powiedzieć coś w, nie wiem, na jedną stronę cztery, a możesz coś powiedzieć w dwóch zdaniach i to jest okej. I jeśli ludzie to rozumieją, to nawet lepiej, kiedy jest tego tekstu mniej. I ja się tego uczę. To jest niezbyt przyjemna nauka, przynajmniej była. Szczególnie, kiedy faktycznie, tak jak mówisz, ta warstwa liryczna jest najważniejsza, no to chcesz, żeby ona była rozbudowana, żeby była dokładna, żeby było jej dużo. Ale faktycznie, wiesz co, myślę, że to jest też trochę o ego, że staram się po prostu... Praca z innymi... zmieniła moją muzykę pod tym względem, że trochę schowałam ego do kieszeni i nie zawsze muszę mówić, że jestem mega literatką, a mogę po prostu bawić się tym, co robię i dawać innym przyjemność, a niekoniecznie jakieś właśnie, no tak jak już wcześniej wspominałam, intelektualną ucztę, tylko trochę dać radości z tej muzy, bo w sumie po co słuchamy muzyki? Po to, żeby odczuć różne emocje, ale niekoniecznie po to, żeby usiąść i po prostu słuchać każdego jednego słowa, skupiać się na każdym słowie, mówić tak, to jest wspaniale napisane, bardziej powiedzieć wow, robi to coś ze mną, mam ciary. I faktycznie chyba odbiegłam od pytania trochę, co? Ale...
0: Nie, myślę, że zupełnie nie, bo w momencie, w którym zaczęłaś odpowiadać, rzeczywiście w mojej głowie były te skojarzenia z tym, o czym wspominałaś wcześniej, że wydaje mi się, że to twoje dążenie do większej prostoty dzięki współpracy z producentami i producentkami, być może w przyszłości.
1: Mam nadzieję.
0: Rzeczywiście jest tym też dążeniem do tego, by ta muzyka była bardziej, lepiej przyswajalna, lepiej rozumiana, bo wydaje mi się, że to jest chyba taka polonistyczna bolączka, że jeżeli jest się polonistą, to jest się przyzwyczajonym do tego, że mówi się bardzo dużo i czasami używa się bardzo trudnych słów, a chyba nie do końca o to chodzi w sztuce i przede wszystkim w sztuce współczesnej, która chyba powinna dążyć do tej relacji. Więc wydaje mi się, że w ogóle nie odbiegłaś od pytania, ale to, o czym mówisz, widzę na przykład w piosence, w sennej piosence. Że, bo rozumiem, że to była ta piosenka, nad którą popracowałaś z
1: Bartkiem. Tak, to była wtedy ta piosenka i właśnie nawet było tak, że to był pierwszy utwór, w którym mam współautora tekstu, dlatego że to też była jakaś taka właśnie praca nad ego, dlatego że Bartek faktycznie, no, mówił, usuńmy. To było tak, przyszłam z tekstem, który miał, nie wiem, pół strony i Bartek mówi, zostawiamy z tego linijkę, a ja mówię, nie, to jest wszystko ważne. Nie musisz tego mówić, to jest sen. W śnie się dzieją dziwne rzeczy, możesz powiedzieć jedno zdanie, które przepływa w twoim śnie. I faktycznie ta sesja była dla mnie taka, że trochę W ogóle to jest, myślę, dużo artystów tak ma, że ciężko jest wyjść ze swojej demówki, że kiedy wymyśliło się jakieś demo, albo ma się jakiś wzór na piosenkę i ktoś ci chce ją trochę rozbroić, to ma się takie, kurczę, coś się zmienia. I dopiero na przykład po, nie wiem, tygodniu, trzech dniach odsłuchujesz tego, mówisz, okej, to jest fajne w tej formie, ale tak jesteś osłuchany ze starą formą, że to jest dla ciebie dziwne. Ja tak trochę miałam, a jednocześnie no, starałam się bardzo otworzyć i z tą senną piosenką wynikało to tak, że no właśnie, mówię, Bartek bardzo zredukował ten tekst, pozwolił mi go zredukować. Czasami jednak mówiłam, dobra, to jest ważne, to bym chciała tutaj dać. Zaproponował coś, ja mówiłam nie, albo właśnie zaproponowałam ja coś, on mówił może tak, nie, więc no faktycznie było to dłubanie trochę wspólne, no ale wyszło z tego coś, mam wrażenie, bardzo magicznego i takiego w sumie, w jakim klimacie chciałam, żeby to wybrzmiewało. I jest on bardziej nawet klimatyczny w ten sposób, o jaki mi chodziło, niż to, z czym przyszłam na początku.
0: No tutaj mogę się ujawnić jako fan przed naszymi słuchaczami i słuchaczkami i przede wszystkim przed tobą, bo senna piosenka to jest chyba moja ulubiona piosenka z całego twojego repertuaru.
1: Ojejku.
0: Natomiast chcę cię jeszcze dopytać, bo wspominałaś o tym, że przyszłaś ze ścianą tekstu. Mhm. Jak wyglądała ta nierozbrojona wersja? To znaczy, czy ona była bardziej storytellingowa i rzeczywiście stwierdziliście, że to wyzbycie się tego tekstu i tego nadmiaru dobrze zrobi tym sennym klimatom? Czy to była zupełnie inna historia, z której wydobyliście jakieś meritum?
1: Znaczy, to było tak, że mi się coś przyśniło i zapisałam sobie notatki z tego snu i chciałam trochę ująć całe te notatki w piosenkę. Jednocześnie to była chyba taka sesja, że ja nie miałam takiej bardzo dokładnej formy, bo czasami jest tak, że ja przychodzę i wiem dokładnie, co ma gdzie być zaśpiewane, w jaki sposób, jaki jest konkretnie tekst, a czasami jest tak, że faktycznie mam bardziej jakiś zalążek i to był zalążek, ale bardzo duży. I właśnie to rozbrojenie polegało na tym, żeby tę notatkę o śnie, co się tam działo i o czym bym chciała powiedzieć, nieco właśnie uprościć, nieco ją zredukować i wprowadzić. No właśnie też zależało nam, żeby tam w tej piosence było dużo przestrzeni i bardzo mało tekstu. A no przyszłam z dużą ilością tekstu.
0: A jednocześnie wydaje mi się, że zachowałaś właśnie ten poetycki komponent w tej piosence, bo jak myślę o fragmencie "To wszystko widzę, kiedy zasnę, ile ważą twoje palce", to jak myślę o tej, o tej linijce, o tym, ile ważą twoje palce, no właśnie to jest takie, to jest takie chwytliwe, to jest takie, takie poetyckie, nie? Że można by było po prostu pstryknąć, czy jakoś tak wyraźnie zagestykulować ten tekst i że to jest to miejsce takie bardzo intensywne, bardzo poetyckie. Jednak w awaryjkach wydaje mi się, że tego nie ma. Czy jesteś nam w stanie zdradzić? No bo następną twoją piosenką, którą będziesz wydawać, będzie Franka.
1: Tak.
0: Czy jesteś nam w stanie trochę opowiedzieć o tej piosence, być może nieco uprzedzając jej wydanie, o czym ona jest, do czego nawiązuje i czy jest bliska, bardziej bliska sennej piosence, bardziej bliska awaryjkom, czy jest ona zupełnie czymś spoza twojego repertuaru?
1: Jest spoza, ale jednocześnie, jeśli miałabym ją do czegoś przypisać, to do mojej pierwszej epki, a nie do nowych rzeczy. Ona też chronologicznie powstała jako pierwsza, bo ona została nagrana w studio, żebym nie skłamała, ale z 2 lata temu. Może rok temu, coś takiego, ale w każdym razie no już naprawdę bardzo dawno. Teledysk nagraliśmy w tym roku i ona, mam wrażenie, że dostaje nowych warstw po prostu z miesiąca na miesiąc, bo i kiedy zrobiliśmy do niej teledysk, to dodało się coś nowego do niej, takiego bardziej już współczesnego mojego, związanego z taką bardziej okrzesaną formą twórczości artystycznej, czego nie ma w tych rzeczach na epce numer 1 i tym się różni od tej epki, ale jednocześnie lirycznie jest do niej bardzo podobna ta Franka. Dlatego, że tam jest dużo tekstu i też jest nawiązanie do Elizy Orzeszkowej. Chciałam oddać trochę pisanie Elizy Orzeszkowej w tym, jak to jest napisane. Miałam takie fragmenty książki, które mnie najbardziej chwyciły. Po prostu naprawdę takie, no, nie wiem, powiedzmy akapity i starałam się je przerobić właśnie w krótszy tekst piosenkowy. Tylko tam akurat jeśli się nie mylę, to Franka jest cała moja. Tam Bartek, to jeszcze był nasz, to chyba było w ogóle nasze drugie nagrywki wspólne. On tam jeszcze nie ingerował, tak jak teraz. Myślę, że mamy po prostu większy komfort w tworzeniu razem. I teraz no, więcej daję tego swojego zdania niż wcześniej. Aczkolwiek faktycznie no, jest to utwór o szaleństwie kobiecej głowy. I o tym, że no właśnie trochę takim miszmaszu współczesności i teraźniejszości, bo jest o współczesnej kobiecie, która chce zmienić coś w swoich włosach, bo jest jej bardzo źle. Typowa sytuacja typu, nie wiem, 2 w nocy, łazienka, ścięcie grzywki po prostu nad zlewem. A z drugiej strony jest o France, która właśnie była tak nadpisana przez swój trudny los, że już nie dało się jej zmienić i miała bardzo dużo rozterek w swojej głowie i wydawało mi się to takie trochę borderline'owe i na wskroś współczesne, kiedy to czytałam, mimo tego, że no, jest to książka na pewno niewspółczesna. I że ten temat jest nadal aktualny. Starałam się trochę połączyć te bolączki Franki z moimi na tamten okres. I po prostu powstał utwór z takim... I powiedziałam, że to jest taki trochę dark pop, taki rage song, że po prostu jest się bardzo złym i bardzo się chce to wyrazić, a jednocześnie bardzo smutnym. I ten smutek i ta złość jest w tym numerze. On jest w ogóle bardzo filmowy. Jest trochę melodeklamowany, więc jest tym nawiązaniem do tego. A jednocześnie

0: Trwa sabotaż kulturalny, przy mikrofonie Natalia Adamska i moja gościni Olka Kluj. Rozmawialiśmy wcześniej, no właściwie w ogóle o całokształcie twojej twórczości i myślę, że podczas ostatniej, no prawie godziny spędziliśmy dużo czasu w różnych miejscach, bo i na studiach polonistycznych, i w pracy, w copywritingu, i w różnych konkretnych dziełach, które rzeczywiście znajdują miejsce w twojej twórczości. I chcę jeszcze nawiązać do tego, o czym, co w sumie przewija się przez całą naszą rozmowę, czyli o tej relacji tych pojedynczych singli, które są bardzo różnorodne, a jednocześnie jakiejś wspólnej cechy, jakiegoś wspólnego mianownika, który wszystkie te single łączy, co nie wiem, czy jest możliwe na tym etapie do wychwycenia, ale pewnie byłoby możliwe w momencie, w którym już mielibyśmy styczność z całokształtem. I nieco uprzedziłaś moje pytanie, bo już zapowiedziałaś to, że ta praca nad albumem trwa, ale tak jak wcześniej wspominałaś, choćby w kontekście piosenki pod tytułem Franka, właściwie od momentu wydania tej piosenki, od momentu stworzenia do wydania tej piosenki minęło dwa lata.
1: Około dwa.
0: Więc właściwie ta relacja jest bardzo długa, więc
1: tak.
0: Olu, życzę ci, żeby prace nad albumem szły w miarę prędko.
1: Ale słuchaj, w tym tygodniu już we wtorek nagrałam jedną piosenkę, teraz w piątek będzie następna, także dwie nowe już się szykują, więc idzie szybciej niż do tej pory.
0: Czyli przyspieszyłaś, ale tak. Wydaje mi się, bo wcześniej chciałem zadać ci pytanie o to, i jakbyś miała teraz wydawać album, jak on wygląda? Jakby on wyglądał? Ale jako, że już właściwie jesteś w tym procesie i tworzysz ten album, to rozumiem, że masz jakąś wizję. I wcześniej wspominałaś o tym, że te nawiązania do konkretnych autorów, do konkretnych powieści, do konkretnych postaci, one są istotne i one są zawarte właściwie w każdym utworze. Ale czy byś mogła zapomnieć

0: powiedzieć, jak wygląda ten całokształt?
1: Całokształt jest morski, wędkarski, a jednocześnie literacki. I moja historia opowiada o jakimś rozstaniu z osobą z zamiłowaniem do morza, o której też napisałam dużo po prostu wierszy własnych i własnych, nie wiem, znaczy jak mówię, w awaryjkach żadnego wiersza o tobie nie napisałam, ale jednak tych notatek powstało sporo, kilka niemiłych, cytując awaryjki. No i z tego skleiły się jakieś po prostu ładniejsze historie i mam wrażenie, że to po prostu będzie wyglądało tak, że będzie cykl mojej opowieści przeplatanej opowieściami innych, ale to wszystko emocjonalnie będzie nawiązywało do tego, co się stało we mnie.
0: Czyli właściwie ten album, właściwie wciąż pozostajemy w tym miszmaszu, o którym wspomniałaś
1: tak.
0: na początku naszej rozmowy. Mm-hmm. I no, wydaje mi się, że jesteś nieuchwytna. To znaczy trochę, żeby usystematyzować naszą rozmowę, próbuję cię za każdym razem na czymś złapać mm-hmm. i jakoś cię określić gatunkowo i włożyć cię w pewne ramy, ale no nie udaje mi się.
1: No ja myślę, że tą ramą po prostu jest chyba alternatywa, która łączy różnorodność gatunkową i różnorodność brzmieniową. Ale z drugiej strony nie lubię określać się alternatywą, bo czuję się gdzieś tam, też no my się znamy prywatnie, więc wiesz, że czuję się to dekor pop girl i faktycznie trochę jak Daria Zawiałow z dziewczyną pop, ja mam w sobie tego dużo. Także no powiedziałabym, że no właśnie to jest pop nasiąknięta alternatywą albo alternatywa nasiąknięta popem i ciężko powiedzieć, które jest bardziej precyzyjne, czy w tą, czy w tą stronę.
0: To skoro przyspieszyłaś ze swoją działalnością i rzeczywiście mam wrażenie, że tak jak sama mówisz i zaczynasz nagrywać więcej i w sumie zaczynasz też koncertować coraz więcej, to czy możesz jeszcze na koniec naszej rozmowy powiedzieć słuchaczkom i słuchaczom Radia Afera, gdzie można cię złapać, gdzie można cię obserwować, gdzie można wychwycić twoją twórczość, żeby być blisko niej i żeby niczego nie stracić?
1: Najbardziej polecam na Instagramie, bo tam jestem najbardziej aktywna. Olka Kluj, ale ja w ogóle jestem Kluj przez U zamknięte, więc Olka Kloj. Tam najczęściej rzeczy publikuję, tam też zbieram informacje o koncertach, więc zachęcam do śledzenia. Pozostałe socjale traktuję trochę po macoszemu, więc tam raczej nie. No i jeśli chodzi o koncerty, na razie już te wakacyjne, wszystkie, które się wydarzyły, miały miejsce, ale jeśli będzie coś nowego, to na pewno właśnie na Instagramie będę o tym mówić.
0: No, mam nadzieję, że tym, o czym powiedziałaś pod koniec naszej rozmowy, nie zawiodłaś bardzo naszych słuchaczy i nasze słuchaczki.
1: Coś na pewno się pojawi. Na pewno.
0: Dlatego...
1: A oprócz tego YouTube, Olka Kluj, Franka, wychodzi już w przyszłym miesiącu. To będzie mega i mega się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że ktoś z was też.
0: Ja również zachęcam w takim razie do obserwowania działalności muzycznej Olki Kluj i do śledzenia tego, co dotychczas zostało wydane, co zostanie wydane, no i przede wszystkim, co chyba najważniejsze w muzyce, do bycia razem i do słuchania tego materiału na żywo. Przy mikrofonie była Natalia Adamska, moją gościnią była Olka Kluj, realizował nas Mateusz Robak i niestety nasze ostatnie minuty sabotażu kulturalnego dobiegają końca.
1: Dzięki. Niestety, dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja. Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough said. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na sierpniowe koncerty na falach. Już 21 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpią Roxy Węgiel oraz Liwka, a dzień później 22 po prostu Kajtek, Boron i Zippy Ogar. Z kolei 25 sierpnia nad Maltą zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Minęła godzina 19. Witamy Was w Aferytmie pod palmami, czyli najlepsza wakacyjna muzyka w eterze.
5: A zapraszają Was Karola Ziębińska
4: i Ola Andrzejewska. Dzisiejszą audycję realizują Zbigniew Siwek oraz Paweł Zjeżdżałka. No i przez godzinę sobie posłuchamy naszych wyborów muzycznych. Na tą już bym powiedziała trochę końcówkę wakacji, ale... No, trochę tak ku temu się zbliżamy, ale jeżeli jeszcze chcecie skorzystać z tych wakacji, z tego lata i z festiwalowej energii, no to możecie wybrać się na jeden festiwal już w tę sobotę. A mówię tutaj o Sound of the Age Festival, czyli jednodniowe święto rocka i metalu, które odbędzie się przy zamku w Ćmielowie. No także trochę daleko, trochę musicie wyjechać z tego Poznania, ale myślę, że warto, bo zagrają takie zespoły jak Metal Factory, Death Yard czy Leash Eye. No i jeżeli chcecie zdobyć taką wejściówkę, a jest to wejściówka podwójna, także możecie kogoś ze sobą zabrać, no to wysyłajcie SMS na numer 7148, w treści wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego Wy chcecie wziąć udział w tym festiwalu. No a my przechodzimy do naszych muzycznych propozycji.
5: No, zaczniemy wszystkim znanym i lubianym zespołem Queens of the Stone Age, którego to singiel ukazał się 14 lutego. Tytuł Easy Street. Zapraszamy.
6: You can clap if you like. And then you can clap even if you don't like.

0: Just the balcony. That's it, here.
1: I to było właśnie Queens of the Stone Age, nieco inaczej niż zwykle, znacznie spokojniej. Gdybym ich nie znała, to pewnie bym się nawet nie domyśliła, że to oni. I ciekawi mnie tylko, czy zapowiada to jakiś album. Na razie mamy tylko singiel. Zobaczymy, czekamy z niecierpliwością.
2: No, zazwyczaj tak jest, że jak te single powoli zaczynają wychodzić, to możemy się czegoś spodziewać nowego. A coś nowego niedawno dostaliśmy od polskiego zespołu Duszno. Jeżeli nie znacie, no to jest to jeden z dopiero tak wybijających się po szczeblach kariery shoegaze'owych polskich zespołów, których w ostatnim czasie robi się coraz więcej, ale ja nie narzekam, ja się bardzo z tego cieszę, bo shoegaze leży gdzieś tam głęboko w moim sercu. No i wydali oni nową epkę Zostań, wyjdź. Po niecały rok po wydaniu debiutanckiego albumu Okruszki ukazało się to wydawnictwo. Jest to historia bolesnego przywiązania, pożegnań oraz ponownego odkrywania bliskości. Są niestety tylko 4 utwory na tej epce, także wszystkie te emocje są skompresowane w tych kilkunastu minutach, a posłuchamy teraz ostatniego z nich, czyli Maskary.

0: Miałam tę przyjemność być na premierowym koncercie epki Zostań, wyjdź, odduszno, ale myślę, że to jest dosyć duże osiągnięcie dla zespołu, no bo ten właśnie premierowy koncert odbył się na OFF Festiwalu. Zagrać na OFFie dwa dni po wypuszczeniu epki, myślę, że całkiem duże osiągnięcie, piękna sprawa.
1: A kolejne osiągnięcie, jakie będziemy prezentowali przed wami, to Palace for the People od Greta Van Fleet, do którego to albumu wydania zostało 49 dni, 4 godziny 45 minut 56 sekund. Czekamy z niecierpliwością.
0: Odliczamy.
1: Odliczamy już powolutku. A utwór, który wam teraz zaprezentujemy, będzie to So You Stand. Zapraszamy.

0: Jakie to było okropnie emocjonalne, przepiękne i jeszcze jak oni to niesamowicie odprowadzili, mam nadzieję, że zawsze będziesz wiedzieć, że życie z tobą mnie dopełniło typowo. Greta Van Fleet, przecudownie. A teraz zapraszamy do stałego punktu naszego programu.
1: A w tym tygodniu w płycie tygodnia zaskoczenie, bo płyta nie z Polski, a z Czech.
0: Wyspa na Fixa, czeska grupa muzyczna z Pardubic, która gra rock, ale nie taki czysty chyba, jak się wydaje, nie taki zwykły, a wzbogacony o elementy surrealistyczne, powiedziałabym jakieś nawet poetyckie. Teksty autorstwa frontmana Michaela Mardiego. Co jeszcze można powiedzieć o naszej płycie tygodnia?
1: No na pewno tworzą już od bardzo, bardzo wielu lat, bo w zeszłym roku świętowali 20-lecie jednego ze swoich albumów i wydali z tej okazji specjalną reedycję jego. No i skończyli to świętowanie, więc wracają znowu do wydawania nowych albumów, a album, o którym tutaj mówimy, to Ideal. I posłuchamy jednego z utworów, a będzie to Bylo to Jitsi.

Bylo to Itzy od Wypsanej Fiksy z naszej aktualnej płyty tygodnia, a kolejna propozycja ode mnie będzie również taka dosyć rockowa, zostaniemy w tych gitarowych klimatach, bo będzie to zespół Wednesday. Jeżeli jeszcze nie znacie, no to zachęcam, bo ja też dopiero niedawno ich odkryłam, bo na Off Festiwalu usłyszałam gdzieś tam, wchodząc dopiero na festiwal, ich koncert, który właśnie się zaczynał. I stwierdziłam, że totalnie muszę na niego iść, bo ten wokal naprawdę jest przyciągający, wokal wokalistki głównej Carly, bo o niej właśnie mówię. Wydali w zeszłym roku album Blitz i ten album, jak sama właśnie wokalistka mówi, ma reprezentować to, jak Wednesday powinno brzmieć po latach eksplorowania i szukania tego odpowiedniego brzmienia, a tych lat całkiem sporo naleciało, bo pierwszy album z tego, co pamiętam, wyszedł w 2020 roku, także na tej przestrzeni 5 lat doszli do tego swojego finalnego, zamierzonego brzmienia. No i są to takie indie rockowe, dosyć z dużą dozą szaleństwa i zabawy tą muzyką dźwięki, co mi się bardzo podoba, bo jest tak jednocześnie spokojnie, ale jest przestrzeń na takiego ostrego hard rocka, jest przestrzeń na mocne gitary, na mocny wokal i mimo, że w tym utworze, który teraz posłuchamy, może niekoniecznie to wszystko się zawrze, no to na pewno zachęcam was do przesłuchania całego albumu, a teraz przed wami Bitter Every Day.

0: Bitter Every Day od zespołu Wednesday. I tutaj wielki shoutout dla zespołu, jeżeli jeszcze nie słyszeliście tej historii, no to przed ich koncertem na Ofie wybuchł wulkan na Etnie, gdzie po tym jak na Sycylii grali koncert dzień wcześniej, więc utknęli na tym lotnisku, koncert na Ofie został przełożony o jeden dzień, zostały zgubione ich instrumenty, gitary, ale jakoś sobie poradzili, nie wiem jakim cudem, no i zagrali w ostatni dzień Ofa, więc ten koncert smakował jeszcze lepiej i był jeszcze bardziej wyczekany, szczególnie przez fanów, którzy specjalnie dla nich tam przyjechali.
1: Nieźle, bardzo mi się podobała ta twoja polecajka. Ja myślę, że tobie też, bo się pochwaliłaś, że płytę kupiłaś tak z dnia na dzień, nie wiedząc
0: tak,
1: nic.
0: Tak, dokładnie. Tak.
1: Także zostaniemy troszeczkę w tych klimatach. Cage the Elephant, nowe wydanie z 10 lipca. Ja kocham ich, zakochałam się w chłopakach po Cigarette Daydream, po Trouble, po Cold Cold Cold, to ich elektroniczne brzmienie połączone z takim trochę rockiem, troszeczkę jakąś taką quasi subtelną alternatywą, ale wszystko to pozostaje w bardzo dobrym smaku cały czas, więc zapraszamy Beaches in Tennessee.

0: No, trochę się na chłopaków naczekaliśmy, bo ostatnie ich wydanie z 19 roku, ale na szczęście już są z nami z powrotem.
1: Dokładnie tak. Trochę nam się tutaj tak monotematycznie zrobiło, nie mówię, że narzekam, ale ostatnie te propozycje były dosyć rockowe, mocne gitary. No, całkiem mi się to podobało, ale czas, żeby to zburzyć. Wejdziemy na te najbardziej emocjonalne, liryczno-popowe klimaty, jakie istnieją, a to za sprawą najnowszego singla od Zofii Justyńskiej we współpracy z Kubą Folwarczynem. Tym razem piosenka w ogóle ma ciekawą historię powstania i ta współpraca ma ciekawą historię, bo sam utwór został napisany przez Zofię już kilka lat temu, gdzieś w środku nocy w kawalerce w Krakowie. No i od początku z założenia miał być nagrany w duecie, tylko że nie można było znaleźć odpowiedniego męskiego głosu do tego duetu. No i po poznańskim Nexcie, który odbywał się w kwietniu, na którym i Zofia, i Kuba grali swoje koncerty, Zofia tak się nasłuchała takich pozytywnych opinii właśnie o Kubie, który tam grał, żeby... to może on był na tym singlu. No i mimo, że nie zdążyła posłuchać jego koncertu wtedy, to spotkali się gdzieś przypadkiem na totalnie randomowym karaoke i w ten sposób nawiązali współpracę, którą teraz możemy posłuchać w wyniku utworu Bez Ciebie.

0: Niezmiennie za każdym razem wzruszam się, słuchając wokalu Zofii, i będę miała, a wy również, okazję posłuchać jej na żywo, bo wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową. Na razie ogłoszona została tylko jedna data i jest to koncert w Warszawie, który odbędzie się 13 grudnia, ale następne miasta będą pojawiać się w najbliższym czasie i mamy nadzieję, że będzie tam Poznań. Bardzo na to liczę.
1: Również liczymy na to, a tymczasem przejdziemy sobie do nieco spokojniejszych, chociaż bardzo mi się te skrzypce podobały, przepiękne.
0: Tak, to odprowadzenie, po prostu aż mam ciarki, jak słyszałam te skrzypce na końcu, do końca odprowadzone, przepięknie.
1: No, naprawdę, i lirycznie też ekstra, i wszystko zostaje w tym samym tonie, a my przejdziemy sobie do The Sacred Souls i do jeszcze nietytułowego, chociaż to za chwilę, ale do jednego z dwóch singli, które ukazało się 28 czerwca. A Same Difference, These Sacred Souls, oni są moimi przeogromnymi idolami, jeżeli chodzi o soul. I niedawno sprawdziłam, że przecież ich utwór, który zrobił taką wielką furorę i dzięki któremu tak się wsławili, Will I See You Again, ukazał się pod koniec 20 roku, co w ogóle strasznie mi się nie spina z tym, jak on brzmi i jak on daje emocje i taki vibe, powiedziałabym, nawet lat 70-tych, 80-tych. Ale to możecie ocenić sami.

0: Kurczę, odbiegało mi to jakoś troszeczkę od ich takiego typowego klimatu, takie bardziej reggae, coś mi zdaje, bo
1: no,
0: takie plażowe klimaty podchodziło.
1: Reggae, taki wakacyjny klimat było słychać w tym. Ja teraz wrócę do mojego ukochanego lirycznego popu, którego już słuchaliśmy przed chwilą, no ale będzie to kolejna wyjątkowa polska artystka, a mówię tutaj o Jadwidze Zarzyckiej. Wyjątkowa dlatego, że z ciekawych miejsc czerpie inspirację, bo konkretnie jest to kinematografia, ale nie taka popularna, tylko polska. W szczególności z lat 60., 70., no głównie takie czasy PRL-u. I dla mnie, jako dla osoby, która jest totalnie zielona w temacie kina, jest to szczególnie ciekawe, bo mogę to właśnie z tej drugiej strony odkryć i jej piosenki jakoś powoli zachęcają mnie do tego, żeby zgłębić ten temat kina. Jej debiutancka epka Personel inspirowana jest filmem Krzysztofa Kieślowskiego o tym samym tytule.
0: Mój ulubiony, ukochany.
1: Cieszę się, że ktoś że ktoś ma jakieś pojęcie na temat tych filmów, jeżeli ja go nie mam.
0: To jest dużo powiedziane, ale nice, że akurat odwołała się do niego. Bardzo miło to słyszeć.
1: No i też utwory na tej epce są, no przynajmniej jeżeli chodzi o tytuły, zainspirowane różnymi starymi polskimi filmami. Sama artystka mówi o sobie, że urodziła się nie w tej epoce. No i czy jej muzyka to mówi? Myślę, że

0: Jeżeli tak, to w dość nieoczywisty sposób, bo nie jest aż tak stylizowana na jakieś takie stare czasy. Czuć tą współczesną jednak wrażliwość, ale na pewno jest to coś wyjątkowego, a teraz posłuchamy tytułowego utworu z tej epki.
1: Nie wiem, czy ja byłabym w stanie zrobić to, co chciałam.

0: Jadwiga Zarzycka i Personel. Ja tylko tak napomnę, że miałam ostatnio okazję porozmawiać z Jadwigą i tej rozmowy możecie szukać na naszych social mediach, także zachęcam. Ciekawych rzeczy dotyczących filmów i polecajek filmowych można się dowiedzieć. A tymczasem przechodzimy do następnych propozycji.
1: Ale chciałam tylko napomknąć, że bardzo nieoczywisty głos i bardzo przepiękny. Taki czuć, że wrażliwa dusza i jak jest 1000 głosów, na które bym wpadła i bym je wymyśliła, to ten jest na pewno 1001.
0: Dużo emocji na pewno w głosie zawarte.
1: A kolejny mamy, co tutaj patrzę, The Secret Sauce po raz kolejny i tym razem będzie to tytułowy kawałek. Zapraszamy.

0: One and the Same to jest z pewnością to, czego nie mogę powiedzieć o ich twórczości. Wspaniałe trio amerykańskie i jestem głęboko zaskoczona, że założone w 2019 roku, jak oni szybko przybili się do tego mainstreamu, jak oni szybko osiągnęli sukces i absolutnie można się domyślić, czemu go zawdzięczają, bo ta muzyka soulowa z lat 70. i 80. to całe analogowe brzmienie i to piękno tej prostoty, to jest coś, czego myślę, że dzisiejszej muzyce bardzo potrzeba i co ludzie na szczęście docenili.
1: No muszę przyznać, że faktycznie to nie brzmiało jak ta muzyka tworzona w dzisiejszych czasach, w czasach takich no już mocno zautomatyzowanych, które zmagają się z wieloma problemami związanymi z tym. No i jednym z nich jest taki, o który cię chciałam, Ola, zapytać. Zdarza ci się korzystać z czata GPT?
0: Absolutnie tak, ale jak tylko rzadko mogę, tak rzadko korzystam.
1: No niestety wszystkim nam się chyba zdarza i ten temat właśnie podjęła w swoim najnowszym singlu Nat Cichocka, który właśnie nosi tytuł Chat GPT, ale przy okazji wydania tego singla odbyło się także spotkanie, panel dyskusyjny we współpracy z Meet Me Offline, na którym można było podyskutować na ten temat i na temat problemów, jakie to za sobą niesie, ale też korzyści i potencjalnych możliwości. Także tym utworem dzisiaj się z wami pożegnamy. Audycję realizowali Zbigniew Siwek i Paweł Zjeżdżałka, a przy mikrofonach były dla was
0: Karolina Ziębińska
1: oraz Ola Andrzejewska. Teraz słuchamy Nat Cichocki i ChatGPT.

0: Aferyt pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Radio!

0: zainteresowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. W czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
0: Pium, pium.
3: Rano zadzwonił mi budzik. Rzuciłam budzikiem o ścianę. Roztrzaskałam go na milion części. Później pomalowałam się tak, tu zdjęcie. Później ubrałam się tak, zdjęcie. Później zeszłam na dół i zobaczyłam moją mamę i czterech obcych mi mężczyzn. I moja mama wtedy powiedziała: sprzedałam cię dla Five Seconds of Summers. Koniec historii. Tyle pamiętam. Za mikrofonem Natalia Król. Moim gościem dzisiaj jest, proszę, przedstaw się.
4: Werka Leduchowska, cześć.
3: I jak zwykle, kto nas realizuje? Patryk, musisz znaleźć swój mikrofon.
5: Tu jest, już go znalazłem. Super. Patryk Wojciak, miło mi, dzień dobry, będę was realizował.
3: Super,
4: super.
3: Mamy to wszystko razem, przedstawiliśmy się. Dzisiejszej audycji będzie tak. Nie wiem, co będzie. Prawdopodobnie porozmawiamy sobie o tym, jak żywią się Amerykanie. Przygotowałam dla nas nawet quiza, czy jesteś bardziej... cytryną, pomarańczą czy limonką.
4: Cieszę się bardzo.
3: Będę musiała też sprostować kilka rzeczy o planetach, bo jak zwykle powiedziałam bardzo dużo głupich rzeczy, ale to później. I będzie też tarot. Więc teraz posłuchamy sobie piosenki, do której nawiązałam dzisiaj. Five Seconds of Summers. Bad Omens.

0: pierwsze, mamo, nie jestem wariatką. Daj mi spokój. A po drugie, chciałabym, żebyś odpowiedziała mi na pytania.
1: Ale to do mnie było, mamo?
0: Nie, to wiesz co, moja mama do mnie pisze cały czas z jakiegoś powodu, jak mam audycję.
1: Okej.
0: Do ciebie też mogę mówić, mamo, jeśli chcesz.
1: No to dopiero później, jak ci coś kupię.
0: Dobrze, tak zrobimy. Moje pytanie do ciebie jest następujące. Co myślisz o kometach i asteroidach?
1: No, ostatnio ktoś mi tłumaczył różnicę między tymi rzeczami i chyba różnią się tym, że kometa nie spada na Ziemię, a asteroida w końcu spada. Jak wejdzie w atmosferę ziemską, to się staje meteorytem i spada, a kometa dalej leci, ale być może się mylę.
0: Ja tylko tyle wiem, że kometa składa się z gazu i lodu i jak leci, to się paruje.
1: Tak, faktycznie. A meteoryt to jest po prostu kamień?
0: Tak.
1: No, to taki kamień spadł na Morasku w Poznaniu i ja mieszkam tuż obok tego, ale jeszcze nigdy nie pojechałam zobaczyć tej dziury, niestety.
0: Ja na przykład sobie czasem myślę o meteorytach i sobie myślę, zabiły dinozaury. I jest mi wtedy bardzo smutno, bo ja uważam, że jestem na tyle wyjątkową osobą, że byłabym w stanie oswoić dinozaura i na nim jeździć.
1: No, ja też tak wierzę. No, ja się boję meteorytów i w sumie ostatnio, znaczy to nie jest ta sama rzecz, no ale ostatnio jak była noc spadających gwiazd, to widziałam taką jedną, która była na tyle blisko Ziemi, że wyglądała jak fajerwerka i w sumie to bałam się, że spadnie na Ziemię.
0: Boisz się, że coś spadnie na Ziemię z kosmosu?
1: Tak.
0: Spokojnie, to się dzieje codziennie.
1: Naprawdę?
0: No, nie wiem, czy codziennie, no, ale dosyć często
1: no, ale
0: to się dzieje. Na ciebie chyba nie wiem, czy mogłoby na ciebie. Myślę, że jest małe prawdopodobieństwo, że jakiś odpadek kosmiczny stwierdziłby od teraz spadnę na Ziemię i uderzę w wergę.
1: No, jak to?
0: Albo możesz być na tyle wyjątkowa, że on tak sobie pomyśli.
1: No, ja jestem chyba main character, czy nie?
0: A ja myślę, że masz sobie coś z tego main character energy. To właśnie ciebie sprzedali rodzice 5 Seconds of Summers.
1: No, tak było. I potem mieszkałam w takim bardzo bogatym domu i tam wszyscy mężczyźni mieli broń i bałam się.
0: Tak było. Ja na przykład byłam tam, byłam tym mężczyzną. Ja zakończę na tym ten temat. Kolejna piosenka Shotgun Willy, Oreo. Bardzo proszę. You already fucking know, bitch. Ayy! Got all this paper, I don't go to class. Shorty look good with that double stuffed ass. Shoe made a gator, so I'll see you later. Your boy made the fade, all your shit is trash. She only a 5 in her face, so her head get a bag and my time don't get waste. Give me a time and a place and I'm pulling up fast cause my tongue like the taste. Ooh.

0: I to była właśnie piosenka Oreo.
1: Bardzo fajna.
0: Podobało ci się?
1: Tak.
0: Ja ogólnie wybrałam te wszystkie piosenki myśląc o tobie.
1: Ojej.
0: Tak było.
1: Czyli o mnie myślisz, a co myślisz o Oreo?
0: To jest bardzo przyjemna piosenka.
1: Czyli jestem też bardzo przyjemna?
0: Tak, ja jestem twoją fanką.
1: Ojej.
0: Tak.
1: Jak mi miło, ja też jestem twoją fanką.
0: O, to w ogóle jest tak. Rozmawiam ze swoim idolem w tym momencie. Właśnie do nas napisał nasz słuchacz Mikołaj. Wysłał nam zdjęcia z nadmorza i napisał, że słucha nas w tym momencie.
1: O nie.
0: O nie. Proszę, nie słuchaj nas, wyłącz tą audycję. Nie, no żartuję, słuchaj nas, Mikołaj.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie. Potrzebuję więcej zdjęć nad morza, wyślij mi je, proszę. A jeśli wy chcecie się czymś pochwalić, to napiszcie do nas na zaaferowani@afera.com.pl, gdzie na pewno odczytam wasze wiadomości, ale nie wiem kiedy.
1: Tak.
0: Bo ja nie wchodzę na pocztę, ale czasem czytam.
1: No też nie wchodzę na pocztę.
0: Ale nie chodzisz na pocztę, że nie wysyłasz listów, czy na
1: mailę? Nie chodzę na pocztę i nie wchodzę na pocztę.
0: Nie wysyłasz nic pocztą?
1: Pocztą? Nie. Ostatnio, jak byłam w górach, to chciałam wysłać pocztówkę i zapomniałam o tym. A chciałam ją wysłać tutaj do radia. Ale no w sumie nie przechodziliśmy za bardzo przez schroniska, więc nie było gdzie nabyć pocztówki.
0: O nie!
1: No.
0: Ja kocham zbierać pocztówki. Byłam w kilku miejscach i mam stamtąd, ale ja zbieram tak, że kupuję te całe pliczki pocztówek.
1: To ja w ogóle żadnych pamiątek nie kupuję znikąd, tylko ewentualnie zbieram no, na przykład jakieś kawałki kamienia, jak jestem w górach, albo potłuczoną porcelanę, jak znajdę, to zbieram. No jakieś takie różne śmieci.
0: Ja mam takie pudełko, gdzie trzymam wszystkie swoje rzeczy z różnych wydarzeń. I nigdy go nie otwieram, chyba żeby włożyć tam rzeczy, ale mam takie pudełko. Miałam takie pudełko od kiedy pamiętam i dalej kultywuję tą tradycję. Nie wiem, dlaczego to zaczęłam.
1: Też mam takie. I tam są rzeczy takie z podstawówki jeszcze. I też są czasem takie po prostu śmieci, typu kartka z jakimś napisem z jakiejś lekcji w szkole.
0: Też mam takie rzeczy. Mam na przykład po takim japońskim żelku papierek.
1: O, a ja mam japońskie żelki. Przyniosłam tutaj żelki o smaku sakury.
0: To później zrobimy testa na żywo tych japońskich żelków, ale teraz, będąc w klimatach Azji, chciałabym zapoznać was, a też przy okazji Werkę, do jednego z najlepszych zespołów K-popowych, czyli Twice. I teraz przed nami Strategy. Nie umiem mówić po angielsku dzisiaj. Poddaję się. Proszę, piosenka.

0: boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good and I betcha.
1: Migu ksarami, ani mnida.
2: Co to znaczy?
1: Nie jestem Amerykaninem.
2: O całe szczęście.
1: Też się cieszę?
2: Wiesz, że Amerykanie robią herbatę w mikrofali?
1: Ja ostatnio odkryłam, że oni nie znają konceptu czajnika elektrycznego.
2: A ostatnio był taki trend, że Amerykanie odkryli kompot i nazwali to strawberry water?
1: Pamiętam to. To tak samo jak odkryli ten rosół.
2: Tak, i to było chicken tea.
1: Chicken tea. Tak było. Tak samo jak było, co jeszcze? Moją pasją jest oglądanie, jak matki w Ameryce robią obiady dla dzieci i są to po prostu pocięte nożyczkami parówki.
2: Tak.
1: I te nuggetsy z dinozaurami.
2: Ojej, tak. Ale ja lubię też mac and cheese, do którego się jeszcze wsypuje cały block of cheese starty i wlewa się jeszcze mleko albo jakąś śmietanę, cream.
1: Cream. Tak, ser w proszku, ser w sprayu, ser w paście. Każdy możliwy ser.
2: A ja ostatnio jeszcze widziałam nową formę sera i to kolega mnie w górach zapoznał z tym i to był ser taki suszony i miał teksturę gąbki, a smakował jak taki ser spalony, wystający z tosta.
1: Bardzo niedobry ser chyba.
2: No, niedobry.
1: Myślę, że Amerykanie by go polubili.
2: No, myślę, że tak. Nie wiem, skąd to miał.
1: Tak, ale moją pasją jest oglądanie tego, jak gotują. Ja się zastanawiam, ile może być rzeczy w puszce.
2: Na pewno zupa może być w puszce, to widziałam.
1: Ostatnio zobaczyłam mięso, które było tak jak są pizze mrożone na przykład, że one były już kiedyś upieczone i tylko je wkładasz i je dopiekasz, nie? To w taki sposób było zrobione mięso mielone. Takie do spaghetti na przykład.
2: Ale mielone ugotowane?
1: Tak, takie, że wrzucasz na patelnię i je musisz tylko podgrzać i dokrawić.
2: No, to się pojawia w tych daniach.
1: Ja jak to zobaczyłam, to zaczęłam się zastanawiać, czemu nie kupić zwykłego mięsa? To tyle samo czasu zajmuje.
2: Tak? Nie, no może nie umieją tego pociąć i rozdrobnić i tam, no, wypatroszyć.
1: Wypatroszyć?
2: Ja bym nie umiała. To jest powód, dla którego ja nie chcę jeść mięsa, bo jego nigdy nie będę umiała przygotować, bo to jest trochę przerażające jak dla mnie.
1: Ja ci mogę powiedzieć, w jaki sposób możesz przygotować mięso. Idziesz do jakiegokolwiek sklepu, kupujesz mięso mielone, lejesz olej, rzucasz mięso mielone na patelnię i doprawiasz przyprawami, które masz pod ręką.
2: No to bym umiała może zrobić.
1: Ale nie wiem, do czego to jakby pamiętam.
2: A jaki znasz jeszcze...
1: Nieprawda, oliwa z oliwek nie jest lepsza. Nie zgodzę się z tobą.
2: No do mięsa mielonego to nie wypada.
1: Do mięsa mielonego?
2: Polskie trzeba ten, olej rzepakowy, o.
1: Olej rzepakowy, tak, wszystko na oleju rzepakowym w Polsce robimy.
2: No ale ja chciałam spytać, jakie znasz deserowe jeszcze dania, takie amerykańskie, bo mi teraz ze słodkich przychodzi do głowy tylko sok, który jest w takiej tubce, jak masz musy owocowe, to w tym sok taki do picia, o smaku Spidermana na przykład.
1: Słuchaj, ja ostatnio przez to, na jaki temat pisałam swój licencjat i tak dalej, odkryłam, że istnieje koncept czegoś takiego, co się nazywa Dirty Soda i to jest na przykład... Cola z jakimś sokiem z cytryny, z jakimś innym sokiem i to jest jakoś tak pomieszane i ludzie to piją normalnie i są normalnie sklepy, które sprzedają dirty soda i w takich sklepach też na przykład sprzedają tak zwane crumbles cookie.
2: A, no to te ciastka znam.
1: Tak, i na przykład takie rzeczy tam sprzedają. Mnie to przeraża, bo tam jest cola w każdym możliwym smaku.
2: Ale to dlatego, że oni, że dla nich ta cola jest już jak woda i potrzebują w niej więcej smaku?
1: W sensie wiem, że niektóre napoje gazowane są tańsze niż woda w Ameryce.
2: O Boże. No a Amerykanie jak sobie kupują wodę, to muszą tam wsypać jakąś orężatkę i wsypać najlepiej jakieś, nie wiem, coś, co będzie tam pływało, typu takie bubble tea.
1: Tak, i lód.
2: I lód, no.
1: Dużo lodu. Albo majonez.
2: Proszę. Co?
1: Mogą też tam wlać majonez. Oni do wszystkiego wlewają majonez.
2: Bo to jest chyba muzyczne nawiązanie do zespołu, który chcemy puścić.
1: Ja po prostu tobie to oddam, żebyś to przedstawiła, ale uważam, że wszędzie dają majonez.
2: A to nawet tytuł się zgadza, zobacz. Bo zespół to Kikagaku Mayo, jak to przeczytałam niepoprawnie wcześniej, a utwór to Mayo Pose.
1: Wszyscy kochamy majonez. tak myślę. Ja chyba, kocham. Że ma się bardzo wysoki cholesterol, to wtedy nie powinno się jeść majonezu, z tego co wiem, ale nie wiem dokładnie, więc moja mama pewnie mnie zaraz zweryfikuje, więc po piosence wrócimy do was z odpowiedzią.

0: To był Sleep Token i chciałabym powiedzieć zweryfikowaną informację. Tak, majonezu nie powinno się jeść, jak ma się wysoki cholesterol. Tyle chciałam powiedzieć.
1: No to dobrze.
0: Nie okłamałam nikogo. Nikogo tym razem nie okłamałam. Świetnie. Więc teraz tak, chciałabym przejść do quizu, bo chciałabym się czegoś o tobie dowiedzieć.
1: Tak.
0: Jesteś bardziej cytryną, pomarańczą czy limonką?
1: Na tą chwilę wydaje mi się, że pomarańczą.
0: O, to ciekawe.
1: Bo ogólnie moja najlepsza przyjaciółka to mi mówi, że moja dusza ma kolor pomarańczowy.
0: O, widzisz? Zdroszczę. Ja teraz grupowo na poza anteniu, jeszcze przed audycją, dowiedziałam się, że ja jestem bardziej jak cytryna. I nikt mi tego nie uargumentował, bo chciałabym być limonką.
1: No, też pomyślałam od razu, że jesteś limonką. To no może właśnie. To jest taki jakiś trefny quiz, no ale sprawdźmy.
0: Dobrze. Więc tak, planujesz spokojny wieczór, ale znajomi zapraszają cię na spontaniczne wyjście. Co robisz? Raczej zostaję przy swoim planie. Zależy, gdzie mieliby iść. Zmieniam swoje plany i z nimi wychodzę.
1: Chyba...
0: Nie udawaj.
1: Chyba zależy, no.
0: Dobrze, czyli jesteś taka... Okej. Okay. No zobaczymy, nie? I później nie idziesz. Ja tak bardzo często robię.
1: No, czasem idę, czasem nie idę. To też zależy, kto zaproponuje.
0: Nie? To bardzo mu często zależy. Ale teraz tak. Miałaś coś zaplanowane, ale nagle wszystko odwołano. Jak reagujesz?
1: No, nie lubię tego.
0: Szukam sobie czegoś innego do roboty. Trochę mnie to denerwuje, bo miałam już wszystko ustalone. Trudno, w takim razie mam wieczór dla siebie.
1: No, denerwuję, ale szukam czegoś nowego do roboty.
0: Ja na przykład nie szukam, wtedy sobie myślę, pośpię sobie. A ja chodzę na drzemki o różnych porach.
1: Ja nie umiem zasnąć w dzień. O tym dzisiaj po poranku rozmawiałam z Mikołajem, że w sumie to nawet chcesz sobie zasnąć w dzień, ale jednak się nie da, bo coś zaczynasz robić.
0: Moją top godziną na drzemkę ostatnio są godziny około 18, bo ja kiedyś robiłam sobie tak zwane sniki drzemki, jak nie było mojego partnera, bo był czymś zajęty, tak przez mniej więcej półtorej godziny co poniedziałek był czymś zajęty, to ja wtedy sobie szłam na sniki drzemkę i budziłam się jakieś 10 minut przed tym, jak on kończył tą robotę swoją, żeby nie wiedział, że spałam.
1: A to ciekawe, bo ja jak... myślę o takiej porze na drzemkę, to by była bardziej 12-13.
0: A tak przeciętnie, jak jeszcze moje życie było w jakikolwiek sposób ustalone z góry i wiedziałam, co się dzieje, to ja chodziłam na drzemki o godzinie 11 i to była godzina mojej drzemki. Zawsze.
1: Fajnie w sumie sobie wyznaczyć na to porę.
0: W sensie ja wstawałam o 9, jadłam śniadanie i szłam dalej spać. Tak. Teraz tak to już niestety nie wygląda. I teraz kolejne pytanie. Masz do wyboru wyjazd zaplanowany kilka tygodni wcześniej albo spontaniczny wyjazd następnego dnia, które wybierasz?
1: To drugie.
0: Spontaniczne?
1: No.
0: Spontaniczny wyjazd jest najbardziej ciekawy, okej. Okay. Ktoś proponuje ci spróbowanie potrawy, której nigdy wcześniej nie jadłaś w twoim przypadku. Jak reagujesz?
1: Chcę.
0: Jeśli wygląda dobrze, chętnie spróbuję.
1: Chyba, że jest niewegetariańskie, to nie...
0: Najpierw chcę wiedzieć, co dokładnie w niej jest, tak?
1: No, powiedzmy, że to jest ta opcja, no.
0: Ja na przykład, ja na coś patrzę i ja mogę powiedzieć od razu, czy to lubię, czy tego nie lubię. Chociaż no czasem też... mój mózg nie działa w ten sposób i są rzeczy, które jestem przekonana, żebym mogła polubić. I kiedyś ich spróbowałam i ich nie lubię, chociaż dalej wierzę w to, że to istnieje. Że to będzie mi smakować. I jedną z tych rzeczy są te papryczki nadziewane serem. Ja wiem, że ja tego nie lubię.
1: No nie, ja też tego nie lubię, ale próbowałam. I ten ser to jest jakieś...
0: Takie... Ja właśnie patrzę na to i ja sobie myślę, Boże, to wygląda tak apetycznie. Ja bym to chętnie zjadła. I wiesz co? Nigdy to nie było aż tak dobre, jak myślałam i nigdy tego nie polubiłam.
1: Tym samym się rozczarowałam. To było w te wakacje.
0: Za każdym razem w to wierzę. Musisz podjąć ważną decyzję. Co robisz? Długo się zastanawiam i rozważam różne możliwości, daję sobie trochę czasu, ale nie analizuję tego w nieskończoność, podejmuję decyzję i najwyżej później będę się tym martwić. Ja ci powiem tak, ja wszystkim mówię o tej decyzji, którą mam podjąć i oni za mnie decydują, żebym nie musiała na siebie zrzucić winę, tylko na kogoś innego, chociaż ja już wiem, co mam ustalone I ja zrobię tak, i tak po swojemu.
1: Tak, że mówisz wszystkim, ale i tak wiesz, co zrobisz i nie słuchasz odpowiedzi, no.
0: Tak, ale wtedy wiem, że na przykład jeśli ta decyzja nie wyjdzie tak, jak myślałam, to wtedy mogę na nich to zrzucić, że niewystarczających argumentów użyli.
1: Ja chyba opowiadam, ale już mówię od razu o tym, tej swojej decyzji, jak to opowiadam, tylko mówię, że to jest ciężka decyzja. Więc chyba w sumie to ostatnie, chyba że od razu.
0: No, podejmujesz decyzję i będziesz się później martwić. Tak. Ja się martwię cały czas, więc u mnie to tak nie działa.
1: Ja się nie martwię w ogóle.
0: Możesz dostać jedną z tych mocy, którą wybierasz? Teleportacja, zatrzymywanie czasu, umiejętność cofania się do przeszłości.
1: No najczęściej myślałam o zatrzymywaniu czasu.
0: Ja myślę, że to jest najlepsza opcja, jaka istnieje, kontrola czasu.
1: Tak,
0: najlepsza moc.
1: Ja naprawdę całe dzieciństwo, jak myślałam o supermocach, to właśnie o kontrolowaniu czasu.
0: Ja jeszcze chciałam być niewidzialna, bo ja ogólnie zawsze miałam sobie coś z bycia zbuntowanym człowiekiem. Ja miałam takie... Ja nie do końca wiedziałam do dosyć długiego momentu w swoim życiu, jak do końca działają pieniądze. I jak działają banki? Ja myślałam sobie, że mogę być niewidzialna i wejść do banku, zabrać pieniądze i wyjść.
1: No tak, nie, to o tym też na pewno pomyślałam. Ale głównie wiesz czemu o tym czasie?

0: Słyszałam, że jak ma się zielony pokój, to można od tego oszaleć, ale nie wiem, dlaczego tak usłyszałam. Prawdopodobnie to jest jakiś fake news, który ktoś mi kiedyś powiedział, jak byłam dzieckiem, bo chciałam mieć zielony pokój, a ktoś nie chciał, żebym miała zielony pokój.
1: Ja chciałam mieć zielony pokój i pojechałam do sklepu z farbami z moim tatą i chciałam, patrząc na tą taką paletę tych wszystkich farb, chciałam mieć jednocześnie zielony i różowy, fioletowy, i niebieski i żółty. I wygrał w sumie fioletowy.
0: O, ja też kiedyś miałam fioletowy pokój, ale najbardziej i najlepiej wspominam to, jak miałam różowo-brokatową ścianę. Kiedyś były farby,
1: Jezu,
0: z brokatem sprzedawane.
1: Farby z brokatem?
0: Tak, ja po prostu miałam różowo-brokatową ścianę.
1: Ale cudownie. No ja mam, też miałam fajną ścianę w tym poprzednim pokoju, takim pierwszym, bo mieliśmy, tata pomalował na niebiesko, ale namalował tam drzewa i góry i chmurki i w ogóle takie rzeczy.
0: O, to też super. Ja miałam kiedyś fioletowy pokój i to był taki brzydki odcień fioletowego. Ja nie lubię koloru fioletowego. Ja ogólnie średnio lubię kolory. Ostatnio odkryłam, że mam swój ulubiony kolor i to jest kolor ultramaryna.
1: Mm-hmm.
0: I to jest ten niebieski.
1: Mm-hmm.
0: I to jest jedyny kolor, jaki lubię w sumie.
1: Też go lubię, ale ja lubię dużo kolorów.
0: Widzisz, ja jestem hejterem. Nienawidzę pogody, kolorów, dźwięków i tak dalej.
1: Ty jesteś emo.
0: To ja jestem emo. Już ostatnie pytanie. Chcesz spędzić weekend poza domem? Które z tych miejsc wybierzesz? Mały dom...
1: Góry.
0: Mały domek gdzieś z daleka od miasta, duże miasto, niewielkie miasteczko z ciekawymi miejscami do odwiedzenia.
1: No, w sumie może to trzecie.
0: Ja jestem fanką małych miasteczek. I jesteś pomarańczą!
1: Pomarańcza! Wiedziałam.
0: Jesteś pomarańczą.
1: No, pomarańczowy. Ja nie, że lubię jakoś kolor pomarańczowy, ale... Ale no... Znaczy, nie posiadam w ogóle nic w tym kolorze, ale tak czuję z nim jakąś więź faktycznie.
0: Patrzę na ciebie i też sobie myślę, że masz coś sobie z pomarańczy.
1: To bardzo fajnie.
0: Ale nie wiem dlaczego. Ogólnie ja średnio lubię pomarańcze, ale tobie to pasuje i ciebie lubię, więc może też kiedyś polubię pomarańcze, ale średnio po prostu lubię cytrusy jakiekolwiek.
1: Ja lubię, jak jest w grudniu sezon na pomarańcze, to sobie kupuję bardzo dużo pomarańczy i wyciskam z nich sok i piję sok pomarańczowy codziennie.
0: O nie, to mi zostaje taki dziwny posmak, więc jeśli miałabym coś wybrać, to wybrałabym mandarynkę, ale też mnie później język po nich swędzi.
1: To masz uczulenie chyba, bo to jak po kiwi?
0: Tak, jak po kiwi, ale na przykład mam uczulenie na truskawki i mi czasem wyskakuje wysypka po truskawkach. Ale i tak je jem, bo mam w nosie to, że mam uczulenia. Ja uważam, że ja mam silny organizm i pokonam każde swoje uczulenie.
1: No to mi mama mówiła, że mi wychodzi od tych pomarańczy, mi się cera psuje, ale ja nie przestanę pić soku z pomarańczy, bo uwielbiam i też go czasem mieszam z mandarynkowym.
0: Ale super.
1: No.
0: Więc teraz może przejdziemy do piosenki, bo rozmawiamy już od 10 minut o pomarańczach. I teraz tak, będzie Berkheim od Rosalia z Björk.

0: się przyrodniczy na talki.
1: Koty.
2: Lubię. Mam.
1: Też mam. Mam kota, nazywa się Antonio i jest bardzo gruby, jest bardzo duży i jak ktoś powie, że jest gruby, to krzyczy na tą osobę, bo tylko ja mogę mówić, że jest grubym kotem.
2: Czyli tak. Tylko tak z miłością to można powiedzieć.
1: Tak, bo on jest bardzo dużym kotem. Ogólnie wzięliśmy go ze schroniska i powiedzieli, bardzo mały, bardzo fajny kotek ze schroniska i nas okłamali. Ten kot nienawidzi. Po prostu. To nie jest tak, że on lubi, on nie lubi. Jeśli ja jestem hejterem, to on jest jeszcze większym.
2: No, ojej. Ciężko mi sobie to wyobrazić.
1: To jest fakt, niestety. Kiedyś musieliśmy go zabrać do weterynarza i weterynarz od tamtego momentu, jak zabieram mojego kota do weterynarza, musimy mu dawać leki uspokajające przed pójściem do weterynarza. Bo ten kot jest tak agresywny, jeśli widzi weterynarza.
2: Myślałam, że weterynarzowi.
1: Weterynarz jest przerażony kotem. Nie dziwię się, też bym była. A kot jest hejterem, więc nienawidzi weterynarza, podróży, moich rodziców za to, że go zabierają do weterynarza i mnie za to, że pozwalam mu jechać do weterynarza.
2: Mój kot, nie pamiętam, jak się zachowuje w tej sytuacji, ale to jest kot mały i to jest w sumie kotka, ona, szarotka, bo jest szara. I tak się słodko nazywa, ale mnie niestety nie lubi, bo mnie w sumie nie ma w domu, bo nie mieszkam z rodzicami i nie mieszkam z kotem, ale z tego co pamiętam, jak mieszkałam jeszcze z kotem, to jak cała rodzina wyjeżdżała i zostawałam sama, to kot ze mną też nie rozmawiał.
1: Może po prostu cię nie lubi?
2: No chyba nie.
1: Bo na przykład mój kot, mimo tego, że nie mieszkam z rodzicami od już bardzo długiego czasu, to dalej jak tylko widzi mnie, to spędza ze mną cały dzień już później i całe dnie ze mną spędza i śpi wtedy ze mną i ze mną leży wtedy w łóżku i też wtedy jak ja idę na dół coś zjeść, to kot wtedy też idzie zjeść, a tak to nie chce nigdzie iść.
2: Chciałabym takiego kochającego.
1: Tak, ale on tylko mnie lubi. To jest też problem duży, jeśli chodzi o koty.
2: Ale on jest... A co jak cię ktoś odwiedza na przykład?
1: O, to wtedy jest problem. Jeśli ta osoba zostawi gdzieś na wierzchu na przykład torbę lub plecak, to kot próbuje wejść do tej torby, żeby zniszczyć te rzeczy.
2: To straszne.
1: Nienawidzi tej osoby. Albo jak ta osoba siedzi gdzieś blisko mnie, to wchodzi pomiędzy nas i do tej osoby drugiej odwraca się dupą. Bo nienawidzi.
2: To niemiło.
1: Tak, a jak na przykład ktoś u mnie śpi, nocował u mnie, to skakał tym ludziom na przepony. A to jest duży kot. On jest naprawdę duży. On jest wielkości średniego psa i waży 8 kilo.
2: To ten nasz kot w sumie no wszystkich poza mną chyba lubi w domu, ale jak ja próbuję ją złapać na ręce, to ucieka. I w sumie czasem trzymam jakby ciało kota, ale wszystkie łapki uciekają w powietrzu ode mnie.
1: Nie.
2: I muszę w końcu go wypuścić, bo się nie uspokoi niestety.
1: I nie wiem, kiedy ostatni raz trzymałam mojego kota na rękach. To jest ten problem. On jest duży i on nie chce być na rękach, więc ma tą siłę, żeby nie być na rękach.
2: Ja traktuję kota trochę jak dziecko, ale ostatnio, jak byłam w domu, to bardzo mnie rozbawiło, że tak grałam z moją siostrą w karty, obgadywałyśmy sobie kota i ona nagle mówi, ale wiesz, ten kot już jest dorosły. I mnie to tak rozbawiło, bo ja ciągle patrzę na tego kota jak na dziecko.
1: Ja ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, ile mój kot ma lat, bo wzięłam go ze schroniska, jak byłam w pierwszej klasie gimnazjum. Czyli to było... Czekaj, muszę policzyć. Na palcach, bo nie umiem liczyć. Czekaj, już zgubiłam się. 4 plus 3 to jest 7. 10 lat.
2: 10 lat temu byłaś w gimnazjum?
1: Tak, 10 lat temu zaczynałam gimnazjum. To był 2016 rok.
2: No ja
1: podobnie. To robi sens, nie?
2: Tak, bo ja 6 klasę. Ojeju, to dawno.
1: To robi sens, że tak było. To bardzo dawno temu, to było 10 lat temu. Przerażające, nie? I sobie czasem o tym wspominam, jak go miałam i był takim małym kotem. I potem urósł i już nie był małym, słodkim, miłym kotkiem ze schroniska. Tylko jest wielkim, wrednym kotem, który jest hejterem.
2: My mieliśmy jeszcze takiego jednego kota kiedyś. Znaczy, mieliśmy kiedyś dwa koty. Jeden był z ulicy, bo przyszedł do mojego taty do pracy i tak tata szukał, czy ktoś w okolicy zgubił kota, ale nikt się nie zgłosił, więc w końcu go wziął do domu. I ten kot był taki nieprzyjazny dosyć i ja się całe życie tego kota bałam i on chyba też się wszystkich w sumie bał. No ale tata raz poszedł kupić karmę dla kota i w sklepie powiedzieli coś w stylu, że jak pan kupi dużo karmy, to jeszcze ten kot będzie tak po taniości. I tata kupił drugiego kota razem z karmą.
1: To nie, to ja miałam jeszcze jednego kota, w sumie to miałam jeszcze dwa koty, ale jeszcze o jednym wspomnę, bo tak nawiązując do kotów, które zostały zabrane. Ja z moją mamą zabrałyśmy kota sąsiadom.
2: O.
1: Był sąsiadów? Już później nie był sąsiadów. Był nasz, nadałyśmy mu imię, nazywał się Clemens. Był szaroburym kotem, który w wieku około 7 lat nauczył się załatwiać swoje potrzeby w kuwecie. Był kotem wychodzącym i później zabrałyśmy go do domu i zaczął robić takie rzeczy i w sumie już później nie wychodził z domu.
2: My mieliśmy chwilę takiego, co przyszedł do ogrodu, ale tam przychodził przez parę tygodni i potem w sumie przestał przychodzić i się okazało, że mieszka w budynku obok.
1: O.
2: Więc tak smutno na chwilę, tylko go mieliśmy.
1: To nie, to u nas koty bardzo często na mojej ulicy są kotami wspólnymi wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają. W taki oto sposób przez jakiś czas do domu moich rodziców chodził kot Rudy. Ja byłam przekonana, że my go po prostu zabierzemy i już go nazwałam. Nazywałam go Zygmunt, a później się okazało, że to nie jest kot, który będziemy mieć, bo to kot naszych sąsiadów.
2: Szkoda.
1: Co nie? Ja się już przywiązałam. Rudy kot o imieniu
2: Ale
1: Zygmunt.
2: Ale wiesz co? Znalezione, nie kradzione.
1: Tak, no tak samo jak z kotem sąsiadów. Ja go znalazłam, był mój. Ale niestety musimy już kończyć nasz wywód o kotach i musimy też kończyć tą audycję. Bo niestety jest już ta godzina.
2: Tak, ta godzina, żeby co zrobić?
1: Żeby się pożegnać. To już koniec i nie ma już nic.
2: I możemy iść.
1: Możemy iść. Za mikrofonem. Wiernie. Co tydzień, jak zawsze. Natalia Król. Moim gościem była...
2: Werka Leduchowska. Dziękuję bardzo.
1: A za realizację odpowiadał...
3: Patryk Wojciak i pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo.

0: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
1: Zaaferowani. Czwartki o 20.
2: Afera. Lubię to.
3: Pium, pium. Radio Afera. 98,6 MHz. Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.

Milion gwiazd cichych się świeci, a każda inny wieśnie jest sposobem, a wszystko stoi i leci.

zawytu na to, proszę pani, zrobić, czy pisać prozę, czy wiersze, czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku wsiąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku.

Dobry wieczór Państwu, minęła 21, czwartek, a to znaczy, że przed nami godzina w audycji Pomiędzy mną a mną, za sterami Patryk Wojciak, za mikrofonem Bartosz Niemy-Strużyński. Zapraszamy.

Wow. Awangarda najwyższej próby. Drodzy Państwo, jestem dzisiaj sam, jak już Państwo pewno zauważyliście. Kamil w rozjazdach na festiwalach. Taką z tradycją trochę to się stało, że kiedy jestem sam, to próbuję Państwu takie przekrojowe audycje proponować. I dzisiaj pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie zapoznanie Państwa albo przypomnienie Państwu twórczości Czesława Juliusza Wydrzyckiego, znanego Państwu oczywiście pod pseudonimem Niemen. Oczywiście poszedłem do swojej półki z płytami, wyciągnąłem kolejny boks i mam taki boks z całą twórczością Niemena i zacząłem kopać. No i troszeczkę przerosła mnie ten cel, dlatego że twórczość jest tak szeroka i tak głęboka, że to absolutnie nie jest możliwe, żeby zawrzeć to w jednej audycji, więc pomyślałem, że rozpoczniemy dzisiaj pewien cykl. Jeśli Kamil będzie na kolejnym festiwalu i znowu będę z Państwem w solo, to wrócimy do tematu ponownie. A dzisiaj skupimy się tylko na pewnym wycinku z życia Niemena na latach 71-73.

Początkowo nie było, nie było zastępców, nie było wykrętów. Nie było białych rękawiczek.

dla żab w śpiewających stawach. Dla bezbronnych pisklot.

0: Dla Państwa znających Niemena z utworów pod papugami albo Dziwny jest ten świat czy wspomnienie, to może być szokujące, co Państwu dzisiaj prezentuję, bo to naprawdę bardzo awangardowe dźwięki, no ale tak grał Niemen w latach 70. Audycję rozpoczęliśmy utworem Marionetki kompozycji Niemena do słów Cypriana Kamila Norwida. Potem zaprezentowaliśmy Państwu piosenkę dla zmarłej, też kompozycji Niemena do słów Jarosława Iwaszkiewicza. I wreszcie trzeci utwór z pierwszych ważniejszych odkryć. Tutaj kompozytorem był Józef Skrzek do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego.
1: Ptaszek idiota, głupszy niż się zdaje, strojny barwną krajką, z głową jak makówka. Nieprzyjaciel kota, ojciec pięciu jajek, z których każde jajko

tych kilkunastominutowych utworach króciutki minutowy Ptaszek. Do słów oczywiście Państwo pamiętacie z podstawówki, albo niekoniecznie z podstawówki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Muzyka Czesław Niemen. Drodzy Państwo, te wszystkie utwory, które dzisiaj Państwu prezentuję, pochodzą z jednego albumu pod tytułem Marionetki, czyli taki pierwszy utwór, który Państwu prezentowałem. To jest taka kompilacja zmasterowana przez Czesława Niemena w 2003 roku i ona pochodzi, te utwory pochodzą z wydawnictw z 72 roku. Takiego tworu muzycznego, który nazywał się Grupa Niemen, Volume 1 i Volume 2. I w tamtych czasach oczywiście to była bardzo, bardzo awangardowa muzyka i po latach w takim składankowym, boksowym wydaniu Czesław Niemen zdecydował się przypomnieć tę muzykę. I jestem w wielkim szoku, jak to dobrze brzmi nadal. Jakie te utwory są bardzo współczesne i myślę, że każdy awangardowy zespół w Polsce, który zagrałby tak dzisiaj, byłby wynoszony na piedestały.

co uczynił czasownie Mendo wiersza Bolesława Leśmiana. A cały czas nie mogę uwierzyć, jak to brzmi. To są, proszę państwa, utwory z 72 roku, 54 lata, a brzmią, jakby były nagrane wczoraj. No, wprawdzie były w 2003 zremasterowane, ale mimo wszystko w Polsce takie nagrania w tamtych czasach, głęboka komuna. No, super, naprawdę. Czesław Nieman był wybitnym artystą i w związku z tym miał wybitne ego i był oczywiście bardzo pewny siebie w tym, co robi, i to dobrze, więc no, w życiu miał różnie. Często te jego projekty muzyczne zmieniały się, szczególnie pod względem składu muzyków, którzy wokół niego pojawiali się. I ta formacja, którą już wspomniałem, nazywała się Grupą Niemen, też nie przetrwała próby czasu, chyba muzykowała około 3 lat i rozpadła się. I tu chciałem państwu zacytować takie kilka zdań tego, co Czesław Niemen o tym powiedział. Czytam z książeczki, która ma bardzo małe literki, w związku z tym proszę mi wybaczyć, gdybym się trochę jąkał, ale staram się moim słabym wzrokiem ogarnąć to. I cytuję. Gdybym swojej nowej superformacji nie przyzywał Grupą Niemen, lecz na przykład Odra albo z niemiecka Katowic, może w składzie Jerzy Piotrowski, Józef Skrzek, Czesław Niemen, Apostolis Atimos i Helmut Nadolski, przetrwalibyśmy dłużej. A tak, jak na silnej indywidualności przystało, koledzy nie udźwignęli mojej dominacji i zaczęli wkrótce szukać, burzyć i budować legendę niedoścignionych instrumentalistów, wymiataczy. No tak więc wszyscy poszli de facto w swoją drogę, a trzech z nich stworzyło krótko po tym słynną grupę SBB.

Rekwiem dla Van Gogha. Na tym kontrabasie ze smyczkiem improwizował Helmut Nadolski. No, fantastyczny utwór, 17 minut w oryginale. Troszeczkę musieliśmy niestety skrócić, aby wmieścić pozostałe utwory z tej płyty, chociaż zaznaczyć ich obecność, tak aby państwo mogli je odszukać i posłuchać w całości. Tak jak wspomniałem, no, ta droga artystyczna była taka różnorodna dla Czesława Niemena. Rozpoczynał bardzo big beatowo od niebiesko-czarnych, potem były te utwory, z których państwo go najbardziej znacie, ta droga awangardowa. Kiedy miał skład, robił takie rzeczy, jak państwo dzisiaj słuchają, a jak nie miał składu, robił rzeczy solowe. I co ciekawe, w tamtych czasach potrafił robić to od A do Z. To, co dzisiaj jest dość popularne wśród wielu artystów, że w domu składają swoje twory muzyczne od początku do końca, to wtedy w dobie bardzo analogowych instrumentów Czesław Niemen potrafił to robić i to jest imponujące. Kiedy grał solo, to grał też dużo w teatrach, komponował muzykę do spektakli, do filmów. Być może państwo pamiętają dość taką popową, ale bardzo zapadającą w sensie takiej charakterystycznej linii Muga, która tam była, muzykę do filmu Rodzina Leśniewskich. Przez wiele lat byłem zafascynowany, jak byłem młodym człowiekiem, tą barwą Muga. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że to Czesław Niemen, a dużo, dużo później, że to właśnie instrument Moog. W ogóle no, to elektroakustyka w czystym wydaniu. Czesław Niemen używał takich instrumentów jak wspomniany już Moog, organy Hammonda, fortepian, oczywiście Rhodesy. No, wszystkie te najbardziej najlepsze instrumenty klawiszowe, no te z charakterem, te, które zapisały się w historii światowej muzyki.

Drodzy Państwo, nasza audycja dobiega końca. Czas tak szybko biegnie, a muzyki wciąż tak dużo. Ostatni utwór będzie bardzo długi, więc już teraz będę się z Państwem żegnał. To była audycja Czesławie Niemenie na przykładzie płyty Marionetki. Powiedzmy odsłona pierwsza. Mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się już w komplecie, a jeśli nie, to wrócimy do Czesława Niemena, a jeśli nie za tydzień, to kiedyś w przyszłości, kiedy Kamil znowu wyjedzie. Czesław Niemen, nie wiem, czy Państwu o tym powiedziałem, chyba zapomniałem na wstępie, od czego pochodzi ten pseudonim. Otóż pochodzi od rzeki Niemen. Czesław Niemen pochodzi z Kresów i urodził się nieopodal rzeki Niemen i od tego właśnie wziął się jego pseudonim. Trochę inaczej go odmieniał, nie tak jak rzekę, nazwę rzeki Niemen, ale źródło jest właśnie takie. No dobrze, to na tym skończymy. Dziękuję Państwu serdecznie. To był kolejny, to była kolejna audycja pomiędzy mną a mną na antenie Radia Afera. Spotykamy się ponownie za tydzień w czwartek. Za konsoletą Patryk Wojciak, za mikrofonem Bartosz Niemy-Strużyński. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejną audycję.

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
5: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
7: I've named this one
8: Post Office.
9: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
8: Każdy czwartek o godzinie 22.
10: No dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w audycji Post Office i dzisiaj nie jestem sama. Ale nie jestem z Tytusem, bo Tytusa nie ma. Chociaż byliśmy razem na Off Festiwalu, który będzie tematyką dzisiejszego odcinka, dzisiejszych naszych dwóch godzin. A Wik była, kiedy byłaś?
11: Kiedyś byłam.
10: Jakieś 3 lata temu? Jakoś tak, to po prostu Tytus zostawił mnie na kilka koncertów, więc ja zostawiłam go i od teraz nie będzie go na audycji Post Office. Oczywiście żartuję, Tytus pojawi się za tydzień najprawdopodobniej, choć tego nikt nie wie. No i tak jak wspominałam i jak jest w naszej zajawce rockowo i alternatywnie, to tak było na Off Festiwalu, a przede wszystkim było niszowo, bo usłyszałam to słowo tam z 70 razy i proszę przestańcie. A, no i zapomniałam oczywiście powiedzieć, że dzisiaj audycję nie realizuje Tytus, a realizuje Patryk Wojciak. Dziękujemy bardzo za uratowanie mnie, ponieważ jeszcze nie umiem realizować. Ale kiedyś to się stanie. No i powiedz mi, Off Festival, jakie były twoje wrażenia kiedyś tam?
11: Mnie bardzo bolały plecy, więc większość czasu siedziałam, oprócz jednego koncertu, którego nigdy nie zapomnę, i był to koncert Belmondo, który krzyczał: zróbcie hałas dla tych przepysznych kopytek! I chodziło mu oczywiście o gnioki. I to w sumie jest najlepsze wspomnienie tego festiwalu. Tak, no to bóle pleców, no ale...
10: To ja rzeczywiście odczuwałam to, chociaż o wiele gorszym doświadczeniem było zimno. Dla mnie. Ja, nie wiem, ja mam strasznie dziwne odczuwanie temperatur, się okazało, i to wiem właśnie poprzez moje przebywanie w Katowicach, gdzie musiałam założyć, uwaga, 2 pary spodni, spódniczkę i na górze chyba z 10 warstw, a i tak było mi zimno. I ja nie wiem, jak wy to robicie, bo ja widziałam dziewczyny, które były normalnie w krótkich spodenkach cały czas. Ja nie wiem, jak wy to robicie, chciałabym być wami, ale jeśli chodzi o festiwal, to jest w ogóle... taki festiwal pełen zdarzeń niespodziewanych. I tym zaczniemy pierwszy utwór, bo jest to Dragonfly, Dana and Alden. I ja ten utwór znałam, o Boże, chyba z liceum. I trafiłam na to przez przypadek na jakimś takim, nie wiem, jakiejś platformie streamingowej, która nawet może nie była od muzyki, tylko gdzieś leciało to w tle i strasznie mi się spodobało. I wyobraźcie sobie taki scenariusz, że ja wchodzę na Off Festival taka zabiegana, bo to był mój pierwszy Off, więc ja trochę nie wiedziałam, jak to wszystko wygląda. I ja idę z moją przewspaniałą współlokatorką, którą pozdrawiam z tego miejsca. I słyszę Dragonfly i myślę sobie, kurczę, ja to znam. I nawet nie wiedziałam, że nie są w line-upie. I to jest naprawdę świetna muzyka. Ty to znasz?
11: Ja mam taką ogromną głowę do tytułów i nazw wykonawców, ale zobaczymy, może ja przeżyję to samo w tym momencie, w tym studio, co ty przeżyłaś po prostu, będąc w Dolinie Trzech Stawów, z których po prostu ciągnie zimnem.
10: Tak, no więc może wy, drodzy słuchacze, też mieliście podobne doświadczenie. Jeśli tak jest, to dajcie nam znać oczywiście mailowo i przed wami Dragonfly, Dana and Alden.

0: I to było Dragonfly, Dana and Alden.
1: What the hell, to było na OFF festiwalu.
0: Tak.
1: Ja to znam z jakichś takich room tourów z YouTube'a chyba.
0: No dla mnie to jest taka strasznie nostalgiczna muzyka i ten urywek ostatni, to nie wiem, ostatnia 1/4, to jest w ogóle takie już korowe do właśnie jakichś takich, nie wiem, short form wideo, żeby nie rzucać nazwami, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Ale w ogóle to myślę, że to jest bardzo ciekawy ewenement z tą nostalgicznością, jeśli chodzi o te festiwale muzyczne, szczególnie w tym roku, bo przecież Bittersweet też był taki właśnie nostalgiczny i nie wiem, trochę po to się chyba jeździ na te festiwale mimo wszystko, żeby tak usłyszeć to, co kiedyś się słyszało, mimo że nawet nie wiesz, że chcesz to usłyszeć albo zobaczyć.
0: No, ja szczerze byłam niezwykle obdarzona, czym się już chwaliłam, nie wiem, z pół roku wcześniej, że dostałam między innymi od ciebie właśnie tą wejściówkę na OFF festiwal, ale szczerze, to było najlepsze doświadczenie w ogóle festiwalowo-muzyczne, właśnie kiedy doświadczamy muzyki na żywo, chyba w moim życiu. Takie 3-dniowe, że po prostu 3 dni miałam świetny nastrój i to dlatego, że był taki właśnie idealny balans pomiędzy czymś nowym, bo na przykład Earl Sweatshirt to nie jest jakaś, nie wiem, jakaś konstant figura mojego życia, a na przykład Current Juice, do którego zaraz przejdziemy. Czyli coś, na czym de facto się wychowałam trochę.
1: No, myślę, że mogę powiedzieć to samo.
0: I to też jest taka muzyka, może właśnie z początku YouTube'a i takich w ogóle platform społecznościowych dla nas, mi się wydaje.
1: Ta piosenka, która zaraz poleci, w sumie najbardziej kojarzy mi się z takim trendem na scrunchies.
0: Kurczę, kiedyś musimy omówić w tej audycji, szkoda, że już nie mamy popkultury. Jeśli ktoś tutaj jest, kto słucha tego i pamięta popkulturę, to wielki shoutout dla ciebie. To pozdrawiam serdecznie, ale na popkulturze mógłby paść odcinek na temat Wasco Girls. Nie wiem, czy ty pamiętasz.
1: To prawda, a wiesz, że byłam?
0: Nie, tak. Nie gadaj, naprawdę. I no. miałaś...
1: Miałam 5 na raz założonych.
0: 5 scrunchies na raz. Wow. To jest coś. No ale właśnie, mówiliśmy o tej nostalgii i rzeczywiście Bittersweet też poniekąd był takim skokiem na nostalgię, tylko że OFF Festival wydaje mi się, że to nie była taka główna tematyka. Jak o Bittersweetie można by tak powiedzieć, tak mimo wszystko był ten, chociaż z drugiej strony Yung Lean i Blade, a szczególnie Yung Lean dla Polaków młodych, to jest w ogóle taka figura wychowawcza, figura ojca. To jest wielka
1: coming
0: trójka.
1: Coming of age.
0: To jest wielka trójka, tak, 3-3-3. Ale właśnie Current Joyce to jest coś, co towarzyszyło mi, o Boże, chyba w 8 klasie jeszcze. Ja jestem, wiek, co do mojego wieku, to tutaj są pewne nieścisłości w tym programie. Na dziś dzień mam 21 lat, zobaczymy jutro. Ale rzeczywiście to chyba w 8 klasie tego słuchałam. I liceum, początki liceum, kiedy była pandemia, jeśli ktoś jeszcze pamięta, jak się wychodziło na deskę, to... że to było takie główne zajęcie dla ludzi, przynajmniej u mnie w Toruniu, bo tam nie było za wiele rzeczy do robienia takich młodzieżowych, to ja właśnie wychodziłam i mam na takich słuchawkach na kabel, tylko w jednej słuchawce właśnie ten utwór, który zaraz poleci, jest to Blondie. I kurczę, jak to słyszę do teraz, to zbierają mi się łzy w oczach i to był mój pierwszy całościowy koncert na OFF-ie i miałam strasznie nieprzyjemną sytuację na nim, a mianowicie taką, że stoję w tym tłumie ludzi i słyszę te takie, no naprawdę strasznie nostalgicznie, strasznie sentymentalne dla mnie utwory i w pewnym momencie nic nie widzę. I po prostu idę i obalam się na ziemię. I nie wiem, czy to te emocje, czy tłum ludzi, którzy również odczuwali tak intensywne doznania, że ta jakaś energia się poruszyła w moją stronę, ale tak samo jak mnie obaliło na ziemię dosłownie, tak mnie podniosło po jakichś 2 minutach i było wszystko okej. Więc jeśli chcecie doznać czegoś podobnego, czyli obalenie na ziemię, żeby potem podnieść się niczym anioł albo, nie wiem, feniks z popiołów, to myślę, że to jest dobra piosenka. Ale to zareklamowałam w ogóle, kurczę. No dobrze, ale przed wami...
1: Nowy marketing Current Joyce.
0: Ale a właśnie, jak już mówiłam o nowym marketingu, to jeszcze ostatnia rzecz.
1: nowe rzeczy od Current Joyce, które będą wychodzić, bo zagrali kilka unreleasów, są naprawdę dobre. Nie kontynuujemy flopa z tego albumu, o kurczę, nie pamiętam, który to był rok, nie wiem, 2-3 lata temu on wyszedł. Ten taki dziwny, który obił się dość słabym echem, dlatego że był po prostu bardzo mierny. Tak, nowe rzeczy muszę tutaj, nie wiem, jakąś może przedpremierę zrobimy albo premierę na tej audycji, bo naprawdę, naprawdę były bardzo, bardzo dobre. Taki, i właśnie to nie jest jechanie na starej przewózce, co jest dość częste, czyli właśnie takie nostalgia baiting, to się teraz nazywa w internecie, to jest w ogóle crazy, że istnieją takie...
0: Niesamowite, że znasz takie terminy.
1: Tak, ja jestem bardzo w tej sferze. Naczytałam się Reddita po prostu ostatnio. Ale nie, no tak już na poważnie, to naprawdę są bardzo świetne, także zachęcam do rejestrowania sobie gdzieś tam tych nowych rzeczy, które od nich wychodzą. Z tego co pamiętam, to singiel, jakiś jeden już z tych rzeczy wyszedł. No ale przed nami klasyka, czyli Blondie od Current Joyce.

0: No i to było oczywiście Blondie, Current Joyce. I tak jak sobie mówiliśmy tutaj na zapleczu, że łezka pociekła. I no to chyba można na tyle powiedzieć, bo trochę się rozgadaliśmy na ten temat. Ale wracając do przeżyć muzycznych na OFF Festiwalu, to oprócz tego, że no wiadomo, siedzimy sobie, w sumie stoimy w większości, ale czasami też siedzimy, jak już pobolewają nas plecy, o czym wspomniałeś, jak i nogi, to czasem jest też tak, że poznajemy ludzi. I OFF Festival jest naprawdę zaskakującym miejscem, bo jak na przykład na Bittersweecie ludzie za bardzo ubierają się jak na festiwalu, jeśli wiecie, o co mi chodzi, to jest taka polska Coachella, że tam... ciężko jest, wydaje mi się, wyjść spoza swojej bańki znajomych. Jak jesteście na takim właśnie festiwalu typu Open Air czy Bittersweet, to raczej ludzie się aż tak nie mieszają. Tak na właśnie OFF Festiwalu to było niesamowite. Do tego wrócimy też, do w ogóle różnic międzypokoleniowych, wrócimy także w przypadku zespołu Frankie and the Witch Fingers, który oczywiście też poleci i wiecie, że ja bardzo, bardzo lubię ten zespół. Ale no kurczę, a ty miałaś jakieś takie właśnie wspaniałe przeżycie międzyludzkie na OFF-ie te 3 lata temu?
1: Chyba nie, dlatego może tam nie wróciłam.
0: Ale to strasznie przykre.
1: To może też przez to, że tak mnie te plecy bolały. I tak sobie siedziałam po prostu na tej trawie, ale to też była edycja, na której było akurat slow dive, więc też chyba z takim nastrojem raczej nie festiwalowym pojechałam, bo kupiłam dniowego pasa tylko po to, żeby w sumie na ten koncert pójść. I chyba miałaś po prostu lepsze nastawienie niż ja. I więcej lat.
0: To też prawda. No właśnie ja mówiłam o tym, że to była moja pierwsza edycja i niesamowicie, niesamowicie jestem pozytywnie zaskoczona. Jakbym miała komuś polecić właśnie festiwal w Polsce, bo już kilka albo kilkanaście takowych zwiedziłam i to różne, to ten jest najbardziej zróżnicowany, o czym właśnie gdzieś tam sobie też wcześniej tutaj prywatnie rozmawiałyśmy, że mamy naprawdę szeroki przekrój. No, na jednym festiwalu możemy zobaczyć Blade'a i Artura Verocaja. No, to jest po prostu niesamowite. Dosłownie na tej samej scenie oni grali. To jest dla mnie coś takiego po prostu wow.
1: No, dla mnie to też było całkiem, całkiem doświadczenie w cudzysłowie, bo jakby Belmondo, a potem jakby za jakieś 3 godziny slow dive? No nie? Jakby jesteś w stanie sobie to zwizualizować, że to jest trochę dziwne.
0: No to jest dziwne, ale to jest właśnie chyba ten urok tego. Że to jest wszystko też tak starannie dobrane, mam wrażenie, że pierwszy raz czytałam właśnie line-up festiwalu i miałam takie wow, praktycznie wszystkiego słucham. I nie w takim sensie, że a, dobra, kojarzę, tylko że na każdym etapie mojego życia któryś z tych zespołów albo wykonawców mniej więcej mi towarzyszył. No oprócz może takich pozycji, dlatego w dzisiejszej audycji, jeśli czekacie na to, bo jest to jednak podsumowanie OFF Festiwalu, to czekacie na Okejlu czy tam Oklu, jak kto jak zwał, tak zwał, to tego na przykład nie doświadczycie tutaj. Ale dla fanów Younglina i Blade'a też coś fajnego dzisiaj się...
1: Są perełki.
0: Są perełki, są wybrane najlepsze utwory. To też coś się znajdzie, jakiś taki kąsek tego. Ale ja właśnie, no kurczę, też nie chcę na razie tak zapeszać, ale wydaje mi się, że to będzie coś, na co ja będę uczęszczała rocznie. I co mnie zaskoczyło na tym festiwalu? Na tym festiwalu były dzieci. Były małe dzieci w wózkach. Ja byłam na, no mówiłam, kilku festiwalach większych już wcześniej i rzeczywiście my byłyśmy na spokoju.
1: No właśnie chciałam o tym powiedzieć.
0: Ale to nie jest duży festiwal mimo wszystko.
1: Ale myślę, że to było dziwniejsze niż to, że na OFF-ie widziałaś dzieci.
0: No i te, ale muszę pochwalić naprawdę organizację. Dzieci miały takie ogromne słuchawki, jak mają robotnicy, które zapobiegają hałasowi. Na Bittersweecie również widziałam dzieci, te dzieci nie miały takowych słuchawek. I to jest naprawdę świetne, bo jeśli już jesteście rodzicem i macie to dziecko, ale nie wiem, kochacie muzykę i chcecie, żeby wasze dziecko, nie wiem, też lubiło muzykę w przyszłości potencjalnie, to to jest chyba fajne. Chyba fajne rozwiązanie, także naprawdę polecam. No ale dobrze.
1: To jest bardzo fajne, tylko proszę nie jeździcie z dziećmi na spokój festiwal i żeby jeździły na skateparku swoją plastikową hulajnogą. Proszę.
0: Tak.
1: Apel.
0: To jest safety, jakby, to jest bezpieczeństwo, to jest kwestia bezpieczeństwa. Nie róbcie tego i w ogóle nie przywoźcie dzieci na spokój festiwal. Po prostu na festiwale, które trwają dłużej niż jeden dzień i są na polu namiotowym i nie mają atrakcji dla dzieci, prosimy tych dzieci nie zabierać. I to nie chodzi o nasz komfort, bo
1: tylko
0: my nie
1: tych dzieci komfort.
0: Tak, my nie czułyśmy bardzo obecności dzieci. Ja na przykład na OFIO absolutnie nie odczułam obecności dzieci, jednak na spokoju to było aż dziwne dla mnie, że to nie jest takie środowisko dla dziecka.
1: To było bardzo dziwne, no. Ja myślałam, że jakby, że widzę coś, nie? Że mam jakieś umamy po prostu.
0: Ja na początku też myślałam, że nie wiem, że może się pomylili. Nie wiem, jak tutaj weszli. No,
1: ale... Aha, bo oni jeszcze mieli obozowisko obok nas przecież.
0: Tak, faktycznie. Że budzimy się rano i widzimy mamę z dzieckiem. I to takimi malutkimi dziećmi. No ale dobrze, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać dzisiaj o...
1: O dzieciach.
0: O dzieciach. I o spokoju. Jesteśmy po to, żeby rozmawiać o OFIE. Więc na OFIE te dzieci miały fajne słuchawki, które chroniły ich uszka małe. I też wam wszystkim polecam, tutaj apeluję. Ja po OFE zakupię, znaczy byłam też na Bittersweetie, nie miałam, ale tam akurat rozdawali, ale zakupię zatyczki do uszu. Wielki 26 to jest rok, w którym jeśli nie macie zatyczek do uszu, to kupujecie zatyczki do uszu. Naprawdę. Bo moim głównym problemem na OFE wcale nie był ból pleców, ani ból nóg, tylko w pewnym momencie nie słyszałam na lewe ucho. Oczywiście wszyscy, którzy wiedzą mniej więcej, co było w line-upie tegorocznym, mogą się domyślać przez jaki koncert, ale przejdziemy do tego później. No ale teraz rozgadaliśmy się znowu o tym całym festiwalu organizacji, a nie porozmawialiśmy w ogóle o muzyce, która nas zaraz dotknie. A dotknie nas Black Country New Road i to jest szczerze zespół, który musiał się mierzyć z dość mocnym backlashem ostatnimi laty. I to przez zmiany zespołowe, zmiany członkowskie.
1: A w ogóle a propos tego, to te 3 lata temu, na którym OFIE byłam 3 lata temu, był Jockstrap, czyli to trochę połączone. To tak jakbym była w tym roku przecież,
0: tak,
1: no nie?
0: To tak jakbyśmy były razem.
1: Tak.
0: To ja chciałabym obalić wszelkie teorie. Black Country New Road nadal ma się dobrze. Czy tak samo dobrze, nie jestem w stanie stwierdzić, bo to był mój chyba pierwszy koncert. Tak, to był mój pierwszy koncert Black Country New Road, bo to był chyba ich drugi koncert w Polsce, bodajże pierwszy raz grali w Warszawie. Jakoś, że koncert miał się odbyć, ale potem była pandemia, więc został przeniesiony i ostatecznie właśnie jakoś tak, nie wiem, z 2 lata temu, ale nie jestem pewna. Nie sprawdzajcie tego lepiej. To nie jest ważne.
1: Pozwów.
0: Nie róbcie pozwów. Dokładnie. Ale ma się nadal bardzo dobrze. To było naprawdę niesamowite multiinstrumentalne doświadczenie. Też multiwokalne, można by powiedzieć. Naprawdę mnie poruszył i miałam okazję spotkać się tam z naszym przyjacielem dobrze znanym tutaj na tej audycji, czyli z Michałem Białasem z zespołu Balkon. I tak się zdarzyło, że spotkaliśmy się właśnie po tym koncercie i wymieniliśmy kilka słów i się tak pyta, no co najlepsze dzisiaj? A ja mówię, no na razie Black Country New Road. A mówi, że no to był chyba najlepszy koncert w ogóle jego, jeden z lepszych w życiu. Także jeśli to was zachęciło, to się cieszę. A jeśli nie, to mam nadzieję, że następna piosenka was zachęci, bo będzie to Two Horses.

0: Jaki jest koń, każdy słyszy, a tu usłyszeliśmy aż dwa.
1: Dokładnie, to było Two Horses Black Country New Road. Ja tutaj mogę powiedzieć jako ciekawostka, że powiedzenie jaki koń jest, każdy widzi, powstało w taki sposób, że tworzono, nie wiem, encyklopedię i było załączone zdjęcie konia i nie wiedzieli, co napisać. W sensie robił to bodajże jakiś ksiądz, ale nie jestem pewna.
0: Tak.
1: I on nie wiedział, jak napisać, więc napisał, jaki koń jest, każdy widzi, i to jest po prostu świetne. To jest naprawdę świetne. Jakby to powiedział Tytus, to jest naprawdę świetne. Tytusa z nami nie ma. Ale ja bym chciała pozdrowić Tytusa w tym miejscu, bo on teraz jedzie pociągiem do Moskwy, ale nie jedzie pociągiem do Moskwy i ma opóźnione, tak nie wiem, 80 godzin, plus minus. Także pozdrawiamy cię, jeśli jesteś gdzieś i nas słuchasz, to życzymy ci przyjazdu twojego pociągu, bezpiecznego odjazdu i bezpiecznego przyjazdu. Tak, nie no, serdecznie cię pozdrawiam, Tytus, jeśli słuchasz. A chyba słuchasz. Także jeśli słuchasz, to ściskam i pozdrawiam ciebie. Tomfy nie było na tym, na Off Festival, ale była na spokoju. I Tomfa powiedziała, że będzie nowy album i na razie nie wyszedł nowy album. Ale to też ja zaprosiłam Tomfę na tą audycję tutaj, do nas, na Post Office i zghostowali mnie. Znaczy, najpierw mi odpisali, że wyślijcie swoje materiały i dopiero potem je zghostowali, więc to jest jeszcze gorsze. To jest naprawdę jeszcze gorsze, chociaż ja się nie upomniałam i myślę, że powinnam się im upomnieć?
0: Szczerze? Nie mam pojęcia, ale oni na pewno to ocenili.
1: Myślisz, że odsłuchali to w ogóle? Ja myślę, że oni...
0: Chociaż nie wiem, no ja miałam całkiem dobre doświadczenia z Kieratem, czyli członkiem Tomfy właśnie, który na spokój festiwalu, no jak podeszłam pod scenę i mówię, no tutaj zagubił się telefon, to on powiedział, dobra, załatwimy to. I przez mikrofon normalnie powiedział i znalazł się właściciel. Mhm. Więc to było całkiem miłe, prawda?
1: A co robi Tomfa na toalecie? Pozdrawiamy naszą ekipę ze spokoju. Ci, którzy wiedzą, wiedzą. Dobrze, ale wracając do Off Festiwalu, bo my wracamy tak do spokoju, bo właśnie, kurczę, nie byłyśmy razem na tym Offie. I ja tutaj myślałam o tym, żeby może właśnie jednak zrobić tą audycję z Tytusem, ale przez to, że Tytus jest bardzo zabiegany, a Off Festiwal już dość się przeterminował i przeterminuje się dalej, im dalej w las, tym gorzej, tym bardziej, to stwierdziłam, że nie można was tak trzymać w niepewności. Ale można was trzymać w pozytywnym nastroju i to za sprawą Erla Sweatshirta. No kurde, to był oldschoolowy, świetny koncert. Nawijanie po prostu na... On i DJ nabicie cały czas, praktycznie bez przerwy, w taki najmniej ozdobny sposób. I to ma swoje wady i ma swoje zalety. Bo po jego koncercie od wielu moich znajomych, którzy no aż tak nie siedzą właśnie, nie słuchali go jakoś dużo za życia swojego, bo El żyje, El ma się dobrze, był na tej scenie, to warto zaznaczyć w tym momencie. Powiedzieli, że to było nudne, trochę monotonne, że tak za bardzo nie zmienia, ale to miało swój urok, zwłaszcza, że no nie wiem, no na przykład na takiej trzeciej erze, no mało znajdziecie takich koncertów, myślę. W ogóle, nie wiem, na wszystko, nie wiem, czy ja mówię głupoty.
0: Ale chodzi ci, że jakby grał po prostu bez przerwy, czy...
1: No ale też jakby, że to jest był taki po prostu, że nawija do bitu, nie? I nic więcej, jakby nie było żadnego pokazu, nie było żadnego show, nie było też, no jak na Blade'zie, tam były dymiarki i ogniem strzelały, to tego też nie
0: Słuchajcie,
1: było.
0: Słuchajcie, na stuleciu Czerska były petardy na przykład, więc...
1: Seabull był na stuleciu Czerska, o tym trzeba mówić, a nie o jakimś Elu Sweatshircie.
2: Jeśli no. Słucha tego ktoś z Czerska, to wielki szanowny. Pow.
0: No kurczę, nie wiem. Z takimi koncertami, no to mam doświadczenie takie, że Death Grips w sumie gra tylko i wyłącznie takie koncerty. Jakby to jest po prostu... Ale właśnie ja nie jestem fanem takich koncertów, bo tak naprawdę mogłabym sobie po prostu posłuchać muzyki na jakichś świetnych słuchawkach.
1: No ale właśnie

0: ale przed nami no klasyczek i pana Franciszka Oceanicznego nie było z nami na
1: No już go, no niestety chyba...
0: Już go chyba nie zobaczymy, no. On zaginął. A czy to jest prawda, że on ma teraz takiego chłopaka, co jest takim aktorem mega popularnym?
1: To jest prawda.
0: To zostało potwierdzone?
1: To jest prawda i nawet ja czytam, oczywiście, bo byłam niesamowitą fanką Franka Ocean w liceum. Płakałam sowicie do jego albumów. No wyświetliło mi się jakiś czas temu, że ten aktor w ogóle jakoś tam, nie pamiętam w czym on miał grać, ale że on jakieś plotki zasiał, że będzie album nowy i po prostu ci jeszcze gorzejący do dzisiaj fani na nowo się odpalili i po prostu zaczęli wstawiać posty jakieś znowu, że będzie album, że wiecie, jakieś przeróbki, memy.
0: Oni to robią raz na kilka lat.
1: To prawda, ale to jest takie właśnie doświadczenie uniwersalne, że oni po prostu muszą, bo się uduszą. Oni muszą co jakiś czas to robić.
0: A to jest świetne, to o to chodzi chyba. Bo jak jesteś takim człowiekiem, że już masz na przykład peja, znoszącego artysty swojego ulubionego, no to już jesteś, no po prostu jesteś tam na całe życie. To jest tak jak ja, która, ja na przykład pej jedzeniowy, no dobra, jedzenie to jest jakby dużo powiedziane, ale sytuacje około jedzeniowe, można tak powiedzieć, procesy starzenia się i rozpadania, to, no to jest na całe życie. To już nie minie.
1: Tak?
0: Tak. Ja jestem pewna,
1: że będziesz postawać pleśń, jak będziesz miała 73 lata.
0: Nawet 74. No.
1: Dobrze.
0: Czuję to. Chyba, że mi zbanują. Także nie zgłaszajcie mojego konta, ale wy nie wiecie. A ten, kto znajdzie to konto, to...
1: Dostanie kubek.
0: Ze
1: zdjęciem.
0: Z moim zdjęciem. Nie, ze zdjęciem mojego współlokatora.
1: Tak.
0: A właśnie, z tego miejsca jest Mateusza, jak się słuchasz, już się wyprowadziłeś, ale zostawiłeś nam kilka cennych skarbów, na przykład kubek ze swoim zdjęciem. Także już go nie ma. Teraz trafia do jednych z was. Ja nie wiem, czy to jest legalne, żebyśmy tu organizowali takie konkursy w ogóle.
1: Nie, to nie jest konkurs.
0: To też nie jest loteria. Uwaga, to nie jest loteria.
1: To nie jest hazard.
0: Dzisiaj oglądaliśmy film na platformie streamingowej Pseudo. Platformie streamingowej i wyskoczyło nam 25 ogłoszeń o tym, że jest nowe kasyno. Nie nabierajcie się na to. Nie wpisujcie tam swojego numeru telefonu.
1: I to nie jest żart. Nie nabierajcie się, bo ja znam takie osoby, które się nabrały i może jedna z nich siedzi w tym studio. Oj. I to nie była Magda.
0: Nie, dlaczego?
1: Ale to było takie na 5 minut, okej?
0: Nie.
1: No, ale nie straciłam żadnych pieniędzy.
0: Obyło się bez strat finansowych, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, posłuchamy sobie teraz utworu Sunday, oczywiście El Sweatshirt, no i Franciszek Oceaniczny.
1: Na ficie.
0: No, a potem porozmawiamy sobie o szkodliwych konsekwencjach internetu.

0: think that's it.
1: When it goes.
2: Ale to był bęgerek.
3: No, klasyka. Sunday, El Sweatshirt, Frank Ocean. No, a my rozmawiałyśmy przed sekund parę, paręnaście, parędziesiąt. Nieważne, to nie jest istotne. Rozmawiałyśmy o problemach finansowych i kłopotach, w jakie możecie się wdać, jeśli korzystacie z form, nie wiem, e-commerce, handlu internetowego, a może, no tak trochę.
4: No taki skamerski handel internetowy przy użyciu mediów społecznościowych.
3: I teraz tak, jeśli jest obok was wasza mama, babcia, ciotka, wuj, ktokolwiek, kto może mieć... No mogę o tym, myślę tutaj oficjalnie powiedzieć, że oczywiście chodzi o TikTok Shop, a dlatego, że to nie jest dostępne w Europie. Ale... Jeśli macie, nie wiem, babcię ze Stanów, to przez, nie wiem, to trzeba przestrzec ludzi po prostu przed tym. My się dzisiaj dowiedziałyśmy, że no to jest potężny skam. Że jakby ludzie są naprawdę niezamądrzy w internecie.
4: No z niezamądrzy to jest lekko powiedziane, bo no ale wiesz, no, no dobra. No dobra, może nie są za mądrzy, bo już chciałam bronić, ale może nie idźmy w tą stronę. Chodzi o to, że po prostu zakładane są profile, które używają sztucznej inteligencji, żeby generować filmiki marketingowe, reklamowe, produktów, które w sumie
3: nie istnieją.
4: Są niemożliwe, to są niemożliwe produkty.
3: Jeśli zobaczycie, uwaga, hologramy na Halloween z bliźniaczkami.
4: Które tańczą.
3: The Shining, które tańczą.
4: Nie kupujcie.
3: Nie kupujcie.
4: Jeśli zobaczycie fruwającą bez mocowania gałąź oświeconą lampkami na święta.
3: Nie kupujcie.
4: Nie kupujcie tego.
3: Jeśli zobaczycie... Kurczę, co tam jeszcze było dobrego? Aha, jeśli zobaczycie kulkę, którą jak rzucicie na ziemię w lesie, to zrobi się metaliczny tygrys. Nie kupujcie tego. Proszę was, nie kupujcie tego. Tak samo, jeśli zobaczycie sprzedawców, teraz już mówimy o realiach polskich, którzy sprzedają rzeczy zrobione drukarką 3D w domu z darmowych szablonów. Nie kupujcie. Nie potrzebujecie plastikowego stożka w swoim domu. Ja chciałabym o tym powiedzieć, dlatego, że ja byłam zaskoczona, że ludzie naprawdę kupują takie rzeczy. I jak łatwe to jest w konsumpcji, że po prostu wchodzicie na live'a i stawiacie tak jakby live auction, że aukcja na żywo. I możecie klikać, że więcej. I to jest też taka forma takiej gry interaktywnej. Coś takiego, no wiesz, taka dawka jakiejś takiej adrenaliny.
4: I to jest hazard.
3: Tego. I to jest hazard, kochani, więc nie dajcie się.
4: Nie promujemy hazardu.
3: Nie, ale promujemy za to świetną muzykę. I wracając w ten sposób do tematu o festiwalu, to świetną muzyką jest Surf Gang Baby. Jesteście Surf Gang Baby czy Surf Gang Bitch? To jest moje pytanie. Ty jesteś Surf Gang Baby, nie? Jestem Surf Gang Baby.
4: No, już to powiedziałaś.
3: Surf Gang Baby. Chciałabym to dobrze, tak dobrze robić.
4: Gdybyście... Ale nie możesz, bo to jest komputerowo przerobiony wokal. Nie zapominajmy o tym.
3: Wszystko jest możliwe. Nie ograniczaj mnie.
4: Może zrobimy taką operację. Dobra, przestanę o tym mówić.
3: A jak ja myślę o operacjach, to zawsze myślała Adele, która miała guzy strun. I ona musiała mieć operację i ona nadal pięknie śpiewa po tym. To jest naprawdę niesamowite.
4: Teraz mi się przypomniało, jak zaczęła się to mówić, że Justin Bieber miał tą operację na struny głosowe, czy jakby to był mega fake?
3: Ja nic nie wiem o tym. Ale ja nie byłam Belieber.
4: Dobra, ja się nabrałam na kasyno internetowe.
3: No, myślę, że nie słuchajcie, Wik, akurat jeśli chodzi o... porady internetowe, nie wiem. Ale to jest naprawdę złoto, bo wysyłam czasem takie przeróbki, przerobione zdjęcie i raz mi się zdarzyło przerobić to zdjęcie rzeczywiście za pomocą sztucznej inteligencji i wysłałam Wik zdjęcie, że jestem łysa z podpisem co myślisz i z jakiegoś powodu nie domyśliła się, że jest to sztuczna inteligencja. I
4: bo nie było wodnego logo w tle.
3: A, przepraszam. To było takie prawdopodobne, że ta głowa była tak świecąca i tak równa. Ale dostałam wiadomość, nie. Naprawdę? I ja zaczęłam tak, wiecie, tak naśmieszkować, że o co, nie podobam ci się już, łysa to nie jestem ładna, tak? I naprawdę uwierzyłaś i zaczęłaś mówić, nie no, chyba okej jest, nie? A jak się czujesz? I to była szczerze najśmieszniejsza rzecz w moim życiu.
4: Jedna ale to znaczy tylko i wyłącznie to, że po prostu jestem najlepszą...
3: Masz dobrą duszę.
4: Najlepszą przyjaciółką i mam bardzo dobrą duszę. Tak. Jestem anielicą.
3: Jesteś naiwna, ale to jest okej. Okay. No, ale mieliśmy rozmawiać o muzyce, a rozmawiamy o łysych głowach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i o tym jest ta audycja, bo tutaj nie ma ram. My się nie zamykamy.
4: Ale ta piosenka nie jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, mimo że ten tytuł jest taki...
3: Nie no wiem. Taki okej.
4: Okay. A, okej. Okay.
3: A okej, okay. Earl Sweatshirt Reserve Gang, baby. Hey, hey, hey.

0: прикольно. Так мій мені. То було очевидно A-O-K, A-O-K, Air Switcher Air Serve Gang, bitch. І з того місця поздравляємо сердечні Кайтана Чечнівського. Bitch, bang, bang. No, a wracając do Erla Sweatshirta i jego koncertu na Off-Festival, to kurde, mi się podobało i była właśnie ta piosenka i to jest moja ulubiona piosenka i tyle mogę z tego powiedzieć. Był dobry vibe'ik. Było naprawdę świetnie, tak jakby to powiedział Tytus. Kurde, ja słyszę naprawdę kwestię jego tutaj już. Naprawdę powoli go zaczyna brakować. A jeśli mówimy o muzyce, to zmieniamy klimat. Teraz wchodzimy w moment nawet nie nostalgiczny, ale taki emocjonalny. Przeżycia emocjonalnego, a to za sprawą HTRK. Kurczę, no to był niesamowity koncert.
1: Ja ci tego tak strasznie zazdroszczę.
0: Ja sobie sama zazdroszczę, że ja tam byłam i co więcej, moja znajoma złapała setlistę. I ja nie puszczę wam tutaj wszystkich piosenek, bo i po co. Ale mogę wam przeczytać. I dla wszystkich osób zainteresowanych, to teraz dyktuję setlistę.
1: Przepraszam, ja tylko tutaj zerknę na to zdjęcie. To jest po prostu setlista napisana na kartce w szeroką linię.
0: Tak, no to jest setlista oryginalna od HTRK.
1: Tak.
0: Ale na każdym koncercie praktycznie ja widzę setlistę, tak. Ja złapałam jakąś setlistę, nie wiem, z koncertu Tytusa i tam też było tak napisane. Oczywiście, że to jest, ale nie, no często to jest bardzo. No i teraz tak. Oczywiście to nie są pełne tytuły, ale jak kogoś to interesuje, to myślę, że sobie znajdzie. Więc numer jeden, Kiss Kiss, to oczywiście dzisiaj poleci. Oczywiście chodzi o Kiss Kiss and Rhinestones i to za chwilę przed nami. New Year's Day, Show in My Heart, Into the Drama poleciało. Ja oczywiście już tego nie puszczę wam po raz 10 w tej audycji, bo i po co? Ale ja naprawdę uwielbiam ten utwór. I Venus in Leo to jest w ogóle świetne, że to jest intro do tego, to jest najlepszy utwór, kocham to. Następnie Poison, potem H, który również oczywiście dzisiaj poleci, bo to jest taki klasyk. Sunlight, Real, Headfuck i Puddles. I to jest, moi drodzy, tyle. Ale no to był świetny koncert i w ogóle tam było tak fioletowo. I HTRK jest fioletowe, wcale nie jest niebieskie, tylko jest fioletowe. I nie wiem.
1: No jak to?
0: No ja wiem, że ten album, mi tu chodzi o aurę. O, z kolejnych rzeczy internetowych.
1: Magda wyczytała aurę HTRK i była fioletowa. Słuchajcie tak. To i zapisujcie.
0: Ale nie, my znalazłyśmy coś wspaniałego, bo my dzisiaj rozmawiamy o internecie, więc porozmawiajmy o odczycie energii miast. Odczyt energii miast. Jest taka pani, która robi odczyty, po prostu nie wiem, jak ona przeczyta tę nazwę u siebie w głowie i czuje. I odczyt energetyczny Torunia brzmiał mniej więcej tak. W gardle poczułam lekki ścisk, który powoli się rozluźnił. To miasto, które przyciąga dobrą energię, dobrych ludzi. Tutaj poczujesz się bezpiecznie. I tak.
1: Najciekawsze jest to, że mówiąc o Krakowie powiedziała to samo dosłownie na początku, czyli to, że poczuła taką górę w gardle, ale jakby jej odczyt był tak kompletnie inny.
0: Że Kraków jest zły, jest zamknięty, to jest bańka, ale coś w tym jest trochę, ja to czuję z tym Krakowem akurat, jeśli chodzi o Toruń, czy to jest takie, bo jestem oryginalnie z Torunia, czy to jest taka pozytywna mieścinka, no nie wiem, w sensie no fajnie tam jest, miło, ale
1: jesteśmy po prostu stronnicze.
0: Tak. Jak się nazywał ten kanał? Stronniczy? Po prostu? Czy
1: lekko
0: stronniczy, kurczę, ale mi się odblokowało. To jest dzień nostalgii też. To jest dzień odczytów energetycznych i nostalgii.
1: I fioletowej aury.
0: W następnym odcinku będziemy rozmawiać o Warszawie w 2027. Jeśli ktoś tutaj ma nostalgię do kanałów internetowych, to na pewno kojarzy Abstrahuję. Co się stało z całością tego, to lepiej nie rozmawiać o pewnym z członków tego kanału. Ale oni jakoś rok temu zrobili film Warszawiacy w 2025 i to było takim punktem po prostu odnowienia kompletnej jakiejś restauracji, że oni od tego momentu...
1: To był ten popiół, znaczy Feniks popiół.
0: Tak. Od tego momentu jadą cały czas na tej samej przewózce i teraz wydali nowy filmik Warszawiecy w 2026 i tam korzystają z tych samych żartów, tylko zmienili niektóre rzeczy, że na przykład nie mówią macze, tylko macia, tak jak się powinno mówić. Podobno. Ja mówię według po prostu tego filmiku. Ja mówię po prostu matcha, bo jestem z Polski i mówię po polsku. Hello. No. Ale tyle ze strefy internetowej. I my powinniśmy może założyć nową audycję.
1: A może podcast?
0: Nie.
1: To był też jeden z żartów z tego filmiku, prawda?
0: Tak, to było. A potem było, mama ADHD. Mój kot też ma ADHD. Haha.
1: A mój pies jest chory psychicznie.
0: Tak, pozdrawiamy smutnego Bartusia z tego miejsca. Chociaż on na pewno nie słucha. Ale to jest okej. Okay. Ja miło wspominam nasz wywiad. I to tyle, co miło wspominam. Dziękuję. Jeśli chodzi o KTRK i o festiwal, do którego tak bardzo odpływamy, że to powoli robi się śmieszne. I to jest chyba element tego programu dzisiaj. To no, HTRK to jest dla mnie niesamowicie ciekawe zjawisko, bo nigdy jeszcze wcześniej nie odkryłam muzyki przez Pinteresta.
1: Wytłumacz to.
0: Ja znalazłam okładkę, no, tą pierwszą, na Pinterestie i stwierdziłam, wow, ale fajne.
1: Ej, a pamiętasz taki fenomen, że się szukało książek po okładce z Pinteresta, czy to tylko moje doświadczenie?
0: Tylko twoje doświadczenie.
1: Okej, no ty szukasz muzyki. A ja szukałam książek.
0: No dosłownie jeden raz mi się to zdarzyło. Mówiłam o tym. Fenomen. No. Nie zrobię tego. To tak. Kiskins and Rhinestones HTRK, a potem sobie puścimy jeszcze jeden utwór HTRK. A w międzyczasie będziecie się dobrze bawić jeszcze pewnie niejednym sarkastycznym komentarzem z naszej strony. Kiskins and Rhinestones HTRK.

0: I to było Kiss Kiss and Rhinestones, HTRK. Kurczę, to jest taka piękna muzyka.
1: Taka lewitująca, ja bym powiedziała.
0: Sprawia, że aż zachciał się wstać z krzesła, co?
1: No właśnie, bo nie, raczej tak się zapaść w nie i zasnąć.
0: To nie jest muzyka do spania dla mnie. Ale ja mam dziwne upodobania co do muzyki do spania. A my mamy ten sam album. Współdzielimy album do spania, kochani.
1: O którym mówisz?
0: Slow Dive. Tam, gdzie jest Rutti. Jak on się nazywa? Ten biały. Biały z czarnymi kulkami.
1: Nie wiem.
0: Nie?
1: Nie.
0: A
1: to chyba nie ze mną. Ty mylisz osoby.
0: Nie. Mam dobrą pamięć.
1: To nie był I Will... A, nieważne.
0: Dobra, pogadamy.
1: Ale ja na przykład kiedyś do spania słuchałam albumu, który jest ambientem techno zrobionym z dźwięków pralki.
0: Wow. A ja słuchałam takiego albumu, co jakby były po prostu nagrania jednego przejazdu kolejowego gdzieś tam w południowej Ameryce. I to był jakby cały album. To było niezłe. Kurczę, muszę to znaleźć. Ja miałam taką 9-godzinną playlistę kiedyś, właśnie z taką muzyką tylko. I potem zginęła, bo zmieniłam konta na czymś się słucha muzyki.
1: Może trzeba zrobić kiedyś audycję o muzyce z nagrań terenowych.
0: Tak, nagrania terenu. O, i bardzo znam dobrą osobę, która mogłaby tutaj z nami być. Nasz znajomy Olo. Bo on się zajmuje tym.
1: Co widzisz, już ja ci daję pomysł, a nawet nie ma tytusa.
0: No to chyba pora na zmianę. No, ale wracając do HTRK, to z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam Leona, który również kocha Into the Drama. I tak sobie pomyślałam o tym, że to by było niezłe, gdybym to puściła, ale nie mogę po raz setny, tak jak już się tłumaczyłam. Ale posłuchamy sobie klasyczka. Ha.
1: Ha.
0: Ha, ha, ha. Nie, po prostu ha.

0: A to było HTRK z utworem H.
1: Yo, yo, yo, yo, yo!
0: What the hell? Co ty robisz?
1: No, słyszałem, że mega dymy na aferze, więc przyjeżdżam i kurde, taka viva, nie?
0: Normalnie od 20, my tu mamy remont, ale no zapraszamy ludzi. Zapraszamy ludzi i jest z nami Kajetan.
1: Chciałem powiedzieć, że Muzan... Dobra, nie powiem
0: Muza
1: tego.
0: Muza na Wala.
1: Jakbym był Skrillexem.
0: Mordo Wirtara. Jest z nami Kajetan Trześniewski, wspomniany wcześniej w tej audycji nieintencjonalnie. Naprawdę nie wiedzieliśmy, że się pojawi i to jest naprawdę niesamowite zaskoczenie. Bardzo miło nam tu jest, bo tak się składa, że Kajetan był ze mną jeden dzień na Off Festival, więc może fajnie, że...
2: Tak, w końcu jest osoba, która była na tym festiwalu.
1: No właśnie... Pomówmy trochę o tym Offie, bo mało gadaliście w sumie.
0: Tak? Jest taki, robisz tu już pierwsze cojko zaczysz, tak?
1: Dobra, dobra.
0: No już ten, no. Nie, no pewnie. Porozmawiajmy i porozmawiamy teraz o Frank and the Witchfingers. Ja ci mówiłam, Kajtek, chodź, idziemy na ten koncert, idziemy, będzie pogo. I co, i było?
1: I było pogo, i był stage diving, i normalnie energia, moc.
0: Amfetamina. Było wszystko. Oprócz tego ostatniego.
1: Nie, ale serio, mega dobry koncert. Mega dobry.
0: Tak, i moi drodzy, jeśli chcecie być w dobrym pogo, jako mała, niska kobieta, to nie idziecie na koncert rapowy z nastolatkami waszym albo w ogóle młodszych. Z młodszymi.
1: Na
0: Hubert kropka pogo to było niezłe. Ja nie wiem, czy tam się robi pogo, ale nie wiem, na jakiś ziomcy tam fan nie. Bo młodzi ludzie boją się, w sensie młodzi chłopacy boją się was popychać. Idziecie na koncert Frank and the Witchfingers, gdzie 60-latki albo nie wiem, 50-latki, spocone wielkie typy, po prostu nie mają żadnych skrupułów. I to właśnie spotkało mnie i to było super. I naprawdę polecam. I my właśnie z Kajtkiem byliśmy w pogo, no chyba całą godzinę. Jakoś tak.
1: Pierwszy raz wyszłem Madzie spoconą, nie?
0: Ej! To sobie fajnie. To sobie fajne, fajne okoliczności. No ja, Frank and the Witchfingers, moją historię z tym zespołem, jeśli słuchacie tej audycji, możecie znać, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, albo nie wiem, nie słuchaliście tamtej edycji, to łączy nas niesamowita więź, a mianowicie Situationship. Żartuję. Ale... A może nie? No, ale pamiętajcie, że z randki możecie wynieść nie chłopaka, a dobrą muzykę. Chociaż, jeśli chłopak fajny. No, a wracając do Frank and the Witchfingers, no super koncert, no jeden chyba z najlepszych. Ale ja też się tak, to był ich pierwszy koncert w Polsce i to było naprawdę niesamowite, że udało nam się na nim być.
1: Ja tylko mega żałuję, że... Nie wiedziałem o tym, że to jest super koncert na pierwszym kawałku, bo zaczęli tym mega dobrym, już nie pamiętam tytułu.
0: Kurczę, ja nie pamiętam, czego nie zaczęli.
1: No właśnie, ja wtedy się ogarniałem, próbowałem was znaleźć i nie enjoyowałem w sumie tej muzy, a pierwszy kawałek był mega dobry.
0: Tak. No a przed nami powoli wyłania się tutaj utwór Dracula Drag, który co prawda... Nie, pojawił się! Pojawił się w pewnym momencie, a potem przejdziemy do prawdziwych sekretów stage divingu. No ale przed nami Dracula Drag, Frankie and the Witchfingers.

0: No i tutaj kończy się nasza przygoda z brazylijskim funkiem. To wszystko oczywiście za sprawą Sir Basington the Fourth, jak się teraz dowiedzieliśmy.
1: Czekam już na Sir Basington the Fifth.
0: Tak, i moi drodzy, no naprawdę takie międzykulturowe, międzynarodowe znajomości.
1: Interplanetarne
0: znajomości należy pielęgnować. Tak jak należy pielęgnować jednak program dzisiejszej audycji, czyli temat o festiwalu, który no do nas powraca.
1: A ja spotkałem go.
0: Ofa?
1: Sir Basington. Wtedy jeszcze był the third. Na
0: jak,
1: Ofie.
0: Jaki on jest?
1: Mega. Ale ja nie wiem, czy mogę mówić, bo to całkiem personalne, ale jakbyś pomyślała, wiesz, Sir Basington, że wyobrażasz taką, przynajmniej ja, taką wielką postać, taką ze złotym chainem, absolutnie nie.
0: Czyli to jest jednak człowiek skromny.
1: Tak jak my. Każdy z nas może być Sir Basington.
0: Może być Sir Basington the third, a raczej the fourth, a może the
2: nie,
0: fifth?
2: Nie, nie. Tylko jeden może być czwarty.
1: No my możemy być już kolejną odsłoną.
0: Moi drodzy, no to w takim razie jest zaproszenie, może?
1: Twórzmy Brazilian Funk po prostu.
0: Tak, i to jest nasze przesłanie dzisiejszej edycji, ale jednak wracamy do tego, co piękne i co jest też piękne. Artur Verocai. Artur Verocai, to było świetne. To był naprawdę dobry koncert. Moja współlokatorka strasznie się zachwyca tym, tym całym albumem, z którego jest następny utwór, którego nie odczytam w pełni, bo jestem non-native speaker, ale mogę wam przeliterować co najwyżej. Ale...
2: Dedicada a ella.
0: Oh, mamacita. No, wracając do...
2: Tak latino się zrobiło tutaj w tym studio i nagle tak cieplej, trochę bardziej wilgotno.
1: Nóżka mi chodzi, kurde.
0: No, i oby tak zostało, ale trochę zwalniamy właśnie. I on wystąpił na scenie tej głównej, na mainie, wraz z orkiestrą. I przez to, że w tym samym momencie był też Chad Pyle, to tak jak nie miałam dylematu pomiędzy Wednesday a Frankie the Witch Fingers przez wybuch etny, przez erupcję wulkanu, loty zostały opóźnione i Wednesday przyniesie następny dzień, więc wtedy nie musiałam wybierać. Ale tutaj w tym momencie już musiałam, więc zdecydowałam się być na po prostu połowie obu koncertów. I no trafiłam na tą połowę, gdzie Artur Verocai nie grał jeszcze na gitarze i nie śpiewał.
1: A wiesz, on rapował w pewnym momencie?
0: Co?
1: W sensie... No to nie był rap, ale jakby taki recytatyw, ale bardzo rytmiczny. I normalnie ludzie zaczęli robić tak jak na bitwach freestyle'owych, nie?
0: Wow.
1: Tak machać rękami i byłem jak, yo, let's go.
0: Kurde, ej, mega żałuję, że tego przegapiłam z listy, no Chad Pyle. No nie mogłam tego ominąć, no, nie mogłam.
1: Ja trochę tego żałuję właśnie.
0: No ja właśnie stwierdziłam po Frankie and the Fingers, że pogo to jest to. Ale tam się nie dopchałam, bo już było za dużo ludzi. No ale dobrze. Przed nami Artur Verocai z piękną muzyką, która leczy duszę.

0: Zrobiło się ciepło, uśmiechy na twarzach, słoneczko grzeje, gitarka, no i Artur Verocaj, no proszę państwa, no to jest świetne. I co jest świetne, to jest jego historia, bo on został, nie wiem czy wy wiecie, odkryty po latach, że on nie był...
1: Wykopali go.
0: Nie. Jego muzyka była używana do sampli jakby rapowych, że nawijali po prostu na jego muzyce i jakoś tam remiksowali.
1: W ogóle mnie to nie dziwi, bo jest mega podatny na właśnie sample.
0: Tak, i właśnie został przez ten, w ten sposób odkryty i dopiero potem ludzie zaczęli go bardziej słuchać. W sensie, no oczywiście ktoś go pewnie słuchał, ale... że przyszedł do mainstreamu.
1: No ale jest niesamowity, szczerze. On ma ile? 70 lat? Jest
0: no,
1: takim dziadeczkiem.
0: Tak.
1: Jest tak cute i taki...
0: cute.
1: Taki no nie wiem, no jest taki bardzo pozytywny.
0: Tak. No. No to prawda, wybija od niego bardzo taka pozytywna energia. Nie tylko właśnie pozytywna, ale też taki spokój. Nie wiem, czy to kwestia wieku, czy czego, ale było świetnie. No ale tak jak mówiłam, połowę mojego czasu, a raczej czasu antenowego Artura Verocaja jednak poświęciłam na Chat Pile. I teraz no, ta audycja trochę skacze, ale festiwal też tak skacze międzygatunkowo, więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że dzisiejszy program nie jest może najbardziej spójny gatunkowo, ale no proszę państwa, Chat Pile, Same Rules i to jest nowy singiel. Jeden z trzech, które wyszło ostatnio, a jest naprawdę bardzo fajny i chyba najbardziej spokojny. Tak można by było powiedzieć, że najbardziej pasujący do tego klimatu, jak, jeśli można by w ogóle dopasować w jakiś sposób do siebie Chat Pile.
1: Ja tak sobie myślę, że przed tym, jak to puścimy, to jeszcze pójdę po tych ludzi z przed wejścia do afery.
0: Tak.
1: I zrobimy tutaj pogo w studiu.
0: No, myślę, że to będzie odpowiedni moment.
1: Dobra.
0: Także same rules, Chat Pile.

0: Same Rules, Chad Pyle. I to było nie bardzo do pogo, ale my jesteśmy zdyszani, spoceni, zmoczeni. A co było jeszcze na festiwalu, to była scena Great September. Bo jeśli jest wam mało, że jest jeden festiwal kuratorowany przez Artura Rojka, to jest drugi też, Great September w Łodzi, który jest przed nami. Bo w Great September i możecie się na niego wybrać jeszcze i tam będzie Kaiser.
1: A powiedz, kiedy jeszcze? Jakie są daty?
0: Nie pamiętam.
2: September.
0: September, gdzieś tam, great, w Great, środek, nie wiem.
1: To

0: niesamowita okazja dla niego, żeby usłyszeć między innymi ten utwór Senni Zęby Kaiser.
1: Senni ludzie wokół, a ja jednym z nich. Pół życia w rozkroku, w pół otwarte oko, wciąż na zysk. Nie wiem w sumie po co sile się, ale gdzieś muszę iść. Wciąż naprzeciw bloku, nie zasłania widoków na świt. W jednym miejscu tkwisz, to dla mnie żadna frajda. Freudowska pomyłka, ucieczka bezustanna, bez przerwy wewnątrz walka. Zapętlić mogę się jak taśma, na styk mi nie wystarcza. Zszedł już gips, zdarza się falstart. Sporo blizn, ostatnio na plecach tarcza. Nie drążę często głębiej, bo w kość może dać prawda. Dławi oś, chociaż rybka była smaczna. Odstawiłem już klosz, bo za mało dawał światła. Pęka kość cienka, u nas chyba asfalt. Czekam na te zmiany, lot mi nadzieja ułatwia. Lot mi ułatwia trawka.
2: Ja robię złe jointy. Ja pierdolę. Dobre jak chuj.
1: Wszystko zmienia się wokół. Wzrost na oku, wzrok na zysk jak soku. Nie obędzie się już bez kłopotów. Na nie gotów, czasem wolę spokój. Odkąd kminką powiedziałem pokój, powoli już opuszcza niepokój. Nie niepokój się, wszystko w porządku. Chciałbym stać czasem z nimi w rządku. Niby taki sam, ale co dzień rosnę w oczach. Coraz lżejszy stan z dymem wciąga prawie okapia. Swoje plany mam i się muszę z nich wywiązać. Rozstawiam swój kram, kiedyś będzie z tego forsa. Twardy zgryz, wypadła plomba. Chcę na zębach błysk mieć jak brokat. Potrzebny kwit mi, niepotrzebny adwokat. Rymy przeinaczam, czasem też zdrowie pokaz. Ryby przeistaczam, by se drogę torować. Co inna to nowa, czasem aż rozboli głowa. Oczy dookoła, nie jej anteny jak owad. Ja co by się nie stało, zostawię po sobie.

0: inaczej mam tu zrobić coś, niż inwestując to, co mogę poświęcić. I chociaż nie zostanę świętym, jak aureola będą świecić mi zęby. I powiedz, jak inaczej mam tu zrobić coś, niż inwestując to, co mogę poświęcić. I chociaż nie zostanę świętym, jak aureola będą świecić mi zęby.
1: I chociaż nie zostanę świętym, jak aureola będą świecić mi zęby. Myślicie, że to chodzi o ten nowy trend, że się robi ta, jak to się nazywa, grid?
2: Nie.
3: Gemsy.
2: Wydaje mi się, że to chodzi o pingwiny z Madagaskaru.
1: Nie, mi chodziło o taką nasówkę, jak to się nazywało. Zapomniałam.
3: A, grills.
1: Grills. To chyba chodzi o to.
2: Nikt nie spolopował mojego żartu.
1: A jaki był?
2: Że tu chodzi o pingwiny z Madagaskaru.
1: A, nie zrozumiałam.
2: Nie, dobra.
1: No,
2: słyszymy,
3: nie siadło. Jak to było?
1: Słyszymy zabytki, panowie.
3: Jak to było zbyt niszowe?
1: Nie, porzucamy to. Mówiliśmy już, w Wielkim 26 nie mówimy słowa niszowe. Ale za
2: powinno
1: to...
2: Powinno być, jakie jest słowo roku? To powinno być zakazane słowo roku.
1: Tak, totalnie.
2: I że to jest na początku roku i określasz, którego słowa już...
3: Co myślicie, że wygra słowo roku w tym roku?
1: No niszowe, no nie wiem, nisz...
2: Macza.
3: Macie.
1: Ale nie znam takich popularnych słów. Może 6-7 wygra jako słowo.
2: Nie, nie ma opcji, tak szczerze.
1: Ale to o dziwo jeszcze zyskało na popularności.
3: Dobrze, że rozmawiamy o tym, co popularne, bo w sumie teraz totalnie niepopularne przecież poleci. No tutaj... Fajna rzecz. Trochę zmusiłam Magdę, żeby nagięła czas antenowy dla tej piosenki, bo to chyba najbardziej dla mnie symboliczna Blade'a piosenka, czyli Merry Go Round, karuzelka.
1: Co robi karuzelka na toalecie?
3: No tak, Blade to w sumie był taki headliner trochę OFA w tym roku, co nie? W sensie
1: no
3: ludzie
1: tak.
3: Tam specjalnie wydali te pieniądze, żeby przyjechać w sumie no tylko na jeden koncert, może dwa, bo jeszcze
2: co ciekawe. Co ciekawe,
1: a oni razem robili cały czas, to był jeden koncert tak jakby. W sensie, no dobra, on był podzielony, ale tam w ogóle były dysze z dymem, wybuchy, fajerwerki, nie wiem, wszystko.
3: W czerwcu były petardy.

0: Ale to jest next level shit.
1: I chłopaczki i dziewczyny, którzy czekali od 17 na jego koncert.
0: To był chyba największy ścisk.
1: No.
0: A jak mowa o ścisku, to ja mam ścisk w gardle, jak słyszę tą piosenkę Merry Go Round Blade.

0: Merry-go-round plate. Yes. Chodzi o noże, chodzi o ostrza.
1: To było ostre jak brzytwa.
0: Tak, a teraz przechodzimy do jego kompana, towarzysza Yang Lina, bardzo ważnej osoby w sumie w historii Polski, tyle mogę powiedzieć.
1: No w sumie w historii polskiej muzyki, bo Szafter...
0: Dwie panny na sali, ej. No, no i tutaj w sumie też dwie panny na sali, co najmniej, bo one przychodzą, odchodzą stale, a ty wiesz, że ja zostaję, jak to próbował interpretować Edzio Rap.
2: Emotional Boys 2001.

0: clientele very well.
1: Bitch. Radio Afera byłaby skancelowana od razu, jakby Young Lean dowiedział się o tym, że ta piosenka tutaj poleciała. I to dobrze.
2: A czemu?
1: Nie rozmawiamy o tym.
2: A następna piosenka. Tematy tabu to nie na naszej antenie, także kochani, podyskutujmy o tym. Dzisiaj mamy mało czasu, ale naprawdę za tydzień będziemy prawdopodobnie zmuszeni. Przychodzi baba do lekarza, cała w muchach. Lekarz pyta, co pani do...
1: Nie.
2: Co panią sprowadza? Zostałam zmuszona. Bang. Będziemy zmuszeni kontynuować ten temat, bo my przeżyliśmy tak naprawdę przez 2 dni. Dopiero. I zahaczymy o 3, ale myślę, że ten temat może jeszcze... Możemy jeszcze co najmniej 2 audycje wkręcić. Ale teraz znowu zmieniamy klimat. I teraz tak, manifestujemy za rok Dina Blanta, chociaż jest to niemożliwe. Ale manifestujemy za rok Dina Blanta na OFF Festiwalu. A z Dinem Blantem często w parze jest Joan Robertson, która
1: myślałam,
2: to...
1: że powiesz, że ja. Bo ja byłam tutaj na audycji, jak był Dean Blunt.
2: Tak, tak było, tak rzeczywiście.
1: Joan Robertson, no tak, w sumie głównie jest znana z tego, że z niej współpracowała. Jest też znana z tego, że bardzo ciężko ją usłyszeć dobrze na koncercie, bo gra w nieprzyjemnych akustycznie przestrzeniach zazwyczaj. Ja na przykład byłam w Krakowie na Unsoundzie i grała w takim czerwonym klubie w piwnicy. I nie było to przyjemne, ale jej muzyka jest bardzo przyjemna dla odmiany. I tyle chyba.
2: No ja mogę potwierdzić to, ale nie wiem, czy to było celowe. Jednak rzeczywiście słabo było ją słuchać, ale przede wszystkim też przez publikę. I tutaj to jest apel dla słuchaczek, osób słuchających, które lubią sobie rozmawiać w trakcie koncertów. Jeśli to jest jakiś Young Lean i Blade i powiecie coś swojemu znajomemu na ucho, to nie ma problemu, ale jeśli gadacie na Joanie Robertson, która śpiewa cicho, ma bardzo minimalny setup, bo tak naprawdę jest ona i gitara, to nie róbcie tego. Nic się nie dało słyszeć. I to jeszcze było w takim namiocie, więc odbijały się wasze rozmowy i naprawdę osoby z tyłu, jak na przykład ja, nie były w pełni w stanie docenić tego experience'u. Zaśmiałam się w trakcie, bo zobaczyłam na desktopie Lemik Golemik i jakoś mi się tak ciepło zrobiło na duszy i się wyrwałam z tych niemiłych myśli o nieprzyjemnej publice, ale nie róbcie tak. Przed nami Joan Robertson, obiecana, przychodzi ponownie zmienić nastrój, docenić chwilę obecną, doczesność i wiele, wiele innych.
1: Zainicjować przy okazji nasze wyjście, bo tytuł brzmi Exit Vendor.
2: No i tak.

0: I to był Exit Vendor, Joan Robertson i co, no niestety nasz czas upłynął tak jak upłynął czas tej piosenki. Jest po godzinie 24:00, witamy nowy dzień!
1: Jej!
0: Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do usłyszenia za tydzień. Dzisiaj ze mną w studio była przez całą audycję Wik. I przez chyba pół również Kajetan. I niesamowicie, niesamowicie dziękuję naszemu realizatorowi dzisiaj, czyli Patrykowi Wojciakowi za towarzyszenie nam w tej podróży. Na pewno było to ciężkie wyzwanie. My słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, siema i cześć.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.